0: FM. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Halo,
1: czy to ty?
2: Ano, to jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
2: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
1: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.
2: To widzisz, że pamatuju.

0: FM. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM.
5: Konin FM.

0: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
1: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
0: Bo to był bieg charytatywny. Wings for Life.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowania do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
3: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
4: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
5: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo, jakieś repetycje.
3: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
3: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
0: Początek o 9:00, dziś język polski. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek.
7: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
0: Mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, by uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
1: Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
8: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
0: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
2: A co w regionie?
9: Twój start, twoja praca, twój powiat. Turkowski pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudnić absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje zaproszenie pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert dla absolwentów, do tego spotkania networkingowe łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców, szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowywanie ich, promocja lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy, wakacyjny kiermasz ofert pracy oraz doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości. Słupeckie Starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Prace można zgłaszać do 29 sierpnia do czterech kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania Klub MUGS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś ma być cieplej niż wczoraj, nawet około 23 stopni. Za to będzie padać. Na zachodnim Pomorzu jednostajne deszcze, w pozostałej części kraju przelotne, za to miejscami intensywne, możliwe też burze. Jutro już zdecydowanie chłodniej, bliżej 10 stopni.
2: Konin FM.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
6: Reklama.
7: A co w regionie?
8: Na konińskich osiedlach, zwłaszcza w przestrzeni, którą zarządza miasto, można już zauważyć trawniki skoszone niemal na zero. To bardzo zły trend i zaprzeczenie ekologicznego podejścia. Z jednej strony samorząd tworzy zielone podwórka i parki kieszonkowe, z drugiej na o wiele większych obszarach bez żadnego uzasadnienia ścina trawy tam, gdzie nikomu one nie przeszkadzają. W sytuacji poważnych okresów suszy takie postępowanie dziwi nie tylko ekspertów od ekologii. W Wielkopolsce już w tej chwili sytuacja hydrologiczna przypomina bardziej pomiary, które powinny występować pod koniec wakacji niż wiosną. Dłuższy trawnik trzyma wilgoć w glebie i pozwala żyć wielu pożytecznym owadom. Tymczasem na obszarze naszego miasta oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego za sprawą środków na transformację subregionu mogą powstać kolejne ogrody deszczowe, tym samym likwidując wszechobecną betonozę. Chodzi tu o poważne projekty o wartości minimum 500 000 zł. I co ważne, wnioskować mogą nie tylko samorządy, ale również służby ratownicze, organizacje pozarządowe czy podmioty realizujące zadania publiczne. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80%. Pół wieku świętuje Zakład Cieplny. Z okazji jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie będzie można zobaczyć plenerową wystawę, która dokumentuje rozwój samorządowej firmy, pokazując, jak zmieniała się ona dla mieszkańców. Ekspozycja zatytułowana Ciepło, które ma historię, zostanie otwarta 15 maja w południe na Placu Wolności. Wystawa będzie dostępna na rynku do 24. Przypomnijmy, że koniński MPEC swoje początki miał w zakładzie, który zasięgiem działania obejmował całe województwo konińskie, no a na pewnym etapie oprócz dostarczania ciepła zajmował się także dystrybucją gazu propan-butan, stąd wielu mieszkańców kojarzy jeszcze historyczną nazwę tej firmy – Energogaz. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki

0: FM.
1: Malenika Hania z Kazimierza Biskupiego wciąż potrzebuje naszej pomocy, informują samorządowi urzędnicy. Hania Gładkowska od pierwszych chwil życia walczy o zdrowie. Ciężkie wady układu moczowego sprawiły, że przed nią bardzo trudne leczenie. Już 1 czerwca czeka ją poważna operacja usunięcia nerki wraz z moczowodem. Rodzice Hani każdego dnia toczą walkę o przyszłość swojej córeczki. Stąd prośba urzędników z Kazimierza Biskupiego o wsparcie tej małej wojowniczki. Liczy się każda złotówka i każde udostępnienie linku do zbiórki na Hanię Gładkowską, która prowadzona jest w serwisie Fundacji Się Pomaga. Nawet najmniejsza pomoc może dać Hani szansę na zdrowe dzieciństwo. Tymczasem zaglądamy na odcinek A2 z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje, ale za to jest szybki i bezpieczny. Na komfort podróży autostradą wpływa wiele elementów. Stan nawierzchni, jakość i widoczność oznakowania i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu, utrzymanie zieleni oraz jakość infrastruktury towarzyszącej, w tym miejsc obsługi podróżnych. Teraz wiosną, obok codziennych działań utrzymaniowych, prowadzone są również prace porządkowe i naprawcze po okresie zimowym. Naprawy nawierzchni oraz infrastruktury uszkodzonej w wyniku zdarzeń drogowych, kontrole stanu mostów i innych obiektów inżynierskich, koszenie trawników, tak aby nie ograniczały one widoczności. Prowadzone są także przeglądy przejść dla dzikich zwierząt, naprawy ogrodzeń, przeglądy kolumn alarmowych, systemu oświetlenia i odnawiane jest oznakowanie poziome na jezdni. Autostradowa spółka prosi więc o ostrożność także nocą. Co roku niestety dochodzi do wypadków z udziałem drogowców. W Poznaniu oraz w Lesznie odbędą się w tym roku pikniki na fest, czyli święto województwa wielkopolskiego, które przed rokiem oprócz stolicy regionu gościło także w Koninie. Tym razem w Lesznie 13 czerwca wystąpi artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień. Uzależniony od tworzenia, komponowania i koncertowania, to będzie eksplozja scenicznej energii. Gwiazdą pikniku na fest będzie Krzysztof Zalewski. W programie leszczyńskiej odsłony święta Wielkopolski przewidziano również koncerty Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Shredder. Ale zanim pomyślimy o rozrywce, warto skupić się na przyszłości. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 16 maja w godzinach od 9 do 12 zaprasza na otwartą sobotę. To okazja, by młodzież z podstawówek nie zarywała lekcji w tygodniu, a rodzice nie musieli brać wolnego w pracy i by wszyscy razem mogli zwiedzić ZSOiT przy ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie w wolny dzień, w sobotę. Są tam różne kierunki, w tym klasy mundurowe. Jest nawet bezpieczna wirtualna strzelnica. A teraz zaproszenie na klimatyczny koncert. W kinie Za Rogiem w Strzałkowie wystąpi instrumentalno-wokalny duet High Note, doskonale znany publiczności z powiatu słupeckiego i konińskiego. Tym razem w ich repertuarze znajdą się piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jacka Cygana. Koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Rusza rekrutacja do szkół średnich w Koninie. Jedną z placówek, która w szczególny sposób walczy o nowych uczniów z całego regionu, jest Zespół Szkół Technicznych na Starówce. Władze miasta po raz kolejny próbowały zlikwidować dawną szkołę hutniczą, jednak w tym roku nie pozwolili na to sami radni. ZST uczy praktycznych kierunków w nowoczesnych pracowniach. Szkoła jest dostosowana do niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami i ma wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Tymczasem od 4 do 7 czerwca wszystkich uczniów czeka kolejny długi weekend. W czwartek 4 w Kościele Katolickim świętować będziemy Boże Ciało. Z tej okazji odbędzie się pierwszy koncert uwielbieniowy Corpus Dei w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Termin ten nie jest przypadkowy. Koncert wpisuje się w obchody wspomnianej uroczystości, stanowiąc radosne zwieńczenie tego szczególnego dnia dla lokalnej wspólnoty oraz pielgrzymów. Corpus Dei to inicjatywa, która połączy wysoką jakość artystyczną z głębokim przesłaniem duchowym. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wspólnej modlitwy poprzez muzykę chrześcijańską, integracja mieszkańców regionu oraz promocja sanktuarium w Kawnicach jako ważnego ośrodka kulturalnego i duchowego na mapie Wielkopolski. Zapraszamy do Kawnic 4 czerwca na godzinę 19:00. Wiosna skłania nas do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe z Konina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Mrówkach w gminie Wilczyn, do miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie na podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda, pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku roku w godzinach 10-18 oraz w weekendy 12-18. Z kolei w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na cks.konin.pl. I jeszcze jedno zaproszenie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie znów organizuje towarzyski bieg nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Zawody odbędą się 13 czerwca w ramach pikniku rodzinnego tworzonego wspólnie z Radą Rodziców Szkoły nr 10 i Przedszkola Słoneczko, Klubem Biegaczy Aktywni Konin oraz Stowarzyszeniem Nasze Gosławice. Biegowi przyświecać będzie cel charytatywny, wsparcie dalszej rehabilitacji Mata Zbierskiego. Do wyboru dystans 7, 12 lub 21 km oraz marsz Nordic Walking. Tegoroczna edycja zostanie poszerzona o start dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Reklama.
5: A co w regionie?
6: Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi już kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. Aktywni mieszkańcy sołectw z całego regionu mogą składać wnioski do 29 maja. W ramach konkursu wspierane są takie działania, jak organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość. Mogą to być na przykład festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, wydarzenia promujące lokalną historię i inne, z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych. Można też postarać się o wsparcie na organizację warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, jakiegoś elementu wyróżniającego miejscowość czy funduszu sołeckiego, zachowania, odtworzenia i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, przyrodniczego lub krajobrazowego, obszarów wiejskich, np. warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze, garncarskie, wikliniarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, artystyczne, kulinarne, zielarskie lub pszczelarskie. A minimalna liczba uczestników takich warsztatów musi wynosić 10 osób. Środki z konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą przeznaczyć można również na wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na przykład mogą to być kroniki i publikacje historyczne, albumy, foldery, logo sołectwa czy serwis internetowy miejscowości, ale także można takie wsparcie wydać na zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zwykle można dostać się tam tylko w dni robocze, wtedy zjawiają się wycieczki szkolne, ale niebawem znów będzie wyjątek od tej reguły. Kłodawska podziemna trasa turystyczna zaprasza na długi czerwcowy weekend. Od 4 do 6 będzie można przeżyć podróż do miejsca, gdzie historia górnictwa ożywa na naszych oczach, wśród podziemnych korytarzy, zabytkowych urządzeń i niezwykłych komór solnych. To niezapomniane widoki i emocje aż 600 metrów pod ziemią. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej. Do tego państwowa kopalnia w Kłodawie cały czas prężnie wydobywa sól, która trafia na nasze stoły, a zimą wykorzystywana jest do posypywania dróg w całym kraju. Bilety można już rezerwować przez internet. A teraz ciekawostka historyczna z powiatu kolskiego. W tym roku mamy 790. rocznicę pierwszej wzmianki o Grzegorzewie. W 1236 roku książę wielkopolski Władysław Odonic nadał tę wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Pełce wraz z pełnym immunitetem i prawem polowania na bobry. Dyplom jest efektem polityki księcia, który starał się o unieważnienie przez papieża niekorzystnego dla siebie pokoju z księciem Henrykiem Brodatym z 1234. Więcej o tym dokumencie można przeczytać w dwóch publikacjach historyka burmistrza koła doktora Krzysztofa Witkowskiego. Władysław Odonic, książę wielkopolski, wydanej w 2012 w Krakowie, oraz średniowieczny obraz Grzegorzewa. To temat podjęty w 2017 w roczniku kolskim, a wspomniany dyplom znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
7: Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
5: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Zbigniew Ziobro w USA. Polskie władze pytają, na jakiej podstawie. Kończy się ewakuacja wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu.
0: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Ziobro potwierdził wieczorem, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Politycy Ziobry nie oszczędzają. To kompromitująca go decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
8: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
7: Z kolei partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
9: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
7: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, by ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Po południu ma się zakończyć ewakuacja pasażerów holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Hiszpańskie władze utrzymują, że są zdrowi, ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec ruszy do holenderskiego portu w Rotterdamie. Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski. Według polskiego sanepidu jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz jego załogę. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
10: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
7: A dziś maksymalna cena paliw to 6 zł 35 groszy za benzynę i 7,03 za olej napędowy. Tymczasem Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu cena paliwa niżej dłużej niż do 15 maja, a taka jest obecnie data graniczna. Decyzja powinna zapaść na początku tygodnia. Maturzyści przystąpią rano do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy, remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez skwotersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów.
0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro w Koninie może pokropić, jutro też będzie chłodniej, około 14 stopni. Za to dzisiaj w naszym mieście spodziewajmy się nawet 25 kresek, ale będzie pochmurno. W tej chwili temperatura w Wielkopolsce wynosi 10 stopni, wiatr 15 km na godzinę i będzie przyspieszał, ciśnienie 1005 hektopaskali i będzie spadało.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
12: Dzień dobry w poniedziałek. Za chwilę o zbiórce dla oddziału dziecięcego szpitala w Słupce, a potem o stuleciu wiatraka Szczepan w gminie Kleszew.

0: Młodzież Słupeckiego Ekonomika chce pomóc chorym dzieciom, umilając im trudny czas. Uczniowski wolontariat Zespołu Szkół Ekonomicznych kolejny raz ruszył ze zbiórką prostych przyborów, takich jak kredki, mazaki, kolorowanki, bloki rysunkowe czy gry planszowe i inne artykuły dla dzieci. Do 29 maja można przynosić je do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. To już trzecia taka zbiórka. Podarowany asortyment trafi na oddział dziecięcy powiatowego szpitala.
1: Usługi szklarskie Glaspik. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glaspik. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Reklama. Konin FM.
8: Konin FM.
7: Naturalnie, że lokalnie.

0: kartka z kalendarza.
1: 11 dzień maja. Imieniny obchodzą Ignacy, Franciszek oraz Miranda. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień bez śmiecenia, który, umówmy się, naprawdę mógłby obowiązywać codziennie, a nie tylko od święta. Jest też dzień doradcy podatkowego, czyli święto ludzi, którzy potrafią wytłumaczyć przepisy tak, żeby człowiek nie osiwiał od razu.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 11 maja w historii? Proszę bardzo, w 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą podczas pierwszej wolnej elekcji na króla wybrano Henryka Walezego. W 1980 roku Władysław Kozakiewicz ustanowił w Mediolanie rekord świata w skoku o tyczce 5 metrów i 72 centymetry. Czyli jeszcze zanim pokazał słynny gest, to potrafił pokazać, że umie skakać. W 1984 roku z powierzchni Marsa hipotetyczny obserwator mógłby zobaczyć tranzyt Ziemi i Księżyca na tle tarczy słonecznej. Czyli być może jakiś ufoludek to oglądał. Tego nie wiemy, ale sam widok musiałby być całkiem, no, elegancki. W 1995 roku premierę miał film Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żamojdy. Kino bardzo swojej epoki, ale dla wielu ludzi ma dzisiaj ten specyficzny klimat. W 1997 roku Garry Kasparow przegrał mecz szachowy z superkomputerem IBM Deep Blue. I był to moment, kiedy człowiek musiał przyjąć do wiadomości, że maszyna też potrafi dać po ambicji.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Świetny mecz i świątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawiona z czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Ćwierćfinał zagra dziś po południu i rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski w decydującym 5. meczu w Sosnowcu. Jurajscy Rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Gospodarze źle rozpoczęli mecz, ale potem zagrali koncertowo, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
4: Dostaliśmy w pierwszym secie gonga. Zawodnicy z Lublina czytali bardzo dobrze naszą grę. Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać i wrócić do swojej optymalnej gry. To się udało i od razu wynik był lepszy.
3: Ze swojego 5. złota w Polsce niezwykle cieszył się najbardziej doświadczony siatkarz Warty, środkowy Jurij Glader.
5: Nie ma słów, to jest wielki sukces. Jak mówisz, w wieku 40, prawie 2 lat kalendarzowych, zostać mistrzem Polski, to jest niełada wyczyn i jestem dumny siebie. Nie lubię się chwalić, ale tu mogę troszeczkę jakby pochwalić się, bo to jest wspaniałe uczucie.
3: Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brąz walczyli siatkarze projektu Warszawa. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barsa ma aż 14 punktów przewagi nad Realem. To już 3. tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewne utrzymanie jest już Legia Warszawa, bo wygrała wczoraj w niedzielę z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płockę 4-0. W meczu Piasta Gliwice i GKS-u Katowice gole nie padły. Paul Manier z ekipy Soudal Quickstep wygrał ostatni z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia z Plovdiv do Sofii. Francuski kolarz, który wygrał także pierwszy odcinek, okazał się najlepszy na finiszu z peletonu. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Urugwajczyk Guillermo Silva.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Mija równe 100 lat, odkąd wiatrak Szczepan stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Budzisławia Kościelnego. Przeprowadzka w 1926 roku, pobudowanego w roku 1858 w Kościanie Wiatraka, rozpoczęła jego wielką historię na ziemi kleczewskiej. Wyjątkowość tego koźlaka polega na jego kompletnym, oryginalnym wyposażeniu, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w naszym województwie. Wiatrak regularnie gości wycieczki szkolne z różnych części Polski. Dla uczniów to żywa lekcja historii. Z kolei miłośnicy zabytków techniki doceniają fakt, że obiekt po rewitalizacji jest w pełni dostępny. Z okazji stulecia wiatraka 15 maja o 17:00 plac przy jubilacie zamieni się w Centrum Regionalnej Kultury. W programie przewidziano liczne atrakcje, a jedną z nich będzie widowisko edukacyjno-artystyczne pod tytułem W rytmie Wielkopolski. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który przeniesie nas w świat dawnych tańców, pieśni i obrzędów naszego regionu.
1: Konin FM. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu, na koniec tej godziny oczywiście. Od 8 do 12 bez energii w Jesiołów. Od 9 do 11 prądu nie będzie w Kolebkach. Od 9 do 14 wyłączenia zaplanowano w Koninie przy ulicy Działkowej. A od 12 do 18 bez energii w Starym Mieście będzie część ulicy Głównej oraz Rychwalskiej.
1: Konin FM.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
1: Reklama.
5: Burze, ulewy i grad. Większość kraju objęta alertem pogodowym. Minister Sprawiedliwości zapewnia, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Już za godzinę start.
6: Jak pójdzie, tak pójdzie.
5: Egzamin ósmoklasisty. Trzymamy kciuki, by oczywiście poszedł dobrze.
1: Wiadomości Konin FM.
5: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali alerty najniższego pierwszego stopnia dla 13 województw. Nie dotyczą Pomorza Zachodniego, Podlasia, województwa lubuskiego, a także części Wielkopolski, Dolnego Śląska, Pomorza, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz województwa warmińsko-mazurskiego. W pozostałych regionach po południu i wieczorem, a miejscami też w nocy, prócz wyładowań spodziewajcie się ulew, gradu i silnego wiatru. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd, tu cytat, na pewno jest sądem niezawisłym. Jest zdaniem Donalda Trumpa całkowicie nie do przyjęcia. Irańska odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. Prezydent USA nie podał jednak żadnych szczegółów. Według irańskiej agencji TASNIM Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia. To już za godzinę o 9:00 w szkołach podstawowych rusza egzamin ósmoklasisty Ben O'Connor.
7: Duże emocje nie ograniczają się jedynie do matur. Ósmoklasiści na ten moment przygotowywali się od miesięcy.
6: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
8: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
7: Jak mówi dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec, szkoły gotowe są od samego rana.
9: Dyrektorzy wstają wcześniej, bo o 5:30 trzeba być już w szkole, żeby odebrać przesyłkę. Ta przesyłka jest zabezpieczona w kasie pancernej, a kiedy przychodzą uczniowie, najczęściej najpóźniej o 8:30, dyrektor szkoły otwiera i rozdaje te arkusze.
7: Egzamin ósmoklasisty rozpoczyna się od testu z języka polskiego. Na jego napisanie uczniowie mają 2,5 godziny.
5: Pozostajemy przy egzaminach. Prokuratura zajmuje się sprawą opublikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Choć obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych, dla nich tegoroczne matury już się skończyły, będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Na koniec jeszcze nietypowa interwencja strażaków ochotników w wielkopolskiej gminie Strzałkowo. Otrzymali zgłoszenie o wężu, który miał znajdować się na terenie jednej z posesji w Brudzewie. Miał to być za skroniec. No ale gdy strażacy dotarli na miejsce, okazało się, że gad oddalił się z terenu posesji. Najwidoczniej nie miał czasu, by na nich poczekać.
1: Konin FM. Pogoda.
10: 12 stopni, tyle mamy na termometrach w tej chwili w Wielkopolsce. Wiatr w naszym województwie już troszeczkę silniejszy. 16 km na godzinę będzie rósł. Za to będzie spadało ciśnienie, które teraz wynosi już 1004 hektopaskale. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 24-25 stopni. Będzie pochmurno. Jutro z tych chmur może zacząć coś kropić i jutro będzie chłodniej, bo maksymalnie 14 stopni.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam po 8 w poniedziałek. Już za chwilę o tym, jak Urząd Pracy w Turku chce zatrzymać młodzież. Następnie opowiem o tym, jak rozwija się nowe osiedle w Rychwale. W tej godzinie także o zapisach na wakacyjne kursy pływania w kole, a przed 9 zaproszę na jarmark Ochweśnicki do Skulska.
1: Konin FM.
12: Naturalnie, że lokalnie.

0: Turkowski Pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudniać absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje m.in. spotkania łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców i szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowanie oraz wakacyjny kiermasz ofert pracy. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

W Rychwale dynamicznie rozwija się nowe osiedle, a chodzi o teren położony przy ulicach Łąkowej i Polnej. Po wykonaniu sieci dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w części miasta przyszedł czas na kolejny krok. Już niebawem pojawi się tam nowoczesny plac zabaw, zaprojektowany w oparciu o rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury. Będzie to przestrzeń przyjazna dzieciom, ale też środowisku, łącząca rekreację z troską o naturę. Dzięki temu Rychwał stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny do życia dla całych rodzin. Tunin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Skromne, ale cenne zwycięstwo Legii Warszawa w 32. kolejce Ekstraklasy. Zespół Marka Babszuna pokonał w Nicie Czterma Lika 1-0.
5: To było dzisiaj najważniejsze, żeby wygrać i zbliżyć się do celu numer 1, czyli zapewnić sobie utrzymanie, i jesteśmy tego bardzo blisko. I to jest dla nas najważniejsze. Gratulacje dla piłkarzy, dla całej szatni, dla sztabu. To cenne zwycięstwo dowieźliśmy. Na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
4: Zwycięstwo Legii oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu jej przewaga nad strefą spadkową wzrosła do 5 punktów. W Hiszpanii podwójna radość FC Barcelony. Katalończycy pokonali w El Clasico Real Madryt 2-0 i tym samym zapewnili sobie mistrzostwo kraju. W Anglii coraz bliżej tytułu jest Arsenal, bo wczoraj wygrał na wyjeździe z West Hamem 1-0. A we Francji po równie skromnym zwycięstwie nad Stade Brest coraz bliżej kolejnego mistrzostwa jest Paris Saint-Germain. Iga Świątek zagra dziś z Japonką Naomi Osaką, prowadzoną przez swojego byłego trenera Tomasza Wiktorowskiego o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Wczoraj Polka gładko grała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin z Pucharem Polski w finale rozgrywanego w Elblągu turnieju pokonały Piotrków Trybunalski 35-29. MVP spotkania została Kinga Grzyb.
6: Fantastyczne, bo nie ukrywam, że sezon jest ciężki, długi, różnie bywało. Było nas mało, było dużo kontuzji, ale nie ma co patrzeć na to. Cieszymy się z tego, że potrafimy mimo wszystko grać na najwyższym poziomie i zdobywać najwyższe cele.
4: Piłkarki Zagłębia zdobyły Puchar Polski po raz 11 w historii i 4 z rzędu. Belgę Thierry Neuville wygrał rajd Portugalii 6. rundę Mistrzostw Globu. No, ogromnego pecha miał 9-krotny mistrz świata Francuz Sébastien Ogier, który na przedostatnim OS-ie przebił oponę i stracił pozycję lidera. Finiszował 6. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a trzecie Brytyjczyk Elfyn Evans, który pozostał liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUKS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Zajęcia będą 2 razy w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-18. Tu lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu również przez całe wakacje, a wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych.
1: Szykuj się na

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Reklama.
8: Konin FM.

0: okolicy Skulska Dzień Dziecka będzie połączony z jarmarkiem ochwyśnickim. To jedna z gmin w powiecie konińskim, gdzie dawniej handlarze gęśmi i dewocjonalniami posługiwali się tą charakterystyczną gwarą. W dużej mierze po to, by oszukiwać swoich klientów. Zostało jednak po nich coś dobrego. Pyszne dania z gęsiną. Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od 14 na stadionie w miejscowości Mniszki.
1: Konin FM.
2: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
13: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
14: W niedziele handlowe również.
15: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
17: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz.
1: Wiadomości Konin FM.
17: Marcin Krzamiński. Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
18: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
17: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
19: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
17: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa. Drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
20: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
17: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnezisowi.
1: Konin FM. Pogoda.
21: Dzisiaj około 24-25 stopni, cały dzień pochmurno, jutro w Koninie troszkę chłodniej, 14 kresek, jutro może pokropić, za to teraz w Wielkopolsce całkiem przyjemnie się robi, 14 stopni na termometrach, wiatr troszkę silniejszy niż godzinę temu, bo już 19 km na godzinę w porywach, a ciśnienie mniejsze niż jeszcze o świcie, bo 1003 hektopaskale, a maksymalna temperatura, jaką dziś właśnie zobaczymy, to będzie około 24-25 stopni, także cieszmy się tą piękną pogodą dziś w poniedziałek.
22: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w poniedziałek po 9:00 o czymś, co w Żgowie zastąpi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Potem o międzypokoleniowym festynie na osiedlu Gosławice w Koninie. Następnie o mandatach za parkowanie na drogach dla rowerów. Mieszkańcy Goliny skarżą się na taki problem. Na koniec o książce Na telefon, czyli nowej opcji dla seniorów uruchomionej w kole z okazji Tygodnia Bibliotek.

0: Od września w Żgowie będzie realizowany nowy projekt, czyli Centrum Usług Społecznych. W tej chwili w regionie CUS-y działają m.in. w Rychwale i Kramsku. To nowoczesna jednostka samorządowa, która integruje i organizuje usługi społeczne w jednym miejscu, wychodząc poza zakres tradycyjnej pomocy społecznej. CUS świadczy wsparcie dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych zagrożonych wykluczeniem. W tym usługi z zakresu rodziny, zdrowia, kultury, edukacji i osób niepełnosprawnych. Często powstaje z przekształcenia ośrodka pomocy społecznej i tak też stanie się w przypadku Żgowa. Głównym celem Centrum Usług Społecznych będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz wsparcie mieszkańców m.in. poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz transport indywidualny.
1: Konin FM. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i Jake'u Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

będzie piąta edycja festynu międzypokoleniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Koningosławice, które odbędzie się na terenie Muzeum Okręgowego. Zaplanowano mnóstwo atrakcji, dmuchany zamek, zjeżdżalnie, animacje i konkursy z nagrodami, warsztaty plecenia wianków, występy artystyczne dzieci, rodziców i seniorów, ale również watę cukrową i popcorn, smaczną grochówkę, a także pyszne smakołyki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Na uczestników czeka również niezwykle atrakcyjna nagroda główna, czyli weekend dla dwóch osób w hotelu w Ciechocinku wraz ze śniadaniem. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń zachęca również, by przyjść w długich, kolorowych sukniach, kapeluszach lub wiankach, aby wspólnie stworzyć jeszcze piękniejszy klimat tego festynu, który odbędzie się w Gosławicach w sobotę 23 maja od godziny 13 do godziny 15.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Koncertowa gra Igi Świątek i pewne zwycięstwo w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka w efektowny sposób pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto, oddając jej ledwie jednego gema. W pierwszym secie o ćwierćfinał Świątek zagra już dzisiaj. Rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, która wczoraj bez problemów do 1 i do 2 pokonała rozstawioną z 19 Dianę Schneider. Przypomnę, trenerem Osaki jest były szkoleniowiec Igi Świątek Tomasz Wiktorowski. Robert Lewandowski z kolejnym tytułem. FC Barcelona pokonała Real Madryt 2-0 i zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już 3. mistrzostwo z Barcą wywalczone przez kapitana polskiej reprezentacji.
3: Kolejne fajne osiągnięcie. 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii. Wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
2: Mówił Lewandowski w Canal Plus Sport. W tym sezonie Polak grał dużo mniej i wczoraj na boisko wyszedł w drugiej połowie. Z pierwszego mistrzostwa cieszy się natomiast Aluron Warta. Siatkarze z Zawiercia wywalczyli upragniony tytuł, pokonujący w finale Plus Ligi Bogdankę Luk Lublin 3-2. Wczoraj w decydującym meczu w Sosnowcu Warta wygrała 3-1. Kolejny raz złoto zawisło na szyi środkowego Jurija Gadyra.
4: To taka ciekawostka, że chyba jeszcze nikt nie został z mistrzem Polski w 3 różnych klubach.
5: Nie, mówię, fajnie, super, to będzie okazja, nie? No i dzisiaj stoję jako mistrz Polski i cieszę się z tego, że przede wszystkim Zawiercie jest mistrzem Polski, bo z całą pewnością to całe miasto i ten klub, ta społeczność zasługuje na to, bo składają w to całe serce, całą duszę.
2: To jeszcze nie koniec sezonu dla mistrzów Polski. Aluron Warta w sobotę zagra w półfinale Ligi Mistrzów z Ziratem Ankara. W drugim półfinale Projekt Warszawa zmierzy się z Perugią. Jeremy Sochan i jego New York Knicks awansowali do finału konferencji wschodniej w koszykarskiej NBA. Polak zagrał 5 minut i rzucił 2 punkty, a Nowojorczycy gładko grali na wyjeździe Philadelphia 76ers 144-114 i wygrali całą rywalizację 4-0. Za to remis 2-2 mamy na zachodzie w rywalizacji Minnesota i San Antonio. Timberwolves wygrali dziś ze Spurs 114-109. Sensacje mamy za to w polskiej lidze. MKS Dąbrowa Górnicza wygrał wczoraj we Włocławku i wyrzucił faworyzowany Anwil z playoffów.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: mogą sypać się mandaty. Straż Miejska w Golinie informuje, że w związku z sygnałami i zgłoszeniami napływającymi od mieszkańców, szczególną uwagę funkcjonariuszy objęte będzie parkowanie pojazdów na drogach dla rowerów oraz ścieżkach pieszo-rowerowych. Władze Podkonińskiej Goliny apelują do kierowców o parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz w miarę możliwości o korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na własnych posesjach. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów albo chodniku utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom. Problem dotyczy głównie osób, które przed własnymi domami zostawiają auta przed bramą, niejednokrotnie zajmując ścieżki, które nie służą do parkowania.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Reklama. Konin FM.
1: Konin FM.

Jeszcze do piątku trwa tydzień bibliotek. W kole filia przy Wojciechowskiego ma dla seniorów nowe rozwiązanie. Książka na telefon. Osoby starsze oraz czytelnicy mający problem z poruszaniem się, którzy mieszkają w pobliżu tej placówki, mogą bezpłatnie zamówić sobie dostawę lektury do domu. Wystarczy zadzwonić do filii kolskiej biblioteki pod numer 63 262 5904. Zachęcamy do czytania książek i słuchania Kolin FM. Dobrego dnia i całego nowego tygodnia. Kolin FM.

0: Uwaga na burze. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą większości kraju. Kolejna osoba ewakuowana z wycieczkowca z hantawirusem. Zajrzymy też na egzamin ósmoklasisty i na boiska ekstraklasy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, 13 województw z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Możliwe też porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Najłatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie, podlaskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa, ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 14 i potrwają do końca dnia, a miejscami też w nocy. Kolejna osoba ewakuowana z holenderskiego wycieczkowca ma pozytywny wynik testu na hantawirus. To francuska. Stan kobiety pogorszył się w nocy. Pacjentka znajduje się w szpitalu zakaźnym. Cztery pozostałe osoby z Francji, które wracały razem z zakażoną kobietą, miały wyniki negatywne i pozostają w szpitalu. Będą poddane ponownym testom. 376 oskarżonych o blisko 240 sfingowanych kolizji drogowych. Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Firmy ubezpieczeniowe miały na tym stracić ponad 20 milionów złotych. Prokuratorskie śledztwo trwało ponad 6 lat. W szkołach podstawowych trwa właśnie egzamin ósmoklasisty. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają jeszcze niespełna godzinę. O samopoczucie przed egzaminem, przed szkołą podstawową numer 64 w Łodzi, pytał ich Bartosz Kądziałka.
2: Stresowałem się, nie mogłem w nocy spać i ćwiczyłem z tych arkuszy i myślę, że lektura będzie najłatwiejsza, którą bym znał, to opowieść wygielna, najbardziej bym chciał.
3: Pierwszy raz się w sumie stresuję. Nie mogę uwierzyć, że kończę podstawówkę.
4: Jest jakaś lektura, którą byś chciała, żeby właśnie się pojawiła na egzaminie?
3: Pan Tadeusz.
5: Obojętnie, wszystkie tam potrafię w miarę.
4: Wszystkie potrafisz? No to super, no to się nie denerwujesz. No właśnie. Wy jesteście chyba z Ukrainy, prawda?
6: Tak.
4: To jest jakiś problem zdawanie z języka polskiego dla was?
6: Dla mnie tam żadne. Ja tutaj już jestem przez połowę życia, więc normalnie, no spokojnie.
0: Egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Legia Warszawa może odetchnąć z ulgą, bo po wygranej w Niecieczy jest już niemal pewne utrzymanie w Ekstraklasie, co przez większość sezonu nie było tak oczywiste. Blisko obrony tytułu jest Lech Poznań, mimo potknięcia w tej kolejce, bo do końca sezonu zostały już tylko dwa weekendy. Michał Waszkiewicz.
7: To, że Legia na dwie kolejki przed końcem ligi jest prawie, podkreślam, prawie pewne utrzymania, pokazuje wprost, że ten sezon był dla stołecznego zespołu koszmarny. Markowi Papszunowi jednak uda się zrealizować postawiony przed nim cel, choć skromna wygrana w Niecieczy z już zdegradowaną Termaliką nie jest raczej czymś, czym trener powinien się chwalić.
8: To cenne zwycięstwo dowieźliśmy na trudnym dla Legii Warszawa terenie, bo to wiemy historycznie, także bardzo się cieszę, że miałem udział w tym przełamaniu.
7: Legia ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową, a to jak kuriozalna jest w tym roku liga, świadczy fakt, że od drugiego miejsca dzieli ją 6 punktów. 5 punktów przewagi nad peletonem ma Lech, czyli jedno zwycięstwo wystarczy mu do obrony tytuł.
0: Nadziei nie tracą jeszcze w Białymstoku, Częstochowie i Zabrzu.
1: A co w regionie?
9: Pół wieku świętuje Zakład Cieplny. Z okazji jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie będzie można zobaczyć plenerową wystawę, która dokumentuje rozwój samorządowej firmy, pokazując, jak zmieniała się ona dla mieszkańców. Ekspozycja zatytułowana Ciepło, które ma historię, zostanie otwarta 15 maja w południe na Placu Wolności. Wystawa będzie dostępna na rynku do 24. Przypomnijmy, że koniński MPEC swoje początki miał w zakładzie, który zasięgiem działania obejmował całe województwo konińskie, no a na pewnym etapie oprócz dostarczania ciepła zajmował się także dystrybucją gazu propan-butan, stąd wielu mieszkańców kojarzy jeszcze historyczną nazwę tej firmy – Energogaz. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole trwają zapisy na piknik rodzinny. Impreza odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach od 15 do 17. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny w radosnej i właśnie rodzinnej atmosferze. Z tej okazji MOPiPR przygotował dla uczestników wiele atrakcji, m.in. kreatywne warsztaty, rodzinne zabawy oraz niespodziankę. Zapraszamy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego popołudnia pełnego uśmiechu, integracji i dobrej zabawy już 15 od 15 w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W wielu miejscach możliwe burze, będzie też padał deszcz, najwięcej słońca na wschodzie. Na Pomorzu Zachodnim tylko 18 stopni, tam najchłodniej, najcieplej 23 stopnie na Mazowszu i na Lubelszczyźnie.

0: Jak poniedziałek, to także warto wejść w ten nowy tydzień razem z Koni FM na 104.1. Witajcie po 10.00. Ja nazywam się Olaf Kaszyński i jestem z wami do 15.00. Nie jestem sam, są wasi ulubieni artyści, ale także informacje ze świata i z regionu. Tych na pewno sporo przez najbliższe godziny. My mamy 131. dzień roku. Świętuje z nami Ignacy Franciszek i Miranda, czyli także Dzień Doradcy Podatkowego i Dzień Bez Śmiecenia. No trochę to święto dziwnie w kalendarzu wygląda, bo tak wygląda, jakbyśmy codziennie śmiecili. No powinno być tak, że zawsze odpowiednio te odpady segregujemy, no i nic na ulicę nie wyrzucamy, nawet tych przysłowiowych niedopałków. Dzisiaj słońce z nami do 20.17, a my liczymy na to, że pogoda będzie jednak trochę lepsza, niż nam ją zapowiadają. Bądźcie z Konin FM, bo już w tej godzinie zaglądamy do Roxany Węgiel.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: No i wygląda na to, że Roxana Węgiel naprawdę zaczyna gonić z Kolima. Wokalistka ruszyła z letnią trasą koncertową i od maja do października ma zaplanowanych ponad 60 występów. Co ciekawe, w niektóre dni Roxy ma zagrać nawet dwa koncerty w dwóch różnych miastach. I tutaj od razu pojawia się skojarzenie ze Skolimem, który wręcz słynie z szalonego koncertowego tempa. W harmonogramie Roxany są zarówno większe miasta, jak i mniejsze miejscowości, więc fani praktycznie z całej Polski będą mogli zobaczyć ją na żywo. Sama artystka podkreśla też, że stawia na jakość i koncerty z muzykami na żywo, a to, jak mówi, generuje naprawdę duże koszty.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama. Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Wiadomości Konin FM.
5: Na konińskich osiedlach, zwłaszcza w przestrzeni, którą zarządza miasto, można już zauważyć trawniki skoszone niemal na zero. To bardzo zły trend i zaprzeczenie ekologicznego podejścia. Z jednej strony samorząd tworzy zielone podwórka i parki kieszonkowe, z drugiej na o wiele większych obszarach bez żadnego uzasadnienia ścina trawy tam, gdzie nikomu one nie przeszkadzają. W sytuacji poważnych okresów suszy takie postępowanie dziwi nie tylko ekspertów od ekologii. W Wielkopolsce już w tej chwili sytuacja hydrologiczna przypomina bardziej pomiary, które powinny występować pod koniec wakacji niż wiosną. Dłuższy trawnik trzyma wilgoć w glebie i pozwala żyć wielu pożytecznym owadom. Tymczasem na obszarze naszego miasta oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego za sprawą środków na transformację subregionu mogą powstać kolejne ogrody deszczowe, tym samym likwidując wszechobecną betonozę. Chodzi tu o poważne projekty o wartości minimum 500 000 zł i co ważne, wnioskować mogą nie tylko samorządy, ale również służby ratownicze, organizacje pozarządowe czy podmioty realizujące zadania publiczne. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80%. Maleńka Hania z Kazimierza Biskupiego wciąż potrzebuje naszej pomocy, informują samorządowi urzędnicy. Hania Głodkowska od pierwszych chwil życia walczy o zdrowie. Ciężkie wady układu moczowego sprawiły, że przed nią bardzo trudne leczenie. Już 1 czerwca czeka ją poważna operacja usunięcia nerki wraz z moczowodem. Rodzice Hani każdego dnia toczą walkę o przyszłość swojej córeczki. Stąd prośba urzędników z Kazimierza Biskupiego o wsparcie tej małej wojowniczki. Liczy się każda złotówka i każde udostępnienie linku do zbiórki na Hanię Gładkowską, która prowadzona jest w serwisie Fundacji Się Pomaga. Nawet najmniejsza pomoc może dać Hani szansę na zdrowe dzieciństwo. Tymczasem zaglądamy na odcinek A2 z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje, ale za to jest szybki i bezpieczny. Na komfort podróży autostradą wpływa wiele elementów. Stan nawierzchni, jakość i widoczność oznakowania i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu, utrzymanie zieleni oraz jakość infrastruktury towarzyszącej, w tym miejsc obsługi podróżnych. Teraz wiosną, obok codziennych działań utrzymaniowych, prowadzone są również prace porządkowe i naprawcze po okresie zimowym. Naprawy nawierzchni oraz infrastruktury uszkodzonej w wyniku zdarzeń drogowych, kontrolę stanu mostów i innych obiektów inżynierskich, koszenie trawników, tak aby nie ograniczały one widoczności. Prowadzone są także przeglądy przejść dla dzikich zwierząt, naprawy ogrodzeń, przeglądy kolumn alarmowych, systemu oświetlenia i odnawiane jest oznakowanie poziome na jezdni. Autostradowa spółka prosi więc o ostrożność także nocą. Co roku niestety dochodzi do wypadków z udziałem drogowców. Zbliża się 7. harcerski festiwal piosenki Bez gitary ani róż. Będą to 2 bardzo intensywne dni, ponieważ na tegorocznym festiwalu zaprezentuje się aż 68 podmiotów artystycznych, czyli solistów, zespołów, chórów, duetów. Będą konkursowe przesłuchania przeplatane koncertami. W sobotę 30 maja dla uczestników festiwalu zagra swój koncert zespół Act Gdynia, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności. A w niedzielę 31 przed koncertem laureatów zaprezentuje się 11. pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie do koła, a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć, będzie transmisja na kanale YouTube zarówno wszystkich przesłuchań konkursowych, jak i koncertów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Koło, Starostwa Powiatowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To w ostatni weekend miesiąca. Z kolei już jutro w kinie Zachęta w Kleczewie o 17:00 będzie można zobaczyć spektakl pod tytułem Lukrowany Pierniczek. Występują Emilia Zibrecht, Karol Walerowicz, Marlena Konieczna oraz Mikołaj Wołochowicz. Przedstawienie przenosi widzów w świat relacji, emocji i współczesnych dylematów. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

0: Klin FM.
1: Wysłuchacie Klin FM, a niektóre historie naprawdę brzmią tak absurdalnie, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyły się naprawdę. Pod Poznaniem w okolicach Kurnika ktoś ukradł taksówkę. Ale to dopiero początek tej historii, bo okazuje się, że sprawca nie odjechał autem jak w filmie akcji, tylko przyjechał lawetą, załadował Opla Zafirę i wywiózł ją prosto na złomowisko. I teraz uwaga, za cały samochód miał dostać około 400 zł. Policjanci szybko namierzyli 51-latka mieszkańca gminy Kurnik, a samą taksówkę odnaleziono już niestety mocno zniszczoną i przygotowaną do utylizacji bez kół i części wyposażenia. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem i groził mu za to nawet 10 lat więzienia. No i powiedzcie sami, sprzedać całą taksówkę za równowartość może jednego, dwóch baków paliwa? Zdecydowanie interes życia to nie był.
2: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie Kaletnicze Krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
11: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Kolejny sukces na koncie Roberta Lewandowskiego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Ważna informacja z Prokuratury Krajowej. Przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Poseł PiSu i były minister sprawiedliwości obrał amerykański kierunek po tym, jak na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl, doszło do zmiany władzy. Maciej Kluczka.
2: To znamienne, że były minister sprawiedliwości ucieka do kolejnego kraju przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Ślis.
3: Na Zbigniewie Ziobrze ciążą bardzo poważne zarzuty. On ma się czego bać, dlatego uciekł.
2: Wobec Ziobry toczy się śledztwo w sprawie ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ściągnięcie Ziobry ze Stanów będzie jednak i trudne, i kosztowne, ocenia poseł Ślis, bo Polska będzie musiała wynająć amerykańskich prawników, by przed sądem amerykańskim reprezentowali państwo polskie.
3: Bo wiemy, że ta grupa amerykańskich prawników to jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych. To ja podejrzewam, w setkach tysięcy dolarów będzie się liczyło.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeszcze dziś złoży wniosek o ekstradycję Ziobry z USA do Polski.
0: Już nie 13, a 14 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Do tej grupy dołączyła większa część Lubuskiego. Nie ma już białych plam w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Spokojnie powinno być tylko na Pomorzu, Morzu Zachodnim, Podlasiu i generalnie na wschodzie. W pozostałych regionach oprócz burz ulewy, silny wiatr, miejscami grad. Są problemy z dostępem do profilu zaufanego. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się, a także korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Resort zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Na razie poleca, by korzystać z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. To był dla katalońskich kibiców scenariusz wymarzony, czyli świętowanie mistrzostwa na oczach największego rywala. I spełnił się on wczoraj. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt i zapewniła sobie kolejny tytuł. Tym samym swoją imponującą kolekcję powiększył Robert Lewandowski. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Real był na Camp Nou bezradny, co Barcelona bezlitośnie wykorzystała. Wygrała 2-0 i na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 14 punktów przewagi nad największym rywalem, więc mogła świętować przed własną publicznością na oczach królewskich. Świętowali też Polacy. Wojciech Szczęsny wprawdzie się nie napracował, a Robert Lewandowski grał dużo mniej, choć akurat jego wkładu nie można pomijać, bo swoje strzelił. Jak mówił w Canal Plus Sport, powiększył swoją kolekcję.
5: 4 lata, 3 mistrzostwa w Hiszpanii, wiadomo, że też wcześniejsze w Bundeslidze, więc widać, że lubię chyba kolekcjonować te mistrzostwa, więc tym bardziej jestem z tego dumny i bardzo zadowolony.
4: Lewandowski ma na koncie 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 10 mistrzostw Niemiec i 1 mistrzostwo Polski. W sumie w jego kolekcji są aż 33 puchary.
0: W tym ten najważniejszy, za triumf w Lidze Mistrzów.
1: A co w regionie?
6: W Poznaniu oraz w Lesznie odbędą się w tym roku pikniki na fest, czyli święto województwa wielkopolskiego, które przed rokiem oprócz stolicy regionu gościło także w Koninie. Tym razem w Lesznie 13 czerwca wystąpi artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień. Uzależniony od tworzenia, komponowania i koncertowania, to będzie eksplozja scenicznej energii. Gwiazdą pikniku na fest będzie Krzysztof Zalewski. W programie leszczyńskiej odsłony święta Wielkopolski przewidziano również koncerty Małgorzata Ostrowskiej i Natalii Schroeder. Ale zanim pomyślimy o rozrywce, warto skupić się na przyszłości. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 16 maja w godzinach od 9 do 12 zaprasza na otwartą sobotę. To okazja, by młodzież z podstawówek nie zarywała lekcji w tygodniu, a rodzice nie musieli brać wolnego w pracy i by wszyscy razem mogli zwiedzić ZSOiT przy ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie w wolny dzień, w sobotę. Są tam różne kierunki, w tym klasy mundurowe. Jest nawet bezpieczna wirtualna strzelnica. A teraz zaproszenie na klimatyczny koncert. W kinie Za Rogiem w Strzałkowie wystąpi instrumentalno-wokalny duet High Note, doskonale znany publiczności z powiatu słupeckiego i konińskiego. Tym razem w ich repertuarze znajdą się piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jacka Cygana. Koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Wstęp wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Po padać może niemal wszędzie. W większości regionów może też zagrzmieć. Więcej słońca tylko na wschodzie kraju. Na termometrach maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 w Małopolsce i w Trójmieście, 23 na Mazowszu.
1: Konin FM

0: Konin FM 104.1.
1: Witajcie już po 11 na antenie Konin FM. Wchodzimy w kolejną godzinę i mam nadzieję, u wielu z was przybliżamy się także do fajrantu, a niektórzy to przybliżają się do początku pracy, jeśli idą na drugą zmianę. Ale my teraz nie o pracy, ale o tym, co w kalendarzu. To 131 dzień roku i niestety poniedziałek, imieniny Ignacego, Franciszka i Mirandy. I dla naszych solenizantów także najlepsze życzenia. Mamy Dzień Doradcy Podatkowego i Dzień Bez Śmiecenia, czyli takie wydarzenie, które warto gorąco popierać i nagłaśniać. A za to przedsięwzięcie odpowiada ProEurope, czyli podmiot zrzeszający działający w ramach systemu Zielonego Punktu organizację odzysku. Dzisiaj w kalendarzu trzy przysłowia: Mamert i Pankracy mrozem kwiat poznaczy. Gdy przed Pankracym nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy dżdżyste. I gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wiosnę zawsze. No chyba na szczęście przymrozków żadnych nie widzimy, także możemy odetchnąć z ulgą. My w tej godzinie zaprosimy was na ciekawy piknik z okazji właśnie Dnia Dziecka, który już przecież w czerwcu.
2: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi już kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą. Aktywni mieszkańcy sołectw z całego regionu mogą składać wnioski do 29 maja. W ramach konkursu wspierane są takie działania, jak organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość. Mogą to być na przykład festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, wydarzenia promujące lokalną historię i inne, z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych. Można też postarać się o wsparcie na organizację warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, jakiegoś elementu wyróżniającego miejscowość czy funduszu sołeckiego, zachowania, odtworzenia i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, przyrodniczego lub krajobrazowego obszarów wiejskich, np. warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze, garncarskie, wikliniarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, artystyczne, kulinarne, zielarskie lub pszczelarskie, a minimalna liczba uczestników takich warsztatów musi wynosić 10 osób. Środki z konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą przeznaczyć można również na wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na przykład mogą to być kroniki i publikacje historyczne, albumy, foldery, logo sołectwa czy serwis internetowy miejscowości, ale także można takie wsparcie wydać na zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zwykle można dostać się tam tylko w dni robocze, wtedy zjawiają się wycieczki szkolne, ale niebawem znów będzie wyjątek od tej reguły. Kłodawska podziemna trasa turystyczna zaprasza na długi czerwcowy weekend. Od 4 do 6 będzie można przeżyć podróż do miejsca, gdzie historia górnictwa ożywa na naszych oczach, wśród podziemnych korytarzy, zabytkowych urządzeń i niezwykłych komór solnych. To niezapomniane widoki i emocje aż 600 metrów pod ziemią. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej. Do tego państwowa kopalnia w Kłodawie cały czas prężnie wydobywa sól, która trafia na nasze stoły, a zimą wykorzystywana jest do posypywania dróg w całym kraju. Bilety można już rezerwować przez internet. A teraz ciekawostka historyczna z powiatu kolskiego. W tym roku mamy 790. rocznicę pierwszej wzmianki o Grzegorzewie. W 1236 roku książę wielkopolski Władysław Odonic nadał tę wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Pełce wraz z pełnym immunitetem i prawem polowania na bobry. Dyplom jest efektem polityki księcia, który starał się o unieważnienie przez papieża niekorzystnego dla siebie pokoju z księciem Henrykiem Brodatym z 1234. Więcej o tym dokumencie można przeczytać w dwóch publikacjach historyka burmistrza koła dr. Krzysztofa Witkowskiego. Władysław Odonic, książę wielkopolski, wydanej w 2012 w Krakowie, oraz średniowieczny obraz Grzegorzewa. To temat podjęty w 2017 w roczniku kolskim, a wspomniany dyplom znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Majowe kobiece wieczory w kinie Café w konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla opornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo pobudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki. 21 maja, godzina 18, to Oscars, a teraz Dawny Kadek. Za nami w Konińskim Centrum Kultury już pierwsze filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw. Każdego miesiąca aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 16 w kinie Centrum. A na północy powiatu trwają przygotowania do wielkopolskiego pikniku sołtysów w Sompolnie. Impreza gromadzi zawsze tysiące mieszkańców całego województwa. W tym roku na scenie wystąpi m.in. raper Grubson. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Będzie to już 26 edycja. Piknik powstał z inicjatywy Tygodnika Przegląd Koniński i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jest tam zawsze mnóstwo mnóstwo regionalnego folkloru, rękodzieła i żywności, a sołtysom wręczane są medale. Wybierany jest także najpopularniejszy z nich.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: FM.
1: Słuchacie Kolin FM. Jeśli ktoś jeszcze nie ma planów na Dzień Dziecka, to w Brzezinach szykuje się naprawdę rodzinne popołudnie pełne atrakcji. Już 6 czerwca na placu przy Kąpielisku w Brzezinach właśnie odbędzie się piknik organizowany przez Urząd Gminy Brzeziny. I co ważne, wstęp jest całkowicie darmowy. Start o 15, a w programie m.in. dmuchańce, malowanie twarzy, kolorowe bańki mydlane, piana party, gry i zabawy integracyjne, a nawet profesjonalny pokaz laserowy. Będzie też strefa gastronomiczna, więc głodni na pewno nie wrócicie do domu, a wieczorem na scenie pojawi się Ines, a dodatkowo wystąpią mażoretki Fancy. Czyli wszystko wskazuje na to, że Brzeziny szykują dzień, w którym dzieci będą miały frajdę, a dorośli pewnie sami przypomną sobie, jak fajnie jest choć na chwilę wrócić do dzieciństwa. To wszystko już 6 czerwca o 15 na placu przy Kąpielisku w Brzezinach.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Reklama.
10: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w

0: Śledztwo w sprawie odnalezionego drona w weekend właśnie ruszyło. Pierwszy egzamin E8, za nimi ósmoklasiści mówią, jakim poszło. Polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Ósmoklasiści wychodzą już ze swojego pierwszego egzaminu. Dziś napisali sprawdzian z polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów, które potrwają jeszcze do środy. A jak im poszło dziś, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziałka.
2: Z tobą rozmawiałem 2 godziny temu i jak?
3: Dobrze.
2: A skąd wiesz, że dobrze?
3: Nie wiem.
4: Wszystko, co się dało napisać.
2: No, z tobą też rozmawiałem. No i jak ci poszło?
4: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
5: Było git. Łatwe to było.
2: Jak wam poszło?
6: Chyba dobrze. No, mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
7: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
0: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Niemcy odrzucają propozycję Putina o pośredniku w rozmowach o pokoju. Niemieckie MSZ nie przystało na propozycję, by to były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder miał być pośrednikiem w rozmowach Europy z Rosją. Jak ocenił sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Grischbaum, ze względu na swoją przeszłość 82-letni Schröder nie może występować jako neutralny, bezstronny i uczciwy pośrednik. Putin powiedział w sobotę, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Wówczas zaproponował na pośrednika Gerharda Schrödera. Nadal w stanie ciężkim przebywa gnieźnieński żużlowiec Patryk Budniak, który wczoraj podczas ligowego meczu uległ groźnemu wypadkowi. Sportowiec przeszedł w nocy operację kręgosłupa w poznańskim szpitalu imienia Józefa Strusia. Obecnie jest w śpiączce farmakologicznej. W najbliższym czasie przejdzie tomografię komputerową. Do feralnego zdarzenia doszło na drugim wirażu pierwszego okrążenia, gdzie dwóch żużlowców, w tym Budniak, szczepiło się motocyklami. 18-letni zawodnik przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Jego motor poleciał kilkanaście metrów dalej. Drugi z zawodników miał więcej szczęścia, upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Faverland oraz film Ashgara Faradiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desluge.
8: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
0: Plakat 79. edycji festiwalu w Cannes przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 1991 roku.
1: A co w regionie?
9: Słupeckie starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej. Pracę można zgłaszać do 29 sierpnia do 4 kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w Kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUKS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w Kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś sporo słońca, zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu mogą pojawić się po południu, także burze. Na termometrach do 18 stopni na północnym zachodzie, do 23 na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem i miejscami w obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni.

0: Konin FM.
1: My wchodzimy z wami w 12 na antenie Konin FM na 104.1 i jeśli marzy wam się własny pałac nad jeziorem, to właśnie pojawiła się taka okazja, choć raczej nie na Kieszę i przeciętnego Kowalskiego. Na sprzedaż wystawiono pałac w Sąpowicach pod Poznaniem, który przez lata był użytkowany przez Bibliotekę Raczyńskich. Obiekt ma naprawdę ciekawą historię. Od lat 80. służył m.in. jako ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dla pracowników biblioteki, magazyn książek, a nawet miejsce przygotowane do ewakuacji zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego. Jednak od blisko 5 lat pałac stoi pusty, bo budynek nie spełniał już wymogów bezpieczeństwa dla przechowywania książek. Cena wywoławcza? Trzymajcie się, 3 740 000 zł. Do tego 4 kondygnacje, park z XIX wieku i lokalizacja tuż nad jeziorem. Trzeba jednak pamiętać, że obiekt wymaga remontu, a samo utrzymanie kosztowało około 300 000 zł rocznie. Czyli krótko mówiąc, piękne miejsce z ogromnym klimatem, ale też z ogromnym rachunkiem za marzenia.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Biegnij, Stefan, biegnij!
10: A gdzie mam biec?
9: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
10: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
9: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
10: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
9: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Twój start, twoja praca, twój powiat. Turkowski Pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudnić absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje zaproszenie pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert dla absolwentów, do tego spotkania networkingowe łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców, szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowywanie ich, promocja lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy, wakacyjny kiermasz ofert pracy oraz doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości. Mija równe 100 lat, odkąd wiatrak Szczepan stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Budzisławia Kościelnego. Przeprowadzka w 1926, pobudowanego w roku 1858 w Kościanie wiatraka, rozpoczęła jego wielką historię na ziemi kleczewskiej. Dziś to nie tylko zabytek, ale tętniące życiem Centrum Edukacji Regionalnej, którym opiekują się pracownicy z chaty młynarza. Budzisławski Koźlak stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Wielkopolsce. Wyjątkowość Szczepana polega na jego kompletnym, oryginalnym wyposażeniu, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w naszym województwie. Wiatrak regularnie gości wycieczki szkolne z różnych części Polski. Dla uczniów to żywa lekcja historii, podczas której mogą zobaczyć wał skrzydłowy czy koło paleczne. Z kolei miłośnicy zabytków techniki doceniają fakt, że obiekt po rewitalizacji w 2011 roku jest w pełni dostępny. Możliwość wejścia do wnętrza wiatraka i wysłuchania opowieści o jego ostatnim właścicielu, Szczepanie Mrówczyńskim, to dla wielu punkt obowiązkowy podczas zwiedzania gminy Kleczew. Z okazji stulecia wiatraka 15 maja o godzinie 17 plac przy jubilacie zamieni się w Centrum Regionalnej Kultury. W programie liczne atrakcje. Jedną z nich będzie widowisko edukacyjno-artystyczne pod tytułem W rytmie Wielkopolski, realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznania, na które gmina Kleczew pozyskała dotacje z programu Kultura w drodze. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który przeniesie nas w świat dawnych tańców, pieśni i obrzędów z naszego regionu. Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbyła się w Katowicach i Mikołowie. Teraz rywalizacja w różnych dyscyplinach zabita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku. Tymczasem w przyszłym miesiącu w Kleczewie zagości piknik rycerski. To wydarzenie zwieńczy obchody święta miasta i gminy. Znamy już pełną listę gwiazd tej imprezy. 19 czerwca przed publicznością wystąpią zespół Nadmiar, a po nim Dawid Kwiatkowski. Nazajutrz sceną władać będą Ogień, Allergen oraz BRO, a trzeciego dnia na placu targowym przewidziano wspomniany już piknik rycerski. To w Kleczewie. No i przy okazji przypomnijmy program Dni Konina, który odbędą się w tym samym czasie. U nas zaśpiewają Kękę, Agnieszka Chelińska, Kacper Błoński, zespół Ira oraz Elżbieta Adamiak. Znamy także program Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Kramy rzemieślników spotkamy nad Wartą 6 i 7 czerwca. Będą walki wojów i wykłady poświęcone historii. Doktor Agnieszka Jankowska-Maik, znana w internecie jako babka od histy, mówić będzie o tym, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też spotkanie z autorką książek Cyrki Wawelu i Zmierzch Świata Rycerzy Anną Brzezińską. Będą nawet warsztaty ilustratorskie, a szczegóły programu są na stronach powiatu słupeckiego.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Konin FM.
1: Antoni Konin FM, dobra wiadomość dla kierowców, rowerzystów i pieszych z okolic Konina. We Włodzimirowie ruszy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 264 i będzie to inwestycja warta 6 milionów, ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych. Podpisano już umowę z wykonawcą, a całość ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania właśnie w tej części regionu. Umowa została podpisana zaledwie kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a wykonawca ma być przedsiębiorstwo budownictwa drogowego S.A. z Kalisza. W planach jest m.in. nowa nawierzchnia, droga dla rowerów, ścieżka pieszo-rowerowa, zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, przebudowa skrzyżowań i także oświetlenia. Pojawią się też aktywne znaki drogowe, które mają zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo na trasie. Prace mają zakończyć się w listopadzie, więc mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ale patrząc na zakres tej inwestycji, można powiedzieć jedno. To nie będzie zwykły remont drogi, tylko naprawdę duża zmiana dla całej okolicy.
2: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Kolin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.
8: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
9: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
8: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w, tu cytat, ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
10: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
8: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Pułtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
11: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
8: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
0: A co w regionie?
1: Młodzież słupeckiego ekonomika chce pomóc chorym dzieciom, umilając im trudny czas. Uczniowski wolontariat zespołu szkół ekonomicznych kolejny raz ruszył ze zbiórką prostych przyborów, takich jak kredki, mazaki, kolorowanki, bloki rysunkowe czy gry planszowe i inne artykuły dla dzieci. Do 29 maja można przynosić je do ZSE w Słupcy. To już trzecia taka zbiórka. Podarowany asortyment trafi na oddział dziecięcy powiatowego szpitala. Tymczasem w Koninie szykuje się kolejna okazja, by pozbyć się z domu niepotrzebnych już nagrań lub nabyć unikatowe perełki. Chodzi oczywiście o giełdę winyli i płyt CD. 19 czerwca w godzinach od 16 do 19 zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Będą tam czekać tysiące płyt, kolekcjonerskie unikaty, wyjątkowy klimat i rozmowy o muzyce, które mogą trwać godzinami. Będzie można kupować, sprzedawać albo po prostu wymienić się i odkrywać muzyczne albumy, których czasem szukamy od lat. I wybiegnijmy jeszcze nieco dalej w przyszłość. 11 lipca na Klerzewską Maltę powróci Summer House Night. Po zeszłorocznym sukcesie impreza zostanie zorganizowana z jeszcze większą energią. Tłumy ludzi, niesamowity klimat i muzyka, która niesie się nad wodą do późnej nocy. Tego nie można przegapić. Zagra 6 DJ-ów. PMB, Oscar Monterial, Mr. Bart, Derif Tomaso, Choreszko i Meshi. To będzie noc pełna świetnej muzyki i pozytywnej energii. Wstęp jest wolny. Zapraszamy nad pokopalniany zbiornik w Kleczewie 11 lipca od 19.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze, słońca najwięcej na północy, wschodzie i w Małopolsce, a także w Wielkopolsce. Temperatury podskoczyły dziś jedynie w okolicach Szczecina do 16 stopni, poza tym jednak głównie ponad 20. Tyle pokazują termometry na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1, ale zmieniła się już trochę godzina, bo słyszymy się po 13. A w Koninie już niedługo jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiego kina niezależnego, czyli 72. OKFA, Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych. W programie tegorocznej edycji znalazło się wyjątkowe spotkanie z Marianem Dziędzielem, wyjątkowym, wybitnym aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym, znanym z ról, które na długo zapadają w pamięć widzów. To wszystko w piątek, 5 czerwca o 18.30 w Oskardzie. Bilety na film i spotkanie także w kafie i online, a cały program festiwalu na stronie okfa.cks.konin.pl. Będzie działo się tutaj naprawdę sporo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Spotkanie z Marianem Dziędzielem poprowadzi Łukasz Maciejewski, a to spotkanie rozpocznie się po projekcji filmu Macieja Żaka Zapiski śmiertelnika. Zapraszamy serdecznie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kirii 23. Telefon 663 766 023.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Tu czas płynie wolniej.
6: Zalew, zieleń i spokój.
5: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
8: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W Rychwale dynamicznie rozwija się nowe osiedle. Chodzi o teren położony przy ulicach Łąkowej i Polnej. Po wykonaniu sieci dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej części miasta przyszedł czas na kolejny krok. Już niebawem pojawi się tam nowoczesny plac zabaw, zaprojektowany w oparciu o rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury. Będzie to przestrzeń przyjazna dzieciom, ale też środowisku, łącząca rekreację z troską o naturę. Dzięki temu Rychwał stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny do życia dla całych rodzin. Tymczasem jutro podczas uroczystej gali w Poznaniu poznamy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii Literatura dla dorosłych nominowani zostali Mikołaj Grynberg, Rok, w którym nie umarłem, Jakub Małecki z Koła, Obiekty głębokiego nieba, Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, Maciej Siembieda, Goło Boże oraz Szczepan Twardoch Nul. A w kategorii Literatura dla dzieci i młodzieży Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński za książkę Rysie, historie prawdziwe, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Żaba, mała opowieść o żałobie, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak, Latawiec, Wit Szostak, Wylinka i Katarzyna Wasilkowska z książką zatytułowaną Złodziejka. Już teraz zachęcamy, by sięgnąć po te 10 nominowanych tytułów, których autorami są mieszkańcy naszego województwa. A zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych. W okolicy Skulska Dzień Dziecka będzie połączony z jarmarkiem ochwaśnickim. To jedna z gmin w powiecie konińskim, gdzie dawniej handlarze gęśmi i dewocjonalniami posługiwali się tą charakterystyczną gwarą w dużej mierze po to, by oszukiwać swoich klientów. Zostało jednak po nich coś dobrego – pyszne dania z gęsiną. Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od godziny 14 na stadionie w miejscowości Mniszki. Tymczasem zachęcamy młodych mieszkańców miasta i gminy Golina do udziału w konkursie ekologicznym. Małe kroki w każdym z nas wielką zmianę zrobią w nas. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Golina i realizowany w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. W zależności od kategorii wiekowej należy wykonać na przykład plakat przedstawiający pomysł na ochronę klimatu, lapbook, rysunek, kolaż, wyklejankę albo filmik o długości 2-3 minut prezentujący problemy klimatyczne. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, hulajnogi, trampoliny, deski do pływania czy głośniki. Jest też drugi konkurs dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Golina. Za pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką można zgarnąć tablety, hulajnogi, rolki albo słuchawki. Szczegóły dotyczące obydwu konkursów są na stronie urzędu. Rusza rekrutacja do szkół średnich w Koninie. Jedną z placówek, która w szczególny sposób walczy o nowych uczniów z całego regionu, jest zespół szkół technicznych na Starówce. Władze miasta po raz kolejny próbowały zlikwidować dawną szkołę hutniczą, jednak w tym roku nie pozwolili na to sami radni. ZST uczy praktycznych kierunków w nowoczesnych pracowniach. Szkoła jest dostosowana do niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami i ma wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Tymczasem od 4 do 7 czerwca wszystkich uczniów czeka kolejny długi weekend. W czwartek 4 w Kościele Katolickim świętować będziemy Boże Ciało. Z tej okazji odbędzie się pierwszy koncert uwielbieniowy Corpus Dei w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Termin ten nie jest przypadkowy. Koncert wpisuje się w obchody wspomnianej uroczystości, stanowiąc radosne zwieńczenie tego szczególnego dnia dla lokalnej wspólnoty oraz pielgrzymów. Corpus Dei to inicjatywa, która połączy wysoką jakość artystyczną z głębokim przesłaniem duchowym. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wspólnej modlitwy poprzez muzykę chrześcijańską, integracja mieszkańców regionu oraz promocja sanktuarium w Kawnicach jako ważnego ośrodka kulturalnego i duchowego na mapie Wielkopolski. Zapraszamy do Kawnic 4 czerwca na godzinę 19.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Słuchajcie, Doda znów zwróciła uwagę swoich fanów, ale tym razem dietą. Artystka przebywająca obecnie w Hiszpanii zdradziła, że zmieniła swój codzienny sposób odżywiania. Jak twierdzi, to właśnie ma być jej sekret jeszcze lepszej formy. Doda przyznała, że postawiła na większą ilość kalorii i dietę bogatą w białko. W praktyce oznacza to m.in. regularne spożywanie jajek, ryb i mięsa, także zwiększenie dziennej kaloryczności. Jak sama napisała w mediach społecznościowych, mimo że je więcej i trenuje nieco mniej, jej samopoczucie i kondycja się poprawiły, a forma wcale nie spadła, tylko wręcz się poprawiła. I choć może to brzmieć nieco przewrotnie, to właśnie w tym tkwi jej obecne podejście. Mniej restrykcji, więcej świadomego jedzenia i słuchania organizmu. No i wygląda na to, że Doda po raz kolejny pokazuje, że w dbaniu o formę nie zawsze chodzi o mniej, tylko o mądrzej. A najważniejsze, że jak sama podkreśliła, czuje się po prostu dobrze.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
10: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Reklama.

0: Egzaminu smoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwsze z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
2: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
3: Myślę, że na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
4: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
0: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, a w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła w Puszczy Solskiej. To podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować, ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
5: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
0: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
1: A co w regionie?
6: Od września w Żgowie będzie realizowany nowy projekt Centrum Usług Społecznych. W tej chwili w regionie CUS-y działają m.in. w Rychwale i w Kramsku. To nowoczesna jednostka samorządowa, która integruje i organizuje usługi społeczne w jednym miejscu, wychodząc poza zakres tradycyjnej pomocy społecznej. CUS świadczy wsparcie dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych zagrożonych wykluczeniem, w tym usługi z zakresu rodziny, zdrowia, kultury, edukacji i osób niepełnosprawnych. Często powstaje z przekształcenia ośrodka pomocy społecznej, tak też stanie się w przypadku Żgowa. Głównym celem Centrum Usług Społecznych będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz wsparcie mieszkańców m.in. poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz transport indywidualny. Tymczasem punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie. Jak zdobyć środki na rozwój firmy, dotacje i finansowanie w praktyce? Jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są aktualne możliwości dofinansowania rozwoju firmy z funduszy europejskich, jak pozyskać dotacje bezzwrotne i skorzystać z instrumentów zwrotnych, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników. Poznają także założenia projektu Life After Call, wsparcie doradców klimatycznych na poziomie lokalnym, ofertę Enterprise Europe Network w zakresie rozwoju i internacjonalizacji biznesu oraz możliwości finansowania w formie pożyczek oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. I to wszystko. wszystko 19 maja w domu Zamełki w Starym Koninie. Szczegóły między innymi na stronie Urzędu Miasta Turku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zrobiło się cieplej, do 16 stopni, co prawda w okolicach Szczecina, ale ponad 20 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze.

0: 14. Dla niektórych naprawdę piękna godzina, bo zaczynają się powoli powroty z pracy. A ja witam Was w kolejnej godzinie naszego spotkania na antenie Konin FM. I w jednej ze szkół w Młodojewie zrobiło się naprawdę zielono. Dosłownie i w przenośni. Odbył się tam niedawno szkolny konkurs ekologiczny pod hasłem Obrazy mchem malowane. Zorganizowany z okazji Dnia Ziemi w ramach akcji z ekologią za Pan Brat. Celem tego konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów. I uczniowie z klas 1-8 przygotowali prace plastyczne wykonane z mchu i innych naturalnych materiałów. Dzieci otrzymały dyplomy, drobne upominki, a ich prace można było zobaczyć na szkolnej wystawie. Także cieszymy się, że tematy ekologiczne coraz śmielej wkraczają właśnie w przestrzeń edukacyjną.
1: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
1: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
1: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Mogą sypać się mandaty. Straż Miejska w Golinie informuje, że w związku z sygnałami i zgłoszeniami napływającymi od mieszkańców, szczególną uwagą funkcjonariuszy objęte będzie parkowanie pojazdów na drogach dla rowerów oraz ścieżkach pieszo-rowerowych. Władze podkonińskiej Goliny apelują do kierowców o parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz w miarę możliwości o korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na własnych posesjach. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów albo chodniku utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom. To wykroczenie i w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów, po wcześniejszych rozmowach i pouczeniach, osoby łamiące przepisy mogą w Golinie zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Problem dotyczy głównie osób, które przed własnymi domami zostawiają auta przed bramą, niejednokrotnie zajmując ścieżki, które nie służą do parkowania. Przypomnijmy, że te same zasady dotyczą wszystkich miast i gmin. W Koninie notorycznie przy osiedlowych uliczkach można zauważyć samochody zaparkowane niemal na całej szerokości chodników. Tak, że ciężko jest przejść, a co dopiero przejechać wózkiem. Straż Miejska rzadko reaguje na takie sytuacje bez oficjalnego zgłoszenia, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe w stosunku do kierowców, którzy nie łamią przepisów. Będzie piąta edycja festynu międzypokoleniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Konin Gospowice, które odbędzie się na terenie Muzeum Okręgowego. Te imprezy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i gromadzą mieszkańców osiedla w każdym wieku. Dzieci, młodzież, rodziców, dziadków oraz wszystkich tych, którzy chcą wspólnie spędzić czas w radosnej, rodzinnej atmosferze. Każdego roku tworzone jest wyjątkowe wydarzenie pełne uśmiechu, integracji i pięknych wspomnień. Organizatorzy planują mnóstwo atrakcji. Dmuchany zamek, zjeżdżalnie, animacje i konkursy z nagrodami, warsztaty plecenia wianków, występy artystyczne dzieci, rodziców i seniorów, watę cukrową i popcorn, smaczną grochówkę oraz pyszne smakołyki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To będzie wyjątkowy czas wspólnej zabawy, rozmów, integracji i budowania jeszcze silniejszych więzi lokalnej społeczności. Na uczestników czeka również niezwykła atrakcja. Nagroda główna, weekend dla dwóch osób w hotelu w Ciechocinku wraz ze śniadaniem. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń zachęca też, by przyjść w długich, kolorowych sukniach, kapeluszach lub wiankach, aby wspólnie stworzyć jeszcze piękniejszy klimat tego festynu, który odbędzie się w Gosławicach w sobotę 23 maja w godzinach od 13 do 15. Wiosna skłania nas do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe z Konina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Mrówkach w gminie Wilczyn, do miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie na podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda, pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10-18 oraz w weekendy 12-18. Z kolei w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa i Teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na cki.s.konin.pl. I jeszcze jedno zaproszenie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie znów organizuje Towarzyski Bieg Nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Zawody odbędą się 13 czerwca w ramach pikniku rodzinnego tworzonego wspólnie z Radą Rodziców Szkoły nr 10 i Przedszkola Słoneczko, Klubem Biegacza Aktywni Konin oraz Stowarzyszeniem Nasze Gosławice. Biegowi przyświeca będzie cel charytatywny, wsparcie dalszej rehabilitacji Mata Zbierskiego. Do wyboru dystans 7, 12 lub 21 km oraz marsz Nordic Walking. Tegoroczna edycja zostanie poszerzona o start dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: Konin FM.
2: Wyobraźcie sobie, że w mediach we Włoszech i w internecie zrobiło się głośno o sprawie, która pokazuje, jak bardzo zmienia się świat technologii i zagrożeń w sieci. W internecie zaczęły krążyć przerobione, wygenerowane cyfrowo zdjęcia premier Włoch Giorgi Meloni, przedstawiające ją w nieprawdziwy, kompromitujący sposób, w negliżu. A sama premier odniosła się do sprawy, podkreślając, że mamy do czynienia z fałszywymi grafikami tworzonymi przy użyciu sztucznej inteligencji i zwracając uwagę na to, jak łatwo dziś można manipulować obrazem i wizerunkiem publicznych osób. Sama Giorgia Meloni nieco żartobliwie odniosła się do całej sprawy, mówiąc, że musi przyznać, że osoba, która je stworzyła, przynajmniej w przypadku załączonego zdjęcia, znacznie ją upiększyła. I choć brzmi to jak odległa historia ze świata polityki, to tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, bo w erze AI coraz trudniej odróżnić prawdę od cyfrowej fikcji.
3: Reklama. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: poniedziałek, a my byśmy woleli piątek. Na szczęście trochę tego dnia już nam upłynęło, a kolejne dni będą znacznie lepsze. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Konin FM i zapraszam na spotkanie z Wojtkiem Maciejewskim w popołudniu w dobrym rytmie. A my usłyszymy się już jutro we wtorek. Imieniny Dominika i Pankracego, dzień pielęgniarek, dzień walki z czerniakiem, dzień profilaktyki udarowej, dzień syndromu chronicznego zmęczenia i zaburzeń immunologicznych, dzień limeryków i dzień wiedzy o fibromialgii. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć!
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi, będzie też mocno padać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
2: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID, ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec, a sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
0: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
0: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
4: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To oceny jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
0: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają 4-dniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
1: A co w regionie?
5: Na konińskich osiedlach, zwłaszcza w przestrzeni, którą zarządza miasto, można już zauważyć trawniki skoszone niemal na zero. To bardzo zły trend i zaprzeczenie ekologicznego podejścia. Z jednej strony samorząd tworzy zielone podwórka i parki kieszonkowe, z drugiej na o wiele większych obszarach bez żadnego uzasadnienia ścina trawy tam, gdzie nikomu one nie przeszkadzają. W sytuacji poważnych okresów suszy takie postępowanie dziwi nie tylko ekspertów od ekologii. W Wielkopolsce już w tej chwili sytuacja hydrologiczna przypomina bardziej pomiary, które powinny występować pod koniec wakacji niż wiosną. Dłuższy trawnik trzyma wilgoć w glebie i pozwala żyć wielu pożytecznym owadom. Tymczasem na obszarze naszego miasta oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego za sprawą środków na transformację subregionu mogą powstać kolejne ogrody deszczowe, tym samym likwidując wszechobecną betonozę. Chodzi tu o poważne projekty o wartości minimum 500 000 zł. I co ważne, wnioskować mogą nie tylko samorządy, ale również służby ratownicze, organizacje pozarządowe czy podmioty realizujące zadania publiczne. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80%.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Jeszcze dziś ciepło w pogodzie, ale wszystko na to wskazuje, patrząc na prognozy, że od jutra już zdecydowana zmiana w pogodzie. Gdy jeszcze dziś na termometrach nawet plus 21 stopni, to jutro w ciągu dnia tylko 13 planowane jest dla subregionu konińskiego. Musimy wytrzymać to ochłodzenie, bo już widać ocieplenie, które ma tak naprawdę na całego rozgościć się od piątku, soboty.
1: Konin FM. Konin FM.
6: Wtedy na weekend temperatura ponownie wzrośnie powyżej plus 20 stopni, no i będzie dużo słońca. Witam w nowym tygodniu, Wojtek Maciejewski poniedziałkowo. Witam, zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Wspólnie spędzamy czas do godziny 18. Nowy tydzień rozpoczęliśmy na naszej antenie. Też zobaczymy, czy ten nowy tydzień na drogach charakteryzuje się łatwiejszym pokonywaniem skrzyżowania po 15 w godzinach szczytu, czy będzie trzeba liczyć się z utrudnieniami. No, o tym już za moment na naszej antenie. Wojtek Maciejewski, witam, zapraszam.

0: Poranin FM.
1: W nowym tygodniu na pewno mniej drogowych problemów jest w Ślesinie. Tam w piątek uroczyście otwarto nowy most nad kanałem ślesińskim. Można nim podróżować, co na pewno wszystkich cieszy z tamtych regionów. Najbardziej chyba jednak mieszkańców Ślesina. W Koninie jeszcze z mostem będziemy walczyć. Walczyć będą drogowcy. W związku z tym na starych mostach na trasie warszawskiej mamy utrudnienia, zwężenia, hopki, podskoki. Grzecznie podróżujcie tam zgodnie z dozwoloną prędkością. Na nowej przeprawie to Nowego Konina. W stronę Nowego Konina mamy korek, tutaj utrudnienia. Zakorkowane też rondo miast partnerskich, Kleczewska, Zakładowa, Spółdzielców, Wyszyńskiego. Duży korek też na Przemysłowej przy Policji. Na Starówce najtrudniej, najgorzej przejechać przez skrzyżowanie Wałtarej Wykolska, Świętojańska, ale na światłach na Zagórowskiej też widać, że duży ruch. Szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy po 16. Kolejne drogowe informacje dla Was

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Tu czas płynie wolniej.
9: Zalew, zieleń i spokój.
8: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
10: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowo w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
11: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Reklama.

0: Konin FM.
1: Na terenie gminy Żgów bezpiecznie, wygodnie można korzystać z nowej trasy pieszo-rowerowej, bowiem jest ona już dostępna. Mieszkańcy mogą już z niej korzystać. Droga, ścieżka pieszo-rowerowa łączy Żgów z Grabienicami. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Trasa o długości ponad 2 km powstała z myślą o codziennych potrzebach mieszkańców, tych, którzy dojeżdżają do pracy czy szkoły, jak i też osób wybierających aktywny wypoczynek. Dzięki nowemu połączeniu przemieszczanie się między miejscowościami stało się nie tylko wygodniejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Ścieżka została kompleksowo przygotowana, zadbano o odpowiednie odwodnienie, przebudowano zjazdy i przepusty, a także wprowadzono czytelne oznakowanie. Projekt został zrealizowany dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu. Wartość inwestycji przekroczyła 3 400 000 zł.
0: Konin FM.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Twój start, twoja praca, twój powiat. Turkowski Pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudnić absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje zaproszenie pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert dla absolwentów, do tego spotkania networkingowe łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców, szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowywanie ich, promocja lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy, wakacyjny kiermasz ofert pracy oraz doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości. Jeszcze do piątku trwa tydzień.

Bibliotek w Kole, filia przy Wojciechowskiego, ma dla seniorów nowe rozwiązanie – książka na telefon. Osoby starsze oraz czytelnicy mający problemy z poruszaniem się, którzy mieszkają w pobliżu tej placówki, mogą bezpłatnie zamówić sobie dostawę lektury do domu. Wystarczy zadzwonić do filii Kolskiej Biblioteki pod numer 63 262 5904. Tymczasem w okolicy planujemy już w pełni słoneczne, upalne miesiące. Ciekawie zapowiada się impreza z okazji powitania lata w gminie wiejskiej Słupca. Festyn odbędzie się 20 czerwca w Młodojewie. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco polo, zespół MIG, który porwie publiczność swoimi największymi hitami i rozgrzeje atmosferę do czerwoności. O doskonałą zabawę taneczną zadba również DJ Bagrol, serwując najlepsze klubowe brzmienia i wakacyjny klimat. Czeka nas moc atrakcji, świetna muzyka, dobra zabawa, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym urocza kapibara, wesołe miasteczko i dmuchańce. Będą występy lokalnych artystów i koła gospodyń wiejskich. Przy okazji mają zostać wręczone tytuły zasłużone dla gminy Słupca. Uhonorowane zostaną także osoby w różnych konkurencjach sportowych. Będą stoiska policji i sanepidu, a to wszystko w Młodojewie 20 czerwca od 16 aż do północy. Zbliża się 7. harcerski festiwal piosenki bez gitary ani róż. Będą to dwa bardzo intensywne dni, ponieważ na tegorocznym festiwalu zaprezentuje się aż 68 podmiotów artystycznych, czyli solistów, zespołów, chórów, duetów. Będą konkursowe przesłuchania przeplatane koncertami. W sobotę 30 maja dla uczestników festiwalu zagra swój koncert zespół Act Gdynia, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności. A w niedzielę 31 przed koncertem laureatów zaprezentuje się 11. pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie do koła, a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć, będzie transmisja na kanale YouTube zarówno wszystkich przesłuchań konkursowych, jak i koncertów. Zadanie współfinansowane jest ze środków gminy miejskiej Koło, starostwa powiatowego oraz samorządu województwa wielkopolskiego. To w ostatni weekend miesiąca. Z kolei już jutro w kinie Zachęta w Kleczewie o 17 będzie można zobaczyć spektakl pod tytułem Lukrowany pierniczek. Występują Emilia Zibrecht, Karol Walerowicz, Marlena Konieczna oraz Mikołaj Wołochowicz. Przedstawienie przenosi widzów w świat relacji, emocji i współczesnych dylematów. Obowiązują bezpłatne wejściówki.

0: FM 104.1.
1: Teraz czas na informacje z północnych rewirów naszego subregionu. Rada Gminy Skulsk podczas ostatniej sesji podjęła jednogłośną uchwałę o utworzeniu Klubu Dziecięcego Akademia Uśmiechu w Skulsku. Nowa placówka ma być przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat i rozpocznie działalność 1 września bieżącego roku. Nowa placówka ma zwiększyć dostępność opieki nad najmłodszymi dziećmi na terenie gminy. Rekrutacja wystartowała 4 maja, ma potrwać do końca czerwca. Szczegółowe informacje na temat naboru mieszkańcy mogą uzyskać w sekretariatach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku oraz Szkoły Podstawowej w Wandowie.
2: Konin FM.
3: Reklama.
4: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: ekonomicznych informacjach dziś na naszej antenie o systemie, który jedni chwalą, inni piętnują, łapią się za głowę i wyzywają. Mowa o systemie kaucyjnym, który obowiązuje już na terenie naszego kraju, również na terenie subregionu konińskiego. Od chwili uruchomienia tego systemu udało się zebrać już ponad 1 miliard opakowań. Taką informację przekazuje wiceminister klimatu i środowiska pani Anita Sowińska. Od startu systemu kaucyjnego zebrano już ponad 1 miliard opakowań. Sieć punktów zbiórki szybko rośnie. W całej Polsce działa już takich ponad 570 tysięcy, z czego 12,5 tysiąca punktów z automatami. Jeszcze 2 tygodnie temu było ich tylko 9,5 tysiąca. Coraz większą rolę odgrywają również małe sklepy. 320 tysięcy punktów to placówki poniżej 200 metrów kwadratowych.
1: Konin FM.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
9: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu.
2: Wiadomości Konin FM.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, no teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę małych książek.
10: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
11: Jakich wyników się spodziewacie?
10: No na pewno dobrych, no może tak z 60-70%.
12: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
13: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczę na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
9: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KO.
14: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
9: Ale Jarosław Sellin z PiS-u liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
15: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero. Po prostu zaimplementować i tyle.
9: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz pisarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
1: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać. Różni są dorożkarze.
9: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
8: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochanie. Kochani, za miłość, co się zaczyna. Drugi, SOS, za miłość, co boli. A trzeci, Wiwat, słodka miłość, za miłość, co zwycięża.
9: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
2: A co w regionie?
11: Maleńka Hania z Kazimierza Biskupiego wciąż potrzebuje naszej pomocy, informują samorządowi urzędnicy. Hania Gładkowska od pierwszych chwil życia walczy o zdrowie. Ciężkie wady układu moczowego sprawiły, że przed nią bardzo trudne leczenie. Już 1 czerwca czeka ją poważna operacja usunięcia nerki wraz z moczowodem. Rodzice Hani każdego dnia toczą walkę o przyszłość swojej córeczki. Stąd prośba urzędników z Kazimierza Biskupiego o wsparcie tej małej wojowniczki. Liczy się każda złotówka i każde udostępnienie linku do zbiórki na Hanię Gładkowską, która prowadzona jest w serwisie Fundacji Się Pomaga. Nawet najmniejsza pomoc może dać Hani szansę na zdrowe dzieciństwo. Tymczasem zaglądamy na odcinek A2 z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje, ale za to jest szybki i bezpieczny. Na komfort podróży autostradą wpływa wiele elementów. Stan nawierzchni, jakość i widoczność oznakowania i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu, utrzymanie zieleni oraz jakość infrastruktury towarzyszącej, w tym miejsc obsługi podróżnych. Teraz wiosną, obok codziennych działań utrzymaniowych, prowadzone są również prace porządkowe i naprawcze po okresie zimowym. Naprawy nawierzchni oraz infrastruktury uszkodzonej w wyniku zdarzeń drogowych, kontrole stanu mostów i innych obiektów inżynierskich, koszenie trawników, tak aby nie ograniczały one widoczności. Prowadzone są także przeglądy przejść dla dzikich zwierząt, naprawy ogrodzeń, przeglądy kolumn alarmowych, systemu oświetlenia i odnawiane jest oznakowanie poziome na jezdni. Autostradowa spółka prosi więc o ostrożność także nocą. Co roku niestety dochodzi do wypadków z udziałem drogowców.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Za oknami coraz więcej chmur, pojawiają się już w naszym regionie opady deszczu, ale nie pojawiają się jeszcze wyładowania atmosferyczne. Najbliżej nas teraz grzmoty występują gdzieś w okolicach Bydgoszczy, w drugą stronę no to okolice Kielc i Radomia. Ale tych burz ma być coraz więcej. Ostrzeżenie o takich gwałtownych, niebezpiecznych zjawiskach dla naszego subregionu obowiązuje od godziny 14. Te burze mogą przynosić intensywne opady, silny, porywisty wiatr, a nawet grad. Teraz na termometrze około 20-21 na plusie.
2: Konin FM.
0: Witam po 16, zapraszając na to, żeby czas spędzać wspólnie. 11 dzień maja, poniedziałek, Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy. I to jeszcze nie koniec. Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Majol. Oni dziś świętują imieniny w 131 dzień roku, 20 tydzień. Solenizantów i jubilatów? Tak, tak, pozdrawiamy, bo trzeba ich pozdrowić. Niech świętują, niech się cieszą, niech się bawią. Później niech odpoczywają. No ale jeśli chodzi o pozdrawianie, to pamiętajcie, żeby ich na naszej antenie w niedzielę od 10 do 14 pozdrawiać. Mamet i Pankracy, mrozem kwiat poznaczy, to teraz już przysłowia, gdy przed Pankracym, który jutro świętuje, nocą przymrozi, lato będzie przepadziste, a jesienią czasy drżyste. Gdy przed Pankracym przymrozek nocny się zdarzy, zimno wszędzie zważy. Takie przysłowia w kalendarzu naszym radiowym.

Już jesteśmy z drogowymi newsami. Patrzę, spoglądam, drogowa mapa przede mną. No i mamy korek na nowej przeprawie. Dojazd do ronda miast partnerskich od Kleczewskiej. Też duży ruch, ale widzę Poznańska. Od strony przemysłowej też w korku. Ten korek może sięgać aż świateł z Dworcową. Duży ruch, korki to też Aleje Dworcowa. To skrzyżowanie uważacie trzeba na Kolejowej Wyszyńskiego Wyzwolenia. Gdzie jeszcze warto spojrzeć, to oczywiście nasza Konińska, ukochana piękna starówka Świętojańska Europejska. To skrzyżowanie światła, tam jest większy ruch. Większy ruch to też rondo Szpitalna Ogrodowa Europejska. Poza Konin też trzeba zerknąć, zobaczyć, spojrzeć. W Kole na Włocławskiej postoicie, postoicie też na Toruńskiej na 3 maja. Większe utrudnienia też można spotkać na ulicy Sienkiewicza. Szerokiej, bezpiecznej drogi, takiego dotarcia do celu bezpiecznego życzymy.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
0: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

20, prawie 2 minuty po godzinie 16. Piknik patriotyczny powrócił do Konina i o tym teraz na naszej antenie dopisała pogoda. Były grupy rekonstrukcyjne, wystawcy, oczywiście publiczność. Imprezę zorganizowano pod hasłem Bezpiecznie w Europie w ramach przypadającego 9 maja Dnia Europy. Na Błoniach stanęły m.in. stoiska służb mundurowych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej. Było stanowisko 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza, Wojskowego Centrum Rekrutacji, klubów Muszkiet Konin, Strzelec, Sokół, Schronu 85, Wordu. Było stanowisko Centrum Informacji Turystycznej Lot Marina, Stowarzyszenia Zajezdnia i Szwadronu Ułanów. Było również stanowisko z nowoczesnymi autobusami, które przygotował Miejski Zakład Komunikacji. Pojawiła się też grochówka, kiełbaski z grilla, bezpłatne ciasto i kawa oraz dla najmłodszych była zabawa na dmuchańcach.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Młodzież Słupeckiego Ekonomika chce pomóc chorym dzieciom, umilając im trudny czas. Uczniowski wolontariat zespołu szkół ekonomicznych kolejny raz ruszył ze zbiórką prostych przyborów, takich jak kredki, mazaki, kolorowanki, bloki rysunkowe czy gry planszowe i inne artykuły dla dzieci. Do 29 maja można przynosić je do ZSE w Słupcy. To już trzecia taka zbiórka. Podarowany asortyment trafi na oddział dziecięcy powiatowego szpitala. Tymczasem w Koninie szykuje się kolejna okazja, by pozbyć się z domu niepotrzebnych już nagrań lub nabyć unikatowe perełki. Chodzi oczywiście o giełdę winyli i płyt CD. 19 czerwca w godzinach od 16 do 19 zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości.

0: Będą tam czekać tysiące płyt, kolekcjonerskie unikaty, wyjątkowy klimat i rozmowy o muzyce, które mogą trwać godzinami. Będzie można kupować, sprzedawać albo po prostu wymienić się i odkrywać muzyczne albumy, których czasem szukamy od lat. I wybiegnijmy jeszcze nieco dalej w przyszłość. 11 lipca na Klerzewską Maltę powróci Summer House Night. Po zeszłorocznym sukcesie impreza zostanie zorganizowana z jeszcze większą energią. Tłumy ludzi, niesamowity klimat i muzyka, która niesie się nad wodą do późnej nocy. Tego nie można przegapić. Zagra 6 DJ-ów. PMB, Oscar Monterial, Mr. Bart, Derif Tomaso, Choreszko i Meshi. To będzie noc pełna świetnej muzyki i pozytywnej energii. Wstęp jest wolny. Zapraszamy nad pokopalniany zbiornik w Kleczewie 11 lipca od 19. W Rychwale dynamicznie rozwija się nowe osiedle. Chodzi o teren położony przy ulicach Łąkowej i Polnej. Po wykonaniu sieci dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej części miasta przyszedł czas na kolejny krok. Już niebawem pojawi się tam nowoczesny plac zabaw, zaprojektowany w oparciu o rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury. Będzie to przestrzeń przyjazna dzieciom, ale też środowisku, łącząca rekreację z troską o naturę. Dzięki temu Rychwał stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny do życia dla całych rodzin. Tymczasem jutro podczas uroczystej gali w Poznaniu poznamy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii Literatura dla dorosłych nominowani zostali Mikołaj Grynberg, Rok, w którym nie umarłem, Jakub Małecki z Koła, Obiekty głębokiego nieba, Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, Maciej Siembieda, Goło Boże oraz Szczepan Twardoch Nul. A w kategorii Literatura dla dzieci i młodzieży Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński za książkę Rysie, historie prawdziwe, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Żaba, mała opowieść o żałobie, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak, Latawiec, Wit Szostak, Wylinka i Katarzyna Wasilkowska z książką zatytułowaną Złodziejka. Już teraz zachęcamy, by sięgnąć po te 10 nominowanych tytułów, których autorami są mieszkańcy naszego województwa. A zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych. Majowe kobiece wieczory w kinie Café w Konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla opornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo pobudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki. 21 maja, godzina 18 to Oscars, a teraz Dawny Kadek. Za nami w Konińskim Centrum Kultury już pierwsze filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw. Każdego miesiąca aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 16 w kinie Centrum. A na północy powiatu trwają przygotowania do wielkopolskiego pikniku sołtysów w Sompolnie. Impreza gromadzi zawsze tysiące mieszkańców całego województwa. W tym roku na scenie wystąpi m.in. raper Grubson. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Będzie to już 26 edycja. Piknik powstał z inicjatywy tygodnika Przegląd Koniński i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jest tam zawsze mnóstwo regionalnego folkloru, rękodzieła i żywności, a sołtysom wręczane są medale. Wybierany jest także najpopularniejszy z nich.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Poniedziałkowe popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. No niestety, znowu informacja, którą mam do przekazania, to informacja o pijanym kierującym. Pomimo licznych apeli, no niestety, pojawiają się tacy, którzy po tak zwanych głębszych wsiadają, żeby kierować pojazdami. Podczas ostatniego weekendu, wczoraj dokładniej, około 18, na Krajowej 72 w Przykonie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Z ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia mieszkanka powiatu tureckiego, znajdując się pod działaniem alkoholu, z nieustalonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Ford, którym kierował 34-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Badanie trzeźwości u kobiety wykazało 0,64 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Od kierującej została również pobrana krew do dalszych badań. W wyniku zdarzenia 52-latka doznała obrażeń ciała i została przetransportowana do szpitala. Przypominamy, jeśli chodzi o podróżowanie pod wpływem alkoholu, to jest niebezpieczne, no i do tego też niezgodne z prawem. Wysokie kary pieniężne, jak również kary pozbawienia wolności, niestety nie są zbyt wielką przestrogą dla niektórych, którzy mimo tego, że nie powinni, wsiadają, kierując pojazdami.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

Oj, wielu mieszkańców naszego subregionu chciałoby zostać w Wilczynie, wspominając sobie młode, młodsze, dawne lata, ale to dla wielu już minęło. Zostań w Wilczynie, na naszej antenie, za nami muzycznie, za chwilę kolejne muzyczne przeboje, ale wcześniej informacje o tym, co działo się na boiskach piłkarskich. Podczas ostatniego weekendu w pierwszej lidze kobiet 19. kolejka za nami. Medek Konin, zawodniczki konińskie pokonały KKP Warszawa 5-2. Jeśli chodzi o panów, niestety znowu porażka drużyny z Kleczewa. Stalowa Wola Sokół Kleczew 3-0. W czwartej lidze 28. kolejka została rozegrana podczas ostatniego weekendu. Górnik Konin, Polonia Chodzież, mecz na szczycie 3-2. Warta Śrem, Polonia Golina 1-0. W piątej lidze 28. kolejka została rozegrana. Wyniki: Wilki Wilczyn, Meblosz Swarzędz 1-2. Kłos Zaniemyśl, Olimpia Koło 3-1. Polonus Kazimierz Biskup i SKP Słupca 3-2. Jeszcze klasa okręgowa, 25. kolejka. Rozegrana została podczas ostatniego weekendu. Oczywiście Warta Krzymów, GKS Żerków, Walkower 0-3. Orły Zagórów, Orzeł Grzegorzew 0-6. Turturek, Czarni Ostrowite 1-0. GKS Sąpolno, Błękitni Mąkolno 0-0. Taki sam wynik w meczu Korona Pogoń Stawiszyn, Zieloni Koźminek. Dużo bramek w kolejnych spotkaniach, o których teraz powiem. CKS Zbierzk, Zjednoczeni Rychwał 6-4. Strażak Licheń Stary, Tulisja Tuliszków 2-4, remis w meczu Warta Dobrów, Gladiatorzy Pieruszyce 2-2. Kolejne piłkarskie informacje związane z rozgrywkami piłkarskimi w piątek na naszej antenie przed godziną 17:00, wtedy na kolejny piłkarski weekend na naszej antenie będziemy zapraszać.

0: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
2: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
3: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
2: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
0: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
4: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
0: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie Techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
1: A co w regionie?
5: Samorząd województwa wielkopolskiego prowadzi już kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą. Aktywni mieszkańcy sołectw z całego regionu mogą składać wnioski do 29 maja. W ramach konkursu wspierane są takie działania, jak organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość. Mogą to być na przykład festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, wydarzenia promujące lokalną historię i inne, z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych. Można też postarać się o wsparcie na organizację warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, jakiegoś elementu wyróżniającego miejscowość czy funduszu sołeckiego, zachowania, odtworzenia i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, przyrodniczego lub krajobrazowego obszarów wiejskich, na przykład warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze, garncarskie, wikliniarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, artystyczne, kulinarne, zielarskie lub pszczelarskie. warszawskie. A minimalna liczba uczestników takich warsztatów musi wynosić 10 osób. Środki z konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą przeznaczyć można również na wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na przykład mogą to być kroniki i publikacje historyczne, albumy, foldery, logo sołectwa czy serwis internetowy miejscowości, ale także można takie wsparcie wydać na zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Pojawiają się burze i to nawet w naszych okolicach. W poprzedniej godzinie wyładowanie atmosferyczne można było zobaczyć, usłyszeć między z Ślesinem a Sąpolnem. Tam troszkę nam zagrzmiało. Coraz więcej takich zjawisk zbliża się do naszego subregionu, zwłaszcza od strony zachodniej i południowo-zachodniej. Ostrzeżenie o burzach niebezpiecznych z silnym, porywistym wiatrem, gradem dla naszego subregionu obowiązuje do godziny 22. Momentami porywy wiatru do około 75 km na godzinę, silne, intensywne, nawalne opady deszczu, nawet do około 20 mm mogą się też pojawiać. Teraz na termometrach plus 19, jeszcze wskazanie barometru, tutaj chłodny front atmosferyczny powoduje spadek ciśnienia i będzie też spadek temperatury, na barometrze 996 hektopaskali.
1: Konin FM 104.1.
6: Witam po 17. Konin FM, słuchacie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Kalendarz i dzisiaj kalendarz świąt nietypowych. Po 17 to też nikogo nie zaskakuje. Dwa święta tylko dzisiaj mamy. Dzień bez śmiecenia. Polecam, żeby to święto obchodzić cały rok. No i dzień doradcy podatkowego. No to pozdrawiam tych wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie współpracują w kwestiach finansowych, jeśli chodzi o podatki i innego tego typu działalności. Spokojnej pracy Wam życzymy, no i jak najmniejszej zmiany przepisów, jak najrzadszej, żebyście się jak najmniej denerwowali.

Dokładnie 10 minut po 17. Kierowcy, utrudnienia związane z remontem na wojewódzkiej trasie numer 264 przy dojeździe do Kazimierza Biskupiego. Na tej trasie też od przyszłego tygodnia, od poniedziałku, rozpoczną się prace i tu utrudnień będzie dużo w miejscowości Władzimirów. Droga 264 od 18 maja w tym miejscu. Ruch wahadłowy, zwężenia i dużo problemów. Problemy, jeśli chodzi o natomiast szczyt drogowy popołudniowy na najważniejszych skrzyżowaniach Konina i regionu, mamy już za sobą. Kierowcy, jednak musicie pamiętać o tym, żeby nie szaleć z prędkością, nie szaleć, żeby nie dostać mandatów. Uważajcie na przykład w Strzałkowie na Krajowej 92. Bezpiecznej podróży. Konin FM wam życzy bezpiecznego dotarcia do celu. No i też uważajcie na burze, które dzisiaj mogą naprawdę przeszkadzać w podróżowaniu. Oczywiście, jeśli wystąpią.

0: usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Reklama.

Szalona piosenka braci Golec. Golec, orkiestra Crazy is my life. No to teraz bracia Golcowie szaleli, ja też poszaleję z informacjami najpierw. Informacja z gminy Przykona, tam bowiem ponad 100 tysięcy złotych wsparcia trafi na przebudowę drogi w miejscowości Psary. Umowa w tej sprawie została podpisana jeszcze pod koniec kwietnia. Tutaj dofinansowanie w wysokości prawie 104 tysięcy złotych. Zgodnie z zapisami umowy termin realizacji tego przedsięwzięcia został wyznaczony na 6 dzień listopada bieżącego roku. 8 maja została podpisana umowa na realizację inwestycji pod nazwą Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Strzałkowie. I teraz tam jesteśmy z tą informacją. Tutaj dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% uda się zrealizować tą inwestycję. Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę nawierzchni trawiastej boiska, czyszczenie, mycie i impregnację nawierzchni oraz wykonanie natrysku. Dofinansowanie wynosi prawie 761 tysięcy złotych.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Od września w Żgowie będzie realizowany nowy projekt Centrum Usług Społecznych. W tej chwili w regionie CUS-y działają między innymi w Rychwale i w Kramsku. To nowoczesna jednostka samorządowa, która integruje i organizuje usługi społeczne w jednym miejscu, wychodząc poza zakres tradycyjnej pomocy społecznej. CUS świadczy wsparcie dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych zagrożonych wykluczeniem, w tym usługi z zakresu rodziny, zdrowia, kultury, edukacji i osób niepełnosprawnych. Często powstaje z przekształcenia ośrodka pomocy społecznej, tak też stanie się w przypadku Żgowa. Głównym celem Centrum Usług Społecznych będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz wsparcie mieszkańców między innymi poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz transport indywidualny. Tymczasem punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie. Jak zdobyć środki na rozwój firmy, dotacje i finansowanie w praktyce. Jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są aktualne możliwości dofinansowania rozwoju firmy z funduszy europejskich, jak pozyskać dotacje bezzwrotne i skorzystać z instrumentów zwrotnych, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników. Poznają także założenia projektu Life After Coal, wsparcie doradców klimatycznych na poziomie lokalnym, ofertę Enterprise Europe Network w zakresie rozwoju i internacjonalizacji biznesu oraz możliwość finansowania w formie pożyczek oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. I to wszystko 19 maja w Domu Zamełki w Starym Koninie. Szczegóły między innymi na stronie Urzędu Miasta Turku. Mogą sypać się mandaty. Straż Miejska w Golinie informuje, że w związku z sygnałami i zgłoszeniami napływającymi od mieszkańców, szczególną uwagą funkcjonariuszy objęte będzie parkowanie pojazdów na drogach dla rowerów oraz ścieżkach pieszo-rowerowych. Władze podkonińskiej Goliny apelują do kierowców o parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz w miarę możliwości o korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na własnych posesjach. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów albo chodniku utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom. To wykroczenie i w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów, po wcześniejszych rozmowach i pouczeniach, osoby łamiące przepisy mogą w Golinie zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Problem dotyczy głównie osób, które przed własnymi domami zostawiają auta przed bramą, niejednokrotnie zajmując ścieżki, które nie służą do parkowania. Przypomnijmy, że te same zasady dotyczą wszystkich miast i gmin. W Koninie notorycznie przy osiedlowych uliczkach można zauważyć samochody zaparkowane niemal na całej szerokości chodników. Tak, że ciężko jest przejść, a co dopiero przejechać wózkiem. Straż Miejska rzadko reaguje na takie sytuacje bez oficjalnego zgłoszenia, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe w stosunku do kierowców, którzy nie łamią przepisów. Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbyła się w Katowicach i Mikołowie. Teraz rywalizacja w różnych dyscyplinach zawita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku. Tymczasem w przyszłym miesiącu w Kleczewie zagości piknik rycerski. To wydarzenie zwieńczy obchody święta miasta i gminy. Znamy już pełną listę gwiazd tej imprezy. 19 czerwca przed publicznością wystąpią zespół Nadmiar, a po nim Dawid Kwiatkowski. Nazajutrz sceną władać będą Ogień, Allergen oraz BRO, a trzeciego dnia na placu targowym przewidziano wspomniany już piknik rycerski. To w Kleczewie. No i przy okazji przypomnijmy program Dni Konina, który odbędą rozchodzą się w tym samym czasie. U nas zaśpiewają Kękę, Agnieszka Chylińska, Kacper Błoński, zespół Ira oraz Elżbieta Adamiak. Znamy także program Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Kramy rzemieślników spotkamy nad Wartą 6 i 7 czerwca. Będą walki wojów i wykłady poświęcone historii. Doktor Agnieszka Jankowska-Maik, znana w internecie jako babka od histy, mówić będzie o tym, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też spotkanie z autorką książek Córki Wawelu i Zmierzch Świata Rycerzy Anną Brzezińską. Będą nawet warsztaty ilustratorskie, a szczegóły programu są na stronach powiatu słupeckiego.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Bałkanica chyba najbardziej znana w wykonaniu formacji Piersi, tym razem w wykonaniu formacji Masters na naszej antenie. 16 minut, tyle nas dzieli od godziny 16. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Za kilka minut na naszej antenie bardzo ważna informacja, którą będę miał do przekazania naszym słuchaczom z okolic Koła.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Tu czas płynie wolniej.
6: Zalew, zieleń i spokój.
5: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowo w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Reklama.
0: Dziś po godzinie 12 na działkach nad zalewem w miejscowości Różków zostały wezwane służby, które przeprowadziły czynności związane z odnalezieniem ciała kobiety, u której stwierdzono zgon. Ciało kobiety odnalezione zostało na działkach nad zalewem w Różkowie. Kobieta została znaleziona w domu. Służby zostały zawiadomione przez sąsiada z działek. 14 minut, tyle nas dzieli od 18.00.

Zbliża się godzina 18. Poniedziałek to jest czas, gdy rozpoczynamy nowy tydzień i można podsumowywać ten tydzień, który za nami. No i zrobili to strażacy konińscy. Oni podczas ostatniego weekendu, nie, całego tygodnia odnotowali łącznie 38 zdarzeń, w tym 14 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku zaistniałych zdarzeń to 919 tysięcy złotych, wartość uratowanego mienia to ponad 162 tysiące. W działaniach brało udział 87 zastępów oraz 398 strażaków PSP oraz OSP. Tak jak mówiłem, godzina 18 za chwilę, więc kończę moje dzisiejsze popołudniowe spotkanie z wami, z naszymi najlepszymi, kochanymi słuchaczami. Zapraszam na spotkanie jutro od godziny 15:00. Wtedy kolejne wydanie programu Popołudnie w dobrym rytmie. Cały czas informuję, ostrzegam, ostrzeżenie o burzach dla naszego subregionu cały czas jest obowiązujące. Coraz więcej takich zjawisk zbliża się do nas, więc w kolejnych godzinach może być naprawdę niebezpiecznie. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Mija równe 100 lat, odkąd wiatrak Szczepan stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Budzisławia Kościelnego. Przeprowadzka w 1926, pobudowanego w roku 1858 w Kościanie wiatraka, rozpoczęła jego wielką historię na ziemi kleczewskiej. Dziś to nie tylko zabytek, ale tętniące życiem Centrum Edukacji Regionalnej, którym opiekują się pracownicy z chaty młynarza. Budzisławski Koźlak stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Wielkopolsce. Wyjątkowość Szczepana polega na jego kompletnym, oryginalnym wyposażeniu, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w naszym województwie. Wiatrak regularnie gości wycieczki szkolne z różnych części Polski. Dla uczniów to żywa lekcja historii, podczas której mogą zobaczyć wał skrzydłowy czy koło paleczne. Z kolei miłośnicy zabytków techniki doceniają fakt, że obiekt po rewitalizacji w 2011 roku jest w pełni dostępny. Możliwość wejścia do wnętrza wiatraka i wysłuchania opowieści o jego ostatnim właścicielu, Szczepanie Mrówczyńskim, to dla wielu punkt obowiązkowy podczas zwiedzania gminy Kleczew. Z okazji stulecia wiatraka 15 maja o godzinie 17 plac przy jubilacie zamieni się w Centrum Regionalnej Kultury. W programie liczne atrakcje, jedną z nich będzie widowisko edukacyjno-artystyczne pod tytułem W rytmie Wielkopolski, realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznania, na które gmina Kleczew pozyskała dotację z programu Kultura w drodze. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który przeniesie nas w świat dawnych tańców, pieśni i obrzędów z naszego regionu. W okolicy Skulska Dzień Dziecka będzie połączony z Jarmarkiem Ochweśnickim. To jedna z gmin w powiecie konińskim, gdzie dawniej handlarze gęśmi i dewocjonalniami posługiwali się tą charakterystyczną gwarą w dużej mierze po to, by oszukiwać swoich klientów. Zostało jednak po nich coś dobrego. Pyszne dania z gęsiną. Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od godziny 14 na stadionie w miejscowości Mniszki. Tymczasem zachęcamy młodych mieszkańców miasta i gminy Golina do udziału w konkursie ekologicznym. Małe kroki w każdym z nas wielką zmianę zrobią w nas. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Golina i realizowany w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. W zależności od kategorii wiekowej należy wykonać na przykład plakat przedstawiający pomysł na ochronę klimatu, lapbook, rysunek, kolaż, wyklejankę albo filmik o długości 2-3 minut prezentujący problemy klimatyczne. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, hulajnogi, trampoliny, deski do pływania czy głośniki. Jest też drugi konkurs dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Golina. Za pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką można zgarnąć tablety, hulajnogi, rolki albo słuchawki. Szczegóły dotyczące obydwu konkursów są na stronie urzędu. Będzie piąta edycja festynu międzypokoleniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Konin Gosławice, które odbędzie się na terenie Muzeum Okręgowego. Te imprezy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i gromadzą mieszkańców osiedla w każdym wieku, dzieci, młodzież, rodziców, dziadków oraz wszystkich tych, którzy chcą wspólnie spędzić czas w radosnej, rodzinnej atmosferze. Każdego roku tworzone jest wyjątkowe wydarzenie pełne uśmiechu, integracji i pięknych wspomnień. Organizatorzy planują mnóstwo atrakcji. Dmuchany zamek, zjeżdżalnie, animacje i konkursy z nagrodami, warsztaty plecenia wianków, występy artystyczne dzieci, rodziców i seniorów, watę cukrową i popcorn, smaczną grochówkę oraz pyszne smakołyki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To będzie wyjątkowy czas wspólnej zabawy, rozmów, integracji i budowania jeszcze silniejszych więzi lokalnej społeczności. Na uczestników czeka również niezwykła atrakcja. Nagroda główna, weekend dla dwóch osób w hotelu w Ciechocinku wraz ze śniadaniem. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń zachęca też, by przyjść w długich, kolorowych sukniach, kapeluszach lub wiankach, aby wspólnie stworzyć jeszcze piękniejszy klimat tego festynu, który odbędzie się w Gosławicach w sobotę 23 maja w godzinach od 13 do 15. Jeszcze do piątku trwa tydzień bibliotek. W kole filia przy Wojciechowskiego ma dla seniorów nowe rozwiązanie. Książka na telefon. Osoby starsze oraz czytelnicy mający problemy z poruszaniem się, którzy mieszkają w pobliżu tej placówki, mogą bezpłatnie zamówić sobie dostawę lektury do domu. Wystarczy zadzwonić do filii Kolskiej Biblioteki pod numer 63 262 5904. Tymczasem w okolicy planujemy już w pełni słoneczne, upalne miesiące. Słupce. Ciekawie zapowiada się impreza z okazji powitania lata w gminie wiejskiej Słupca. Festyn odbędzie się 20 czerwca w Młodojewie. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco polo, zespół MIG, który porwie publiczność swoimi największymi hitami i rozgrzeje atmosferę do czerwoności. O doskonałą zabawę taneczną zadba również DJ Bagrol, serwując najlepsze klubowe brzmienia i wakacyjny klimat. Czeka nas moc atrakcji, świetna muzyka, dobra zabawa, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym urocza kapibara, wesołe miasteczko i dmuchańce. Będą występy lokalnych artystów i koła gospodyń wiejskich. Przy okazji mają zostać wręczone tytuły zasłużone dla gminy Słupca. Uhonorowane zostaną także osoby w różnych konkurencjach sportowych. Będą stoiska policji i sanepidu, a to wszystko w Młodojewie 20 czerwca od 16 aż do północy. Rusza rekrutacja do szkół średnich w Koninie. Jedną z placówek, która w szczególny sposób walczy o nowych uczniów z całego regionu, jest zespół szkół technicznych na Starówce. Władze miasta po raz kolejny próbowały zlikwidować dawną szkołę hutniczą, jednak w tym roku nie pozwolili na to sami radni. ZST uczy praktycznych kierunków w nowoczesnych pracowniach. Szkoła jest dostosowana do niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami i ma wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Tymczasem od 4 do 7 czerwca wszystkich uczniów czeka kolejny długi weekend. W czwartek 4 w Kościele Katolickim świętować będziemy Boże Ciało. Z tej okazji odbędzie się pierwszy koncert uwielbieniowy Corpus Dei w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach w gminie Golina. Termin ten nie jest przypadkowy. Koncert wpisuje się w obchody wspomnianej uroczystości, stanowiąc radosne zwieńczenie tego szczególnego dnia dla lokalnej wspólnoty oraz pielgrzymów. Corpus Dei to inicjatywa, która połączy wysoką jakość artystyczną z głębokim przesłaniem duchowym. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wspólnej modlitwy poprzez muzykę chrześcijańską, integracja mieszkańców regionu oraz promocja sanktuarium w Kawnicach jako ważnego ośrodka kulturalnego i duchowego na mapie Wielkopolski. Zapraszamy do Kawnic 4 czerwca na godzinę 19.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
3: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
3: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
2: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
3: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Reklama.
11: Wiadomości sportowe Konin FM.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Jednym z pomysłów jest konieczność posiadania w kadrze meczowej 8, a w przyszłości 10 polskich piłkarzy. To nie oznacza automatycznie wystawianie w pierwszym składzie, ale łatwo się domyślić, że przy takiej liczbie Polaków i potencjalnych kontuzjach graczy zagranicznych, trenerzy będą musieli sięgać po krajowych zawodników. Tu wszystko jest w fazie projektu, a w fazie końcowej jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu pozostały 2 pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19:00 to dokończenie kolejki 32 Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkty przewagi nad strefą spadkową, mówi trener Bartosz Grzelak.
13: W takiej sytuacji to myślę, że dla każdego zespołu jest trochę taki wpływ na mental i tak dalej. Musimy oczywiście nad tym pracować, żeby nie być za bardzo napięci, jak wchodzimy do tych meczów. To, co mi się podoba w zespole, że jest ambicja.
12: 2 zaległe mecze zostaną rozegrane pojutrze. Mająca coraz mniej szans na utrzymanie Arka Gdynia podejmie Górnika Zabrze, który w teorii może być jeszcze mistrzem. Tak samo jak Kraków i Jagiellonia Białystok, które zagrają ze sobą w Częstochowie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł z Juventusem Turyn, Manchesterem City i Bayernem Monachium. Cancelo jest w Barcelonie na zasadzie wypożyczenia z saudyjskiego Al Hilal, ale Barca bardzo chce go u siebie zatrzymać. Pauzując od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa Duńczyk, Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszymowego French Open. Celem 23-letniego tenisisty, który był nawet 4 w rankingu ATP, jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem. Tymczasem trwa turniej w Rzymie i jeszcze dziś czeka nas mecz Igi Świątek, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału. Polka zagra z Japonką Naomi Osaką.

0: FM 104.1. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Słupeckie Starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Prace można zgłaszać do 29 sierpnia do czterech kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUKS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych. Pół wieku świętuje Zakład Cieplny. Z okazji jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie będzie można zobaczyć plenerową wystawę, która dokumentuje rozwój samorządowej firmy, pokazując, jak zmieniała się ona dla mieszkańców. Ekspozycja zatytułowana Ciepło, które ma historię, zostanie otwarta 15 maja w południe na Placu Wolności. Wystawa będzie dostępna na rynku do 24. Przypomnijmy, że koniński MPEC swoje początki miał w zakładzie, który zasięgiem działania obejmował

0: zajmował całe województwo konińskie, no a na pewnym etapie oprócz dostarczania ciepła zajmował się także dystrybucją gazu propan-butan, stąd wielu mieszkańców kojarzy jeszcze historyczną nazwę tej firmy – Energogaz. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole trwają zapisy na piknik rodzinny. Impreza odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach od 15 do 17. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny w radosnej i właśnie rodzinnej atmosferze. Z tej okazji MOPiPR przygotował dla uczestników wiele atrakcji, m.in. kreatywne warsztaty, rodzinne zabawy oraz niespodziankę. Zapraszamy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego popołudnia pełnego uśmiechu, integracji i dobrej zabawy już 15 od 15 w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. W Poznaniu oraz w Lesznie odbędą się w tym roku pikniki na fest, czyli święto województwa wielkopolskiego, które przed rokiem oprócz stolicy regionu gościło także w Koninie. Tym razem w Lesznie 13 czerwca wystąpi artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień. Uzależniony od tworzenia, komponowania i koncertowania, to będzie eksplozja scenicznej energii. Gwiazdą pikniku na fest będzie Krzysztof Zalewski. W programie leszczyńskiej odsłony święta Wielkopolski przewidziano również koncerty Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Redder. Ale zanim pomyślimy o rozrywce, warto skupić się na przyszłości. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 16 maja w godzinach od 9 do 12 zaprasza na otwartą sobotę. To okazja, by młodzież z podstawówek nie zarywała lekcji w tygodniu, a rodzice nie musieli brać wolnego w pracy i by wszyscy razem mogli zwiedzić ZSOiT przy ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie w wolny dzień, w sobotę. Są tam różne kierunki, w tym klasy mundurowe. Jest nawet bezpieczna wirtualna strzelnica. A teraz zaproszenie na klimatyczny koncert. W kinie za rogiem w Strzałkowie wystąpi instrumentalno-wokalny duet High Note, doskonale znany publiczności z powiatu słupeckiego i konińskiego. Tym razem w ich repertuarze znajdą się piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jacka Czygana. Koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Wstęp wolny. Zwykle można dostać się tam tylko w dni robocze, wtedy zjawiają się wycieczki szkolne, ale niebawem znów będzie wyjątek od tej reguły. Kłodawska podziemna trasa turystyczna zaprasza na długi czerwcowy weekend. Od 4 do 6 będzie można przeżyć podróż do miejsca, gdzie historia górnictwa ożywa na naszych oczach, wśród podziemnych korytarzy, zabytkowych urządzeń i niezwykłych komór solnych. To niezapomniane widoki i emocje aż 600 metrów pod ziemią. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej. Do tego państwowa kopalnia w Kłodawie cały czas prężnie wydobywa sól, która trafia na nasze stoły, a zimą wykorzystywana jest do posypywania dróg w całym kraju. Bilety można już rezerwować przez internet. A teraz ciekawostka historyczna z powiatu kolskiego. W tym roku mamy 790. rocznicę pierwszej wzmianki o Grzegorzewie. W 1236 roku książę wielkopolski Władysław Odonic nadał tę wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Pełce wraz z pełnym immunitetem i prawem polowania na bobry. Dyplom jest efektem polityki księcia, który starał się o unieważnienie przez papieża niekorzystnego dla siebie pokoju z księciem Henrykiem Brodatym z 1234. Więcej o tym dokumencie można przeczytać w dwóch publikacjach historyka burmistrza Koła dr. Krzysztofa Witkowskiego. Władysław Odonic, książę wielkopolski, wydanej w 2012 w Krakowie oraz średniowieczny obraz Grzegorzewa. To temat podjęty w 2017 w roczniku kolskim, a wspomniany dyplom znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Wiosna skłania nas do wyjścia z domu i poznawania okolicy. Muzeum Okręgowe z Konina zachęca całe rodziny, by wybrały się do skansenu archeologicznego w Mrówkach w gminie Wilczyn, do miejsca, gdzie przeszłość ożywa na naszych oczach. Tam promienie słońca odkrywają na nowo tajemnice średniowiecznej fortyfikacji. Zabierzcie koc, wygodne buty i wyruszcie na podróż śladami dawnych rycerzy. Czeka nas niezwykła przygoda, pełna historii, zagadek i wyjątkowego klimatu. Skansen czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10-18 oraz w weekendy 12-18. Z kolei w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ruszyły zapisy na letnie warsztaty teatralne, które odbędą się od 29 czerwca do 3 lipca w Mikorzynie. Będzie chodziło w nich o przekazanie konkretnych narzędzi, które pomagają samodzielnie tworzyć scenariusze i rozwijać je dalej z zespołem w warunkach pracy niezawodowej. Przyda się to na przykład nauczycielom. Zajęcia poprowadzi Dorota Bielska, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych. teatralnych z Krakowa i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Szczegółowy program można znaleźć na cki.s.konin.pl. I jeszcze jedno zaproszenie. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie znów organizuje towarzyski bieg nocny w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Zawody odbędą się 13 czerwca w ramach pikniku rodzinnego tworzonego wspólnie z Radą Rodziców Szkoły nr 10 i Przedszkola Słoneczko, Klubem Biegaczy Aktywni Konin oraz Stowarzyszeniem Nasze Gosławice. Biegowi przyświecać będzie cel charytatywny, wsparcie dalszej rehabilitacji Mata Zbierskiego. Do wyboru dystans 7, 12 lub 21 km oraz marsz Nordic Walking. Tegoroczna edycja zostanie poszerzona o start dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
2: Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM.
1: Pogoda. Wieczór z burzami w niemal całym kraju, jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś, od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
0: Konin FM. Konin FM.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Reklama.
0: Konin FM.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Twój start, twoja praca, twój powiat. Turkowski pośredniak rozpoczyna akcję wspierającą młode osoby wchodzące na rynek pracy oraz pracodawców, którzy chcą zatrudnić absolwentów szkół średnich. W tej części subregionu konińskiego zarobki są minimalnie wyższe, a bezrobocie niższe. Jest tam kilka dużych zakładów, które nieustannie narzekają na brak rąk do pracy. Urząd Pracy w Turku apeluje do osób kończących szkoły ponadpodstawowe lub studia, by skorzystały z możliwości rozwoju zawodowego właśnie na miejscu. W ramach trwającej akcji PUP planuje zaproszenie pracodawców do współpracy i zgłaszania ofert dla absolwentów, do tego spotkania networkingowe łączące młodych ludzi z lokalnymi firmami, wizyty studyjne u pracodawców, szybkie pośrednictwo pracy, czyli konkretne oferty i sprawne dopasowywanie ich, promocja lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy, wakacyjny kiermasz ofert pracy oraz doradztwo zawodowe dla osób rozpoczynających swoją pierwszą pracę. To dobry moment, aby zostać w swoim regionie i rozwijać się tam, gdzie naprawdę młodzi ludzie są potrzebni, tłumaczą urzędnicy, którzy podkreślają, że powiat turecki to nie tylko miejsce do życia, to także przestrzeń do budowania przyszłości. Na konińskich osiedlach, zwłaszcza w przestrzeni, którą zarządza miasto, można już zauważyć trawniki skoszone niemal na zero. To bardzo zły trend i zaprzeczenie ekologicznego podejścia. Z jednej strony samorząd tworzy zielone podwórka i parki kieszonkowe, z drugiej na o wiele większych obszarach bez żadnego uzasadnienia ścina trawy tam, gdzie nikomu one nie przeszkadzają. W sytuacji poważnych okresów suszy takie postępowanie dziwi nie tylko ekspertów od ekologii. W Wielkopolsce już w tej chwili sytuacja hydrologiczna przypomina bardziej pomiary, które powinny występować pod koniec wakacji niż wiosną. Dłuższy trawnik trzyma wilgoć w glebie i pozwala żyć wielu pożytecznym owadom. Tymczasem na obszarze naszego miasta oraz powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego za sprawą środków na transformację subregionu mogą powstać kolejne ogrody deszczowe, tym samym likwidując wszechobecną betonozę. Chodzi tu o poważne projekty o wartości minimum 500 000 zł. I co ważne, wnioskować mogą nie tylko samorządy, ale również służby ratownicze, organizacje pozarządowe czy podmioty realizujące zadania publiczne. Unijne dofinansowanie wyniesie do 80%. Maleńka Hania z Kazimierza Biskupiego wciąż potrzebuje naszej pomocy, informują samorządowi urzędnicy. Hania Głodkowska od pierwszych chwil życia walczy o zdrowie. Ciężkie wady układu moczowego sprawiły, że przed nią bardzo trudne leczenie. Już 1 czerwca czeka ją poważna operacja usunięcia nerki wraz z moczowodem. Rodzice Hani każdego dnia toczą walkę o przyszłość swojej córeczki. Stąd prośba urzędników z Kazimierza Biskupiego o wsparcie tej małej wojowniczki. Liczy się każda złotówka i każde udostępnienie linku do zbiórki na Hanię Gładkowską, która prowadzona jest w serwisie Fundacji Się Pomaga. Nawet najmniejsza pomoc może dać Hani szansę na zdrowe dzieciństwo. Tymczasem zaglądamy na odcinek A2 z Konina do Poznania, który z racji wysokich opłat coraz bardziej pustoszeje, ale za to jest szybki i bezpieczny. Na komfort podróży autostradą wpływa wiele elementów. Stan nawierzchni, jakość i widoczność oznakowania i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo ruchu, utrzymanie zieleni oraz jakość infrastruktury towarzyszącej, w tym miejsc obsługi podróżnych. Teraz wiosną, obok codziennych działań utrzymaniowych, prowadzone są również prace porządkowe i naprawcze po okresie zimowym. Naprawy nawierzchni oraz infrastruktury uszkodzonej w wyniku zdarzeń drogowych, kontrole stanu mostów i innych obiektów inżynierskich, koszenie trawników, tak aby nie ograniczały one widoczności. Prowadzone są także przeglądy przejść dla dzikich zwierząt, naprawy ogrodzeń, przeglądy kolumn alarmowych, systemu oświetlenia i odnawiane jest oznakowanie poziome na jezdni. Autostradowa spółka prosi więc o ostrożność także nocą. Co roku niestety dochodzi do wypadków z udziałem drogowców. Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi już kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. Aktywni mieszkańcy sołectw z całego regionu mogą składać wnioski do 29 maja. W ramach konkursu wspierane są takie działania, jak organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość. Mogą to być na przykład festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, wydarzenia promujące lokalną historię i inne, z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych. Można też postarać się o wsparcie na organizację warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, jakiegoś elementu wyróżniającego miejscowość czy Funduszu Sołeckiego. Zachowania, odtworzenia i promowania dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, przyrodniczego lub krajobrazowego obszarów wiejskich, na przykład warsztaty rękodzielnicze i rzemieślnicze, garncarskie, wikliniarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, artystyczne, kulinarne, zielarskie lub pszczelarskie. A minimalna liczba uczestników takich warsztatów musi wynosić 10 osób. Środki z konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą przeznaczyć można również na wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Na przykład mogą to być kroniki i publikacje historyczne, albumy, foldery, logo sołectwa czy serwis internetowy miejscowości, ale także można takie wsparcie wydać na zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość. Szczegółowych informacji udziela Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Zbliża się 7. harcerski festiwal piosenki Bez gitary ani róż. Będą to dwa bardzo intensywne dni, ponieważ na tegorocznym festiwalu zaprezentuje się aż 68 podmiotów artystycznych, czyli solistów, zespołów, chórów, duetów. Będą konkursowe przesłuchania przeplatane koncertami. W sobotę 30 maja dla uczestników festiwalu zagra swój koncert zespół Act Gdynia, który w tym roku obchodzi 40-lecie działalności. A w niedzielę 31 przed koncertem laureatów zaprezentuje się 11. pokolenie manufaktury piosenki harcerskiej Wartaki. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie do koła, a dla tych, którzy nie mogą dotrzeć, będzie transmisja na kanale YouTube zarówno wszystkich przesłuchań konkursowych, jak i koncertów. Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Koło, Starostwa Powiatowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To w ostatni weekend miesiąca. Z kolei już jutro w kinie Zachęta w Kleczewie o 17.00 będzie można zobaczyć spektakl pod tytułem Lukrowany Pierniczek. Występują Emilia Zibrecht, Karol Walerowicz, Marlena Konieczna oraz Mikołaj Wołochowicz. Przedstawienie przenosi widzów w świat relacji, emocji i współczesnych dylematów. Obowiązują bezpłatne wejściówki.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama. Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek już za niedługo zagra ćwierćfinał turnieju w Rzymie i rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Dziś pewnie do ćwierćfinału awansowała finalistka tysięcznika w Madrycie. Mira Andriewa pokonała Belgijkę Elise Mertens 2 razy do 3. Z kłopotami do najlepszej ósemki awansowała za to Amerykanka Coco Gauff, która pokonała swoją rodaczkę Iwejowicz 5-7, 7-5, 6-2. Dalej gra także Sorana Kirstea, która wyeliminowała w trzeciej rundzie Arenę Sabalenkę. Rumunka pewnie ograła dziś Czeszkę Lindę Noskową. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów, w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. W stołecznej drużynie wyróżniał się w końcówce sezonu Bartosz Firszt, przyjmujący swoją grą zapracował nawet na powołanie do reprezentacji polskiej.
5: Przychodziłem do Warszawy w roli raczej pewnego rezerwowego, także bardziej myślałem, żeby złapać jakieś parę meczy, pokazać się szerszej publiczności w paru meczach, a okazało się, że te parę meczy, które miałem szansę zagrać, zostały zauważone przez selekcjonera.
4: Droga Firszta na zgrupowanie kadry prowadzi przez Turyn. Jego drużyna w sobotnim półfinale Ligi Mistrzów zagra z faworytem Perugią.
5: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych 4 drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
4: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Iratem Ankara. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień, m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem wczorajszego meczu ligowego z Arsenalem. Callum Wilson strzelił gol na 1-1, ale sędzia po długiej analizie odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, a West Ham o utrzymanie w Premier League.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Młodzież słupeckiego ekonomika chce pomóc chorym dzieciom, umilając im trudny czas. Uczniowski wolontariat zespołu szkół ekonomicznych kolejny raz ruszył ze zbiórką prostych przyborów, takich jak kredki, mazaki, kolorowanki, bloki rysunkowe czy gry planszowe i inne artykuły dla dzieci. Do 29 maja można przynosić je do ZSE w Słupcy. To już trzecia taka zbiórka. Podarowany asortyment trafi na oddział dziecięcy powiatowego szpitala. Tymczasem w Koninie szykuje się kolejna okazja, by pozbyć się z domu niepotrzebnych już nagrań lub nabyć unikatowe perełki. Chodzi oczywiście o giełdę winyli i płyt CD. 19 czerwca w godzinach od 16 do 19 zapraszamy do Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości. Będą tam czekać tysiące płyt, kolekcjonerskie unikaty, wyjątkowy klimat i rozmowy o muzyce, które mogą trwać godzinami. Będzie można kupować, sprzedawać albo po prostu wymienić się i odkrywać muzyczne albumy, których czasem szukamy od lat. I wybiegnijmy jeszcze nieco dalej w przyszłość. 11 lipca na Klerzewską Maltę powróci Summer House Night. Po zeszłorocznym sukcesie impreza zostanie zorganizowana z jeszcze większą energią. Tłumy ludzi, niesamowity klimat i muzyka, która niesie się nad wodą do późnej nocy. Tego nie można przegapić. Zagra 6 DJ-ów. PMB, Oscar Monterial, Mr. Bart, Derif Tomaso, Choreszko i Meshi. To będzie noc pełna świetnej muzyki i pozytywnej energii. Wstęp jest wolny. Zapraszamy nad pokopalniany zbiornik w Kleczewie 11 lipca od 19. W Rychwale dynamicznie rozwija się nowe osiedle. Chodzi o teren położony przy ulicach Łąkowej i Polnej. Po wykonaniu sieci dróg oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej części miasta przyszedł czas na kolejny krok. Już niebawem pojawi się tam nowoczesny plac zabaw, zaprojektowany w oparciu o rozwój.

rozwiązania zielono-błękitnej infrastruktury. Będzie to przestrzeń przyjazna dzieciom, ale też środowisku, łącząca rekreację z troską o naturę. Dzięki temu Rychwał stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny i przyjazny do życia dla całych rodzin. Tymczasem jutro podczas uroczystej gali w Poznaniu poznamy laureatów Literackiej Nagrody Wielkopolskich Czytelników. W kategorii Literatura dla dorosłych nominowani zostali Mikołaj Grynberg, Rok, w którym nie umarłem, Jakub Małecki z Koła, Obiekty głębokiego nieba, Zyta Rudzka, Tylko durnie żyją do końca, Maciej Siembieda, Goło Boże oraz Szczepan Twardoch Nul. A w kategorii Literatura dla dzieci i młodzieży Michał Figura, Aleksandra Mizielińska i Daniel Mizieliński za książkę Rysie, historie prawdziwe, Ania Franczak i Marianna Sztyma, Żaba, mała opowieść o żałobie, Barbara Kosmowska i Emilia Dziubak, Latawiec, Wit Szostak, Wylinka i Katarzyna Wasilkowska z książką zatytułowaną Złodziejka. Już teraz zachęcamy, by sięgnąć po te 10 nominowanych tytułów, których autorami są mieszkańcy naszego województwa. A zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę finansową w wysokości 60 tysięcy złotych. Od września w Żgowie będzie realizowany nowy projekt Centrum Usług Społecznych. W tej chwili w regionie CUS-y działają m.in. w Rychwale i w Kramsku. To nowoczesna jednostka samorządowa, która integruje i organizuje usługi społeczne w jednym miejscu, wychodząc poza zakres tradycyjnej pomocy społecznej. CUS świadczy wsparcie dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych zagrożonych wykluczeniem, w tym usługi z zakresu rodziny, zdrowia, kultury, edukacji i osób niepełnosprawnych. Często powstaje z przekształcenia ośrodka pomocy społecznej, tak też stanie się w przypadku Żgowa. Głównym celem Centrum Usług Społecznych będzie zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych oraz wsparcie mieszkańców m.in. poprzez usługi opiekuńcze, specjalistyczne, logopedyczne, psychologiczne, fizjoterapeutyczne oraz transport indywidualny. Tymczasem punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne spotkanie. Jak zdobyć środki na rozwój firmy, dotacje i finansowanie w praktyce. Jego uczestnicy dowiedzą się, jakie są aktualne możliwości dofinansowania rozwoju firmy z funduszy europejskich, jak pozyskać dotacje bezzwrotne i skorzystać z instrumentów zwrotnych, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników. Poznają także założenia projektu Life After Coal, wsparcie doradców klimatycznych na poziomie lokalnym, ofertę Enterprise Europe Network w zakresie rozwoju i internacjonalizacji biznesu oraz możliwość finansowania w formie pożyczek oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju. I to wszystko 19 maja w Domu Zemełki w Starym Koninie. Szczegóły m.in. na stronie Urzędu Miasta Turku. Mogą sypać się mandaty. Straż Miejska w Golinie informuje, że w związku z sygnałami i zgłoszeniami napływającymi od mieszkańców, szczególną uwagą funkcjonariuszy objęte będzie parkowanie pojazdów na drogach dla rowerów oraz ścieżkach pieszo-rowerowych. Władze podkonińskiej Goliny apelują do kierowców o parkowanie pojazdów w sposób nieutrudniający ruchu innym uczestnikom oraz w miarę możliwości o korzystanie z miejsc postojowych znajdujących się na własnych posesjach. Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów albo chodniku utrudnia bezpieczne poruszanie się pieszym i rowerzystom. To wykroczenie i w przypadku niestosowania się do obowiązujących przepisów, po wcześniejszych rozmowach i pouczeniach, osoby łamiące przepisy mogą w Golinie zostać ukarane grzywną w drodze mandatu karnego. Problem dotyczy głównie osób, które przed własnymi domami zostawiają auta przed bramą, niejednokrotnie zajmując ścieżki, które nie służą do parkowania. Przypomnijmy, że te same zasady dotyczą wszystkich miast i gmin. W Koninie notorycznie przy osiedlowych uliczkach można zauważyć samochody zaparkowane niemal na całej szerokości chodników. Tak, że ciężko jest przejść, a co dopiero przejechać wózkiem. Straż Miejska rzadko reaguje na takie sytuacje bez oficjalnego zgłoszenia, co jest zwyczajnie niesprawiedliwe w stosunku do kierowców, którzy nie łamią przepisów. Majowe kobiece wieczory w kinie Café w konińskim Oskardzie będą tym razem z nutą humoru. Na ekranie pojawi się polska komedia Seks dla opornych, w której zobaczymy Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. To pełna humoru historia o parze, która próbuje na nowo pobudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. Po seansie razem z psychoterapeutką Iwoną Michalak-Jędrzejczak zastanowimy się, czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość. Będą też nagrody niespodzianki.
21 maja, godzina 18 to Oscars, a teraz dawny kadek. Za nami w Konińskim Centrum Kultury już pierwsze filmy w przeglądzie Wajda Rewizje. Oglądaliśmy w kinie Centrum Popiół i Diament oraz Wesele, a teraz w maju zobaczymy Niewinnych Czarodziejów. To psychologiczny melodramat, portret młodego pokolenia inteligencji żyjącego w realiach Polski Ludowej. Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy to znakomita okazja do retrospektyw. Każdego miesiąca aż do grudnia zobaczymy wybrane filmy z przebogatego dorobku tego reżysera. Niewinni Czarodzieje w najbliższą niedzielę 17 maja o godzinie 16 w kinie Centrum. A na północy powiatu trwają przygotowania do wielkopolskiego pikniku sołtysów w Sompolnie. Impreza gromadzi zawsze tysiące mieszkańców całego województwa. W tym roku na scenie wystąpi między innymi raper Grubson. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Będzie to już 26 edycja. Piknik powstał z inicjatywy tygodnika Przegląd Koniński i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jest tam zawsze mnóstwo regionalnego folkloru, rękodzieła i żywności, a sołtysom wręczane są medale. Wybierany jest także najpopularniejszy z nich.

0: Pogoda.
1: Wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.

0: Zderzenie busa z osobówką niedaleko Lublina. Jedna osoba nie żyje. Jest prezydenckie weto do kolejnej ustawy. Ósmoklasiści robią ostatnie powtórki. Jutro egzamin z matematyki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu. Na miejscu pracuje prokurator, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
2: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zderzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
0: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Prezydent zawetował kolejną ustawę, tym razem tę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie zawali pieniędzy, można było kupić wszystko.
0: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, ale o uproszczenie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
0: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA, gdzie obecnie przebywa Zbigniew Ziobro, o jego ekstradycję. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, zamiast zgodnie z planem popłynąć do Holandii, musiał na razie zacumować w porcie na Teneryfie. Powodem jest zła pogoda. Na razie trwa ewakuacja ostatnich pasażerów. Wczoraj z pokładu jednostki ewakuowano prawie setkę ze 150 pasażerów. Odbyło się też kilka lotów ewakuacyjnych, w tym m.in. do Francji, Niemiec i USA. A 14 obywateli Hiszpanii trafiło do szpitala wojskowego w Madrycie. Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi, przenoszonym przez gryzonie, hantawirusem. Strzelanina w Nicei na południu Francji. Zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Dzielnica, w której doszło do strzelaniny, to uboższa i mniej bezpieczna część Nicei, znana z incydentów związanych z handlem narkotykami i porachunków na tym tle. I na koniec wracamy do kraju. Przed ósmoklasistami jutro kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
6: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającego słupami.
0: A dziś ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei w środę język obcy.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Słupeckie Starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Prace można zgłaszać do 29 sierpnia do czterech kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUKS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych. Mija równe 100 lat, odkąd wiatrak Szczepan stał się nieodłącznym elementem krajobrazu Budzisławia Kościelnego. Przeprowadzka w 1926, pobudowanego w roku 1858 w Kościanie wiatraka, rozpoczęła jego wielką historię na ziemi kleczewskiej. Dziś to nie tylko zabytek, ale tętniące życiem Centrum Edukacji Regionalnej, którym opiekują się pracownicy z chaty młynarza. Budzisławski koźlak stał się rozpoznawalną marką nie tylko w Wielkopolsce. Wyjątkowość Szczepana polega na jego kompletnym, oryginalnym wyposażeniu, co czyni go jednym z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w naszym województwie. Wiatrak regularnie gości wycieczki szkolne z różnych części Polski. Dla uczniów to żywa lekcja historii, podczas której mogą zobaczyć wał skrzydłowy czy koło paleczne. Z kolei miłośnicy zabytków techniki doceniają fakt, że obiekt po rewitalizacji w 2011 roku jest w pełni dostępny. Możliwość wejścia do wnętrza wiatraka i wysłuchania opowieści o jego ostatnim właścicielu, Szczepanie Mrówczyńskim, to dla wielu punkt obowiązkowy podczas zwiedzania gminy Kleczew. Z okazji stulecia wiatraka 15 maja o godzinie 17 plac przy jubilacie zamieni się w Centrum Regionalnej Kultury. W programie liczne atrakcje. Jedną z nich będzie widowisko edukacyjno-artystyczne pod tytułem W rytmie Wielkopolski, realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury z Poznania, na które gmina Kleczew pozyskała dotację z programu Kultura w drodze. Na scenie wystąpi zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który przeniesie nas w świat dawnych tańców, pieśni i obrzędów z naszego regionu. Pół wieku świętuje Zakład Cieplny. Z okazji jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie będzie można zobaczyć plenerową wystawę, która dokumentuje rozwój samorządowej firmy, pokazując, jak zmieniała się ona dla mieszkańców. Ekspozycja zatytułowana Ciepło, które ma historię, zostanie otwarta 15 maja w południe na Placu Wolności. Wystawa będzie dostępna na rynku do 24. Przypomnijmy, że koniński MPEC swoje początki miał w zakładzie, który zasięgiem działania obejmował całe województwo Konińskie, a na pewnym etapie oprócz dostarczania ciepła zajmował się także dystrybucją gazu propan-butan, stąd wielu mieszkańców kojarzy jeszcze historyczną nazwę tej firmy – Energogaz. Tymczasem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole trwają zapisy na piknik rodzinny. Impreza odbędzie się już w najbliższy piątek w godzinach od 15 do 17. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania Dnia Rodziny w radosnej i właśnie rodzinnej atmosferze. Z tej okazji MOPiPR przygotował dla uczestników wiele atrakcji, m.in. kreatywne warsztaty, rodzinne zabawy oraz niespodziankę. Zapraszamy do wspólnego świętowania tego wyjątkowego popołudnia pełnego uśmiechu, integracji i dobrej zabawy już 15 od 15 w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. W okolicy Skulska Dzień Dziecka będzie połączony z jarmarkiem ochweśnickim. To jedna z gmin w powiecie konińskim, gdzie dawniej handlarze gęśmi i dewocjonalniami posługiwali się tą charakterystyczną gwarą w dużej mierze po to, by oszukiwać swoich klientów. Zostało jednak po nich coś dobrego – pyszne dania z gęsiną. Festyn odbędzie się w niedzielę 7 czerwca od godziny 14 na stadionie w miejscowości Mniszki. Tymczasem zachęcamy młodych mieszkańców miasta i gminy Golina do udziału w konkursie ekologicznym. fizycznym, małe kroki w każdym z nas wielką zmianę zrobią w nas. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Golina i realizowany w ramach projektu Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dofinansowanego ze środków funduszy europejskich. W zależności od kategorii wiekowej należy wykonać na przykład plakat przedstawiający pomysł na ochronę klimatu, lapbook, rysunek, kolaż, wyklejankę albo filmik o długości 2-3 minut prezentujący problemy klimatyczne. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, hulajnogi, trampoliny, deski do pływania czy głośniki. Jest też drugi konkurs dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Golina. Za pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką można zgarnąć tablety, hulajnogi, rolki albo słuchawki. Szczegóły dotyczące obydwu konkursów są na stronie urzędu. W Poznaniu oraz w Lesznie odbędą się w tym roku pikniki na fest, czyli święto województwa wielkopolskiego, które przed rokiem oprócz stolicy regionu gościło także w Koninie. Tym razem w Lesznie 13 czerwca wystąpi artysta nieustannie poszukujący nowych brzmień. Uzależniony od tworzenia, komponowania i koncertowania, to będzie eksplozja scenicznej energii. Gwiazdą pikniku na fest będzie Krzysztof Zalewski. W programie leszczyńskiej odsłony święta Wielkopolski przewidziano również koncerty Małgorzaty Ostrowskiej i Natalii Shredder. Ale zanim pomyślimy o rozrywce, warto skupić się na przyszłości. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie 16 maja w godzinach od 9 do 12 zaprasza na otwartą sobotę. To okazja, by młodzież z podstawówek nie zarywała lekcji w tygodniu, a rodzice nie musieli brać wolnego w pracy i by wszyscy razem mogli zwiedzić ZSOiT przy ulicy Gimnazjalnej w Sompolnie w wolny dzień, w sobotę. Są tam różne kierunki, w tym klasy mundurowe. Jest nawet bezpieczna wirtualna strzelnica. A teraz zaproszenie na klimatyczny koncert. W kinie Za Rogiem w Strzałkowie wystąpi instrumentalno-wokalny duet High Note, doskonale znany publiczności z powiatu słupeckiego i konińskiego. Tym razem w ich repertuarze znajdą się piosenki Wojciecha Młynarskiego, Jonasza Kofty i Jacka Cygana. Koncert już w najbliższą niedzielę o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Będzie piąta edycja festynu międzypokoleniowego organizowanego przez Stowarzyszenie Trzech Pokoleń Konin Gospławice, który odbędzie się na terenie Muzeum Okręgowego. Te imprezy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem i gromadzą mieszkańców osiedla w każdym wieku, dzieci, młodzież, rodziców, dziadków oraz wszystkich tych, którzy chcą wspólnie spędzić czas w radosnej, rodzinnej atmosferze. Każdego roku tworzone jest wyjątkowe wydarzenie pełne uśmiechu, integracji i pięknych wspomnień. Organizatorzy planują mnóstwo atrakcji. Dmuchany zamek, zjeżdżalnie, animacje i konkursy z nagrodami, warsztaty plecenia wianków, występy artystyczne dzieci, rodziców i seniorów, watę cukrową i popcorn, smaczną grochówkę oraz pyszne smakołyki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To będzie wyjątkowy czas wspólnej zabawy, rozmów, integracji i budowania jeszcze silniejszych więzi lokalnej społeczności. Na uczestników czeka również niezwykła atrakcja. Nagroda główna, weekend dla dwóch osób w hotelu w Ciechocinku wraz ze śniadaniem. Stowarzyszenie Trzech Pokoleń zachęca też, by przyjść w długich, kolorowych sukniach, kapeluszach lub wiankach, aby wspólnie stworzyć jeszcze piękniejszy klimat tego festynu, który odbędzie się w Gosławicach w sobotę 23 maja w godzinach od 13 do 15. Zwykle można dostać się tam tylko w dni robocze, wtedy zjawiają się wycieczki szkolne, ale niebawem znów będzie wyjątek od tej reguły. Kłodawska podziemna trasa turystyczna zaprasza na długi czerwcowy weekend. Od 4 do 6 będzie można przeżyć podróż do miejsca, gdzie historia górnictwa ożywa na naszych oczach, wśród podziemnych korytarzy, zabytkowych urządzeń i niezwykłych komór solnych. To niezapomniane widoki i emocje aż 600 metrów pod ziemią. W całej Polsce nie ma niżej położonej trasy turystycznej. Do tego państwowa kopalnia w Kłodawie cały czas prężnie wydobywa sól, która trafia na nasze stoły, a zimą wykorzystywana jest do posypywania dróg w całym kraju. Bilety można już rezerwować przez internet. A teraz ciekawostka historyczna z powiatu kolskiego. W tym roku mamy 790. rocznicę pierwszej wzmianki o Grzegorzewie. W 1236 roku książę wielkopolski Władysław Odonic nadał tę wieś arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Pełce wraz z pełnym immunitetem i prawem polowania na bobry. Dyplom jest efektem polityki księcia, który starał się o unieważnienie przez papieża niekorzystnego dla siebie pokoju z księciem Henrykiem Brodatym z 1234. Więcej o tym dokumencie można przeczytać w dwóch publikacjach historyka burmistrza koła dr. Krzysztofa Witkowskiego, Władysław Odonis, książę Wielkopolski, wydanej w 2012 w Krakowie, oraz średniowieczny obraz Grzegorzewa. To temat podjęty w 2017 w roczniku kolskim, a wspomniany dyplom znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Jeszcze do piątku trwa tydzień bibliotek. W kole filia przy Wojciechowskiego ma dla seniorów nowe rozwiązanie. Książka na telefon. Osoby starsze oraz czytelnicy mający problemy z poruszaniem się, którzy mieszkają w pobliżu tej placówki, mogą bezpłatnie zamówić sobie dostawę lektury do domu. Wystarczy zadzwonić do filii Kolskiej Biblioteki pod numer 63 262 5904. Tymczasem w okolicy planujemy już w pełni słoneczne, upalne miesiące. Ciekawie zapowiada się impreza z okazji powitania lata w gminie wiejskiej Słupca. Festyn odbędzie się 20 czerwca w Młodojewie. Na scenie wystąpią gwiazdy muzyki disco polo, zespół MIG, który porwie publiczność swoimi największymi hitami i rozgrzeje atmosferę do czerwoności. O doskonałą zabawę taneczną zadba również DJ Bagrol, serwując najlepsze klubowe brzmienia i wakacyjny klimat. Czeka nas moc atrakcji, świetna muzyka, dobra zabawa, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych, w tym urocza kapibara, wesołe miasteczko i dmuchańce. Będą występy lokalnych artystów i koła gospodyń wiejskich. Przy okazji mają zostać wręczone tytuły zasłużone dla gminy Słupca. Uhonorowane zostaną także osoby w różnych konkurencjach sportowych. Będą stoiska policji i sanepidu, a to wszystko w Młodojewie 20 czerwca od 16 aż do północy. Wielkimi krokami zbliżają się 13. ogólnopolskie letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Inauguracyjna część zawodów odbyła się w Katowicach i Mikołowie. Teraz rywalizacja w różnych dyscyplinach zawita do Zielonej Góry, Kielc oraz do Konina. W naszym mieście w ramach ogólnokrajowych igrzysk od 29 do 31 maja przewidziano mecze piłki nożnej i pokaz Nordic Walking. Sportowcy będą walczyć o szansę reprezentowania Polski podczas światowych letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Chile, które odbędą się w przyszłym roku. Tymczasem w przyszłym miesiącu w Kleczewie zagości piknik rycerski. To wydarzenie zwieńczy obchody święta miasta i gminy. Znamy już pełną listę gwiazd tej imprezy. 19 czerwca przed publicznością wystąpią zespół Nadmiar, a po nim Dawid Kwiatkowski. Nazajutrz sceną władać będą Ogień, Allergen oraz BRO, a trzeciego dnia na placu targowym przewidziano wspomniany już piknik rycerski. To w Kleczewie. No i przy okazji przypomnijmy program Dni Konina, które odbędą się w tym samym czasie. U nas zaśpiewają Kękę, Agnieszka Helińska, Kacper Błoński, zespół Ira oraz Elżbieta Adamiak. Znamy także program Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Kramy rzemieślników spotkamy nad Wartą 6 i 7 czerwca. Będą walki wojów i wykłady poświęcone historii. Doktor Agnieszka Jankowska-Maik, znana w internecie jako babka od histy, mówić będzie o tym, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też spotkanie z autorką książek Córki Wawelu i Zmierzch Świata Rycerzy Anną Brzezińską. Będą nawet warsztaty ilustratorskie, a szczegóły programu są na stronach powiatu słupeckiego.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: kieszeni tygodnia.
1: Radny miasta Konina Joachim Sikorski mówi o wyzwaniach związanych z rozwojem miasta. Od nowych inwestycji mieszkaniowych, przez planowanie strategiczne, aż po trudne relacje z gminami ościennymi. Wszystkie te elementy składają się na szerszy problem tego, jak Konin ma się rozwijać i dla kogo.
2: Miesiąc temu dwa punkty zostały też jakby odroczone na dzisiejszą sesję i tutaj coś się trochę wyklarowało. Jeśli chodzi o ulicę Przyjaźni, czyli inwestycję Metalko, tam z istniejącą przychodnią, która ma być rozbudowana, i ulicę Boczną na Chorzniu, gdzie będzie albo zespół domków jednorodzinnych, takich bliźniaków, nazwijmy to, albo będą jakieś takie kameralne wille. I tutaj i w jednym i w drugim przypadku jest furtka otwarta, tak? Teraz taką decyzję podjęliście, że jednak będzie...
3: Tak, że przystępujemy do zintegrowanego planu inwestycyjnego. Obecnie działka powinna być zabudowana jako domki jednorodzinne i inwestor przedstawiał nam taką to, że ten projekt chce przekształcić ją na wielorodzinne zabudowania, że może to być w formie nie takich bloków, o których my wszyscy myślimy w tym momencie, sobie wyobrażamy jako pewnej takiej bardzo gęstej zabudowy, tylko może być to w postaci raczej mniejszych, wielorodzinnych takich domków willi miejskiej. Tutaj głosy radnych były podzielone, ja też, może powtarzając się, ale zawsze kiedy wypowiadam się na ten temat, to się powtarzam, że w momencie, kiedy zmieniamy lokalny plan zagospodarowania przestrzennego i taka decyzja jest po stronie rady, to musimy ważyć dwa interesy. Z jednej strony interes miasta w tym, aby poszerzać dostęp do mieszkań, żeby było tych mieszkań więcej, żeby ten rynek był bardziej atrakcyjny i też przez to my mamy więcej mieszkańców, mamy więcej podatków od nieruchomości, też jeżeli będą mieszkańcy, to podatki dochodowe, ale z drugiej strony, w momencie, kiedy dokonujemy zmian, to musimy patrzeć na mieszkańców okolicznych, ponieważ oni, tak jak są tam właśnie wokół domki jednorodzinne, no to budowali się, kupowali te działki i ze świadomością, że wokół będą też domki jednorodzinne. No i w momencie, kiedy my teraz pozwolimy tam zbudować cokolwiek, no to wpłyniemy realnie na pogorszenie jakości ich życia i może to wpłynąć taka na przykład zła inwestycja, taka na obniżenie wartości ich nieruchomości.
2: No, i to co jest to po prostu im da to przystąpienie do
3: ZPI? A teraz ZPI to jest taka konstrukcja prawna, takiego instrumentu prawnego, że my teraz dopiero przystępujemy do prac i wyrażamy na to zgodę, na koniec jeszcze możemy się nie zgodzić. Ja tak na przykład zrobię jako też radny reprezentujący mieszkańców Chorznia, że w przypadku, kiedy rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami i po prostu mieszkańcy mi powiedzą, nie, dla nas to nie jest do akceptowania, ponieważ tu się kończy moja działka, a tu obok mi chce blok postawić parę metrów obok i mi to po prostu szkodzi, no to ja takiej finalnej ustawy nie poprę.
2: Mogą powiedzieć, że my tak, nie chcemy tych domków, będą brzydko
3: przez
2: wyglądały.
3: To, że właśnie w tym instrumencie jest też taki zapis o inwestycji współistniejącej, pobocznej, że w pewien sposób inwestor, kiedy za to, że pozwalamy mu na zmianę, to on musi dać coś nam dodatkowego. Na przykład może wybudować dodatkową drogę, zbudować jakiś przez teren zielony dla mieszkańców. Musi coś dać też mieszkańcom w zamian. Mieszkańcy będą współpracować z miastem i z inwestorem i będą szukali takiego rozwiązania, które dla wszystkich okaże się po prostu pewnego rodzaju wygraną, bo inwestor sprzeda więcej mieszkań. Mieszkańcy mogą stwierdzić, że takie osiedle jest otwarte, zielone, z placem zabaw, jest dla nich lepsze niż jak ma tu powstać sporo jakichś nowoczesnych bliźniaków. Więc ja wierzę, że jest takie rozwiązanie, które wszyscy stwierdzą, to jest lepszy deal dla nas. Więc teraz czekamy po prostu na ustalenia i na krok ze strony inwestora. My daliśmy zielone światło na rozpoczęcie prac.
2: No to my czekamy, w takim razie mieszkańcy czekają, aż te konsultacje ruszą. I jeśli chodzi o Chorzeń, jeśli chodzi o piąte osiedle, o ten rejon ulicy Przyjaźni. I jeszcze jeden temat, który takie zdanie się przewijało często dzisiaj na sesji. Otwieramy furtkę do zaktualizowania strategii miasta. No właśnie, i tutaj dużo dyskusji było, ale też przy okazji tego utknęło mi takie zdanie, taka wypowiedź odnośnie i pana radnego, i radnego Czerniejewskiego w sumie, odnosząca się do cen energii, bo ta strategia odnosi się dużo do zielonej energii. Konina jako miasta, które jest oparte o właśnie tę formę produkcji prądu i takie wyliczenie, że 9 miliardów dopłacamy co roku do węgla, węgiel jest właśnie tym najdroższym źródłem prądu, to się przewijało i u pana Czerniewskiego.
3: Tak, ponieważ znaczy dyskusja nad strategią, strategia miasta to jest taki dokument, on, ja myślę, że on budzi zawsze wiele emocji, ponieważ on nie tyle mówi o taki, on jest po to, to jest dokument naprawdę techniczny, po to, że my wybieramy jakieś miejsce, jak widzimy miasto, jak chcielibyśmy, żeby nasze miasto wyglądało za 10 lat i do tego dopisujemy zadania, inwestycje, konkretne projekty, które przybliżą miasto do tego punktu i które musimy zrealizować w ciągu tego czasu. My postrzegamy Konin jako miasto zielonej energii, jako miasto, które jest atrakcyjne dla inwestorów przez to, że powstaje coraz więcej branż, które tej energii potrzebują bardzo dużo, tak jak na przykład data center, o którym teraz mówimy. I takie miasto, które jest pewne, jeśli chodzi o sytuację energetyczną, jest atrakcyjne i to są korzenie Konina. Podczas tworzenia tej strategii wpisujemy tam konkretne zadania, inwestycje, projekty, na które potem staramy się pozyskiwać dofinansowania. I my też jako miasto, jak pozyskujemy dofinansowanie, to możemy wspierać się tym, że to zadanie jest na naszej strategii, to zadanie jest dla nas ważne. Przez co też cieszymy się taką skutecznością, jeśli chodzi o te dofinansowania zewnętrzne. Co jest najważniejsze? To, że na stronie miasta i też w przestrzeni na pewno publicznej pojawi się niedługo informacja o konkretnych terminach, kiedy do takiej strategii będziemy przystępować do tworzenia jej. I to będą otwarte spotkania, na których ja też bardzo chciałem zaprosić mieszkańców lub żeby pisali po prostu do radnych ze swojego okręgu do tego, co według nich powinno się w tej strategii znaleźć, czego nie ma, ponieważ uważam, że jest to świetna okazja, żebyśmy tak, to jest pewnego rodzaju forma konsultacji społecznych, że razem zatrzymujemy się na chwilę w takich ciągu spraw bieżących, powiedzmy w mieście i patrzymy w przyszłość i mówimy, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. I w kontekście tej energetyki to dzisiaj też została poruszona taka dyskusja już odnosząc się trochę do polityki ogólnokrajowej, że pewni radni zarzucali, że ta energia zielona jest droga i że teraz w ogóle mamy bardzo drogą energię w Unii i przez to nie ma przyszłości. No tylko warto zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy została podjęta decyzja o tym, żeby przekształcać naszą energetykę w stronę zielonej energii,

0: Na unowocześnianie tego systemu, na przykład transmisji energii, na cały przesył energii, który mamy w kraju, na linie przesyłowe i na to, żeby ten system energetyczny był bardziej dostosowany do rozproszonych źródeł energii, a nie tylko do jednej dużej elektrowni. Tylko żeby ten system był na tyle elastyczny, żeby mógł przyjmować małe źródła, małe elektrownie, małe instalacje fotowoltaiczne wszędzie i wtedy ta energia byłaby tańsza. Ale przez to, że my nie wydawaliśmy na to pieniędzy, no to teraz zderzamy się ze ścianą i widzimy z tym, że my nie jesteśmy gotowi, ale sam unijny system właśnie wspomagał państwa w tym, żeby się do tego przystosować. Teraz musimy nadganiać, inwestować w linie przesyłowe, w energetykę odnawialną, bo na koniec, w momencie, kiedy system jest przygotowany do odbioru energetyki odnawialnej, to jest ona o wiele tańsza. W tym momencie właśnie, tak jak te dane, które przytoczyliśmy, do węgla dopłacamy naprawdę sporą ilość pieniędzy i też patrząc nawet długoterminowo, paliwa kopalne, energia z paliw kopalnych nie może być tańsza, ponieważ sięgamy po coraz głębsze pokłady tego paliwa, w tym przypadku węgla, i przez to, że sięgamy coraz głębiej go wydobywamy, to ta wydobycie jest coraz droższe lub musimy więcej inwestować w technologię, która nam umożliwi to wydobycie. Więc nawet tak patrząc po prostu daleko w przyszłość, w sytuacji ogólnokrajowej, nie jest możliwe, aby ta energetyka była kiedykolwiek już tańsza. Może być tylko drożej. Dlatego musimy patrzeć w stronę tych zielonych alternatyw.
1: Czyli Konin, no, tak prezydent też tam to reasumował, że dobrze, że podąża właśnie według tego swojego hasła Miasto Zielonej Energii. Ale jeszcze przy okazji strategii jedno takie zdanie padło, to Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość. Zdanie chyba, z którym powinniśmy się zgodzić wszyscy. Konin pełni rolę służebną wobec gmin ościennych. I to zdanie padło, tutaj radny Majewski mówił o tym, że powinna w Polsce toczyć się dyskusja na temat reorganizacji w jakimś stopniu samorządów.
0: Tak, to prawda. Tutaj absolutna zgoda z panem radnym. To jest dyskusja, która powinna istnieć w debacie publicznej, tylko my jako radni nie mamy wpływu realnie na to, jak działa system administracyjny w Polsce. Ale to jest prawda, powinniśmy... Taka debata będzie potrzebna i niestety obawiam się, mogę być tutaj prorokiem, że taka dyskusja pojawi się w przestrzeni publicznej i kiedy będzie już za późno na przestrzeni ogólnopolskiej, bo w tym momencie widzimy, zresztą dzisiaj nawet rozmawialiśmy o tym, że mieszkańcy, w Koninie mamy taką sytuację, młodzi mieszkańcy osiedlają się wokół miasta, tam płacą podatki, tam budują się nowe przedszkola. Po prostu rozwija się jakoś ta przestrzeń. W momencie, kiedy centrum miasta trochę umiera w pewien sposób, zostają tam starsze osoby. Tak samo jest w innych miastach w całej Polsce. Tak naprawdę każde miasto, każde osiedle, które zostało jakoś w dużym stopniu rozwinięte w czasach Rzeczpospolitej Ludowej, no to teraz widzimy, że tam zostają emeryci, a młodzi ludzie wyjeżdżają, osiedlają się na obrzeżach i tworzy nam się taka tutaj brak jakiejkolwiek równowagi. I przez to, jak właśnie, że tam, gdzie żyjemy, tam odprowadzamy podatek dochodowy, który jest najważniejszy dla samorządu, no to też tworzy się taka dysproporcja w dochodach, że taka na przykład gmina Posada, tam ludzie odprowadzają podatki dochodowe, ale to są sypialnie Konina. Te osoby przyjeżdżają do nas i to z naszej infrastruktury korzystają, to jest też, co zawsze mówię, z kultury, sportu, która w żaden sposób nam się nie zwraca, bo to nie jest inwestycja. Kultura i sport to nie jest inwestycja, a budżet miasta należy patrzeć jak na miasto, a nie jako biznes. No tylko nam się ten biznes nie spina i jesteśmy wykorzystywani przez te gminy ościenne. Tylko, tak jak mówię, powinno powstać forum do takiej dyskusji jak najbardziej, ale my sami jako samorząd nie mamy tutaj żadnej sprawczości w tej sprawie.
1: I to będzie na pewno bardzo trudna dyskusja, która będzie odwlekana pewnie latami, aż w końcu dojdziemy do takiej ściany, że będzie trzeba coś zmienić w Polsce i ktoś pewnie zmieni to bez tej dyskusji, która jest potrzebna i powinna się już zaczynać teraz.
2: Przyszłość miasta zależy dziś od umiejętnego pogodzenia interesów mieszkańców, inwestorów i całego regionu. Bez spójnej strategii i zmian systemowych Konin może mieć trudności z utrzymaniem swojej roli jako lokalnego centrum. Po blisko 2 latach prac nowy most w Ślesinie został otwarty dla ruchu. Inwestycja uznawana za jedną z najważniejszych drogowych

0: realizacji w regionie w ostatnich latach ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców oraz turystów.
1: Jarosław Maciejski, drugi wicewojewoda Wielkopolski. Inwestycja jest jedną z tych kluczowych, o którą tutaj społeczeństwo lokalne zabiegało. Budowa tego mostu pozwala wielu ludziom z jednej i z drugiej strony skrócić drogę, czy to w stronę Ślesina, czy też w stronę ośrodków wypoczynkowych po tamtej stronie. Naprawdę ten most, który w dość krótkim czasie został zbudowany w naprawdę niesamowitym standardzie, otwiera nam nowe możliwości również rozbudowy tej infrastruktury po tamtej stronie, ale i też wzmocnienia potencjału samego Ślesina. Pamiętajmy, że jest to teren rekreacyjno-turystyczny, który daje wiele możliwości dzisiaj tym lokalnym przedsiębiorcom, którzy potrafią inwestować pieniądze na przykład z tak zwanego rozwoju infrastruktury społeczno-turystycznej i dzisiaj dają szansę na to, że możemy otwierać nowe kierunki naszej gospodarki, a więc związane z tym, co tak bardzo jest potrzebne dużym aglomeracjom miejskim. Spokój, odpoczynek, żeglarstwo, które tutaj kwitnie naprawdę w sposób niesamowity. 340 metrów w ciągu drogi wojewódzkiej numer 263. Jeżeli chodzi o przęsła mostu, to 43 metry długości. Jeżeli chodzi o rozpiętość, to 17,6 metra. A więc robi to wrażenie. Jest tutaj umiejscowiona z jednej strony ścieżka pieszo-rowerowa, z drugiej strony możliwość przemieszczania się pieszych i możliwość przemieszczania się pieszych, zabezpieczone obydwa elementy, co daje naprawdę niesamowitą szansę na to, że ten ruch turystyczny i samochodowy będzie mógł się swobodnie odbywać bez jakichkolwiek zakłóceń. To jest kwestia, kto jak na to patrzy, bo dzisiaj żeglarstwo to też również umiejętności składania masztu, również umiejętności sposobu przepływania pod mostami, ale ważna rzecz, bezpieczny most to bezpieczne przepłynięcie pod nim. Więc ma pani rację, no jego konstrukcja już niestety była nadszarpnięta przez ten czas, czy też ząb czasu i powodowała, że te niebezpieczeństwa gdzieś tam się pojawiały. Dzisiaj mamy nowy, bezpieczny most, pod którym można swobodnie przepływać.
2: Istniało duże zagrożenie, że przyjdzie taki czas, że będzie most zamknięty, nie będzie możliwość przejazdu. I tutaj ogromne słowa uznania dla samorządu województwa wielkopolskiego, dla zarządu dróg wojewódzkich, że ten problem zauważyli, postanowili zainwestować w infrastrukturę w mieście Ślesinie, co dla nas jest gwarantem, bezpieczeństwem, że przez kolejne lata będzie bezpieczny przejazd przez Ślesin, a co było najgorszym scenariuszem, że most przyjdzie taki czas, że stary most będzie zamknięty bez możliwości szybkiego finansowania i tutaj naprawdę ogromne ukłony dla decydentów, że taką decyzję podjęli. Ogromne utrudnienie dla mieszkańców, dla osób odwiedzających gminę Ślesin, dla przejezdnych. 20 miesięcy gmina podzielona na dwie części z brakiem możliwości takiego szybkiego przejazdu. Jestem wdzięczny też wykonawcom, że miała praca trwać 24 miesiące. Udało się mimo trudnej jesieni, mimo mroźnej zimy w ciągu 20 miesięcy inwestycje zakończyć. Co dla nas ważne, tylko jeden sezon letni był most wyłączony. Prosiliśmy i wykonawców, i zarządów wojewódzkich o to, żeby prace rozpoczęły nie w czerwcu, ale pod koniec września. W połowie września dopiero były rozpoczęte, co też dla nas miało ogromne znaczenie, bo jeden sezon jeszcze był most otwarty. Teraz przed sezonem udało się zakończyć, także ogromnie się cieszymy. Tak, bardzo ładnie zbudowane, bardzo ładnie wykonane, zaprojektowane. Myślę, że chyba wszystkim się podoba. Przygotowujemy się do sezonu. Chcemy, żeby co tydzień coś się u nas działo, w każdy weekend, żeby też mieszkańcy, ale głównie goście mogli przyjeżdżać i zawsze być czymś mile zaskoczeni, żeby takich inicjatyw było coraz więcej. W tym roku chcemy ruszyć też z turniejami cotygodniowymi siatkówki, żeby też ściągać i sportowców, i całe rodziny do aktywności takiej sportowej, ale przede wszystkim do Ślesina.
0: Zapowiadał burmistrz Ślesina Piotr Maciejewski.
3: Henryk Drzewiecki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Doskonale się ten most się komponuje z piękną mariną, która jest tak licznie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców subregionu konińskiego, ale przez turystów z całej Polski. Ważna inwestycja, 24 miliony złotych, koszt kwalifikowany, 70% tych środków zostały przekazane przez Unię Europejską, a 30% przez Urząd Marszałkowski z panem marszałkiem Markiem Woźniakiem na czele. Z tego wynika, że Urząd Miasta i Gminy Ślesienie nie podniósł z tego tytułu żadnych kosztów. Przede wszystkim ułatwi życie mieszkańcom, tym, którzy tutaj nie tylko mieszkają, ale tym okolicznym miejscowościom, które przez ten most muszą przejeżdżać w życiu codziennym. Ale turyści, którzy będą tutaj przyjeżdżać, nie będą się korkować, będą mogli bezpiecznie dotrzeć do tych pięknych ośrodków wypoczynkowych, które znajdują się na brzegu Jeziora Ślesińskiego.
0: Starosta Koniński Katarzyna Fryza podkreślała, że w starostwie cieszą się z zakończenia tej inwestycji, również dlatego, że część dróg powiatowych, które służyły jako objazdy, wreszcie będą mogły zostać wyremontowane, z czym powiat musiał się póki co wstrzymywać.
4: I cieszymy się z tego powodu, bo droga wojewódzka 263 to jest ważna arteria przebiegająca przez centrum miasta Ślesina, przez całą gminę Ślesin. Most, który był remontowany, trochę podzielił gminę na dwie części, co przełożyło się bezpośrednio na utrudnienia w dojazdach, ale również na osłabienie ruchu turystycznego nad jeziorami naszymi. Natomiast w tej chwili oddanie tego mostu jest jakby otwarciem nowym oknem na świat. Będziemy mogli z perspektywy tego mostu również podziwiać piękno przyrody tutejsze. Komunikacyjnie niesamowicie ważne, bo droga wojewódzka, tak jak powiedziałam, łącząca przejazdowa od Kleczewa w stronę Sąpolna i dalej. Dla mieszkańców Ślesina również scentralizowanie, po prostu połączenie gminy, więc jakby potrójna okoliczność, bardzo pozytywna dla gminy Ślesin.
0: Starostwo konińskie ma już na oku kolejny most, ten w Biechowach.
4: Wniosek został złożony w terminie wymaganym przez Ministerstwo Infrastruktury. Wiemy, że w tej chwili trwa ocena formalna i merytoryczna tego wniosku. No i trzymamy kciuki, bo to dopóki nie mamy decyzji, że jest okej, to jesteśmy pewni. Natomiast dołożyliśmy wszelkich starań, żeby pełna dokumentacja była, żeby wszystkie warunki przewidziane naborem były spełnione, więc po prostu czekamy na jak najszybszą decyzję. Mam nadzieję, że do końca maja już ją poznamy, bo przed nami postępowanie przetargowe, wyłonienie wykonawcy. No, chcielibyśmy 2 stycznia 2027 wbić łopatę. Połączyliśmy siły, zaczynając od największego naszego partnera, to jest Samorządu Województwa Wielkopolskiego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że pan marszałek również dostrzegł tę inwestycję jako ważną z punktu widzenia planów przebudowy drogi wojewódzkiej i włączył się bardzo mocno w to finansowanie. Miasto Konin również, gmina Krams, gmina Krzymów, które zawsze deklarowały to wsparcie dla inwestycji i powiat kolski. No nie wspomnę o udziale również powiatu konińskiego, no ale jakby jesteśmy sprawcą tego pomysłu i tej inwestycji i chcemy ją zrealizować.
0: Chociaż zwykle szukają jak najdłuższej drogi do domu, to także lokalni motocykliści cieszą się z otwarcia mostu i w dużym gronie stawili się na uroczystości, aby wykonać pierwszy oficjalny przejazd.
5: Grądziel Tomasz, Stowarzyszenie Moto Niezależnych. To jest jakby główna droga do naszego klubhausu. Tutaj mamy swoją siedzibę. Jesteśmy motocyklistami zebranymi z okolic, ale nasza siedziba jest w Ślesinie, właśnie na Marinie. I ten most był dla nas kluczowym mostem, ponieważ no, musieliśmy przez jego brak objeżdżać dość spory kawałek. Więc no, świetna niespodzianka na początek sezonu, że ten most już nareszcie będzie oddany i będziemy mogli go użytkować. Piękny, mam nadzieję bezpieczny, zobaczymy, to dzisiaj się okaże. No i wreszcie otwarty, na to, żeśmy naprawdę długo czekali. Spora ekipa, bo zaprosiliśmy też naszych kolegów z różnych klubów. Jest między innymi klub Shotgun, są również motocykliści z Kazimierza, więc no, zaprosiliśmy też tutaj kilka klubów lokalnych. To są lokalni motocykliści, którzy czekali, tak samo jak my, na otwarcie tego mostu. Marina, Ślesin, plaża. Zboża, piękne miejsce. Tutaj naprawdę ogrom motocyklistów odwiedza to miejsce. No i ten most był naprawdę nam niezbędny. Niezbędny, bezpieczny. W tej chwili już mamy nadzieję i wreszcie otwarty.
0: Sezon motocyklowy trwa, a ta piękna pasja niestety bywa niebezpieczna. Co zrobić, by zmniejszyć ryzyko?
5: Bezpieczeństwo to przede wszystkim widoczność, tak? Także starajmy się być widoczni, starajmy się gdzieś tam na siebie zakładać elementy, które są widoczne. Mogą to być jakieś odblaski, jakieś rażące kamizelki i tak dalej. Przede wszystkim widoczność, bo to jest najważniejsze, to jest kluczowe, jeśli chodzi o motocyklistów. Motocykliści niestety dla kierowców są niewidzialni, więc my musimy również, że tak powiem, mieć oczy dookoła głowy. Wyjeżdżając, taka złota rada: traktujemy wszystkich jak potencjalnych morderców i po prostu omijamy ich szerokim łukiem. Także to jest taka złota zasada dla każdego motocyklisty. Wyjeżdżając, traktujemy tą naszą przejażdżkę, jakbyśmy wjeżdżali w grono największych wrogów, tak? Czyli tutaj musimy mieć oczy dookoła głowy i przede wszystkim uważać na innych uczestników ruchu drogowego.
0: Choć część prac wykończeniowych potrwa jeszcze do lata, kierowcy już mogą korzystać z nowej przeprawy nad kanałem Warta-Gopło. Samorządowcy podkreślają, że inwestycja nie tylko usprawni komunikację, ale także przyczyni się do dalszego rozwoju gminy Ślesin i całego regionu. Ogólnopolskie Mistrzostwa Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego to wyjątkowa inicjatywa, która łączy rywalizację z nauką i doskonaleniem umiejętności ratowniczych. O kulisach ich powstania, rozwoju i znaczeniu rozmawiamy z organizatorami wydarzenia.
6: Piotr Maciejewski, koordynator medyczny Ogólnopolskich Mistrzostw Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Ratownictwa Medycznego.
7: Hubert Graczyk, rzecznik prasowy Ogólnopolskich Mistrzostw KPP i Ratownictwa Medycznego.
0: No i teraz myślę, że tak nasi słuchacze se słuchają i mówią: ogólnopolskie, no ale tu u nas lokalnie, no Słupca, Ostrowite, to pewnie przyjadą głównie nasi gdzieś tam z okolicy, konińskie, tureckie, słupeckie, wrzesińskie, może Gniezno. No tak do końca nie jest, ponieważ jak pokazywaliście listę zapisanych drużyn, no to to jest rzeczywiście ogólnopolskie. Pochwalcie się, jak daleka do was przyjadą?
6: Najdalej, patrząc, bo oczywiście to wszystko zależy, bo my to analizujemy na podstawie danych z nawigacji, najdalej do nas przyjeżdżają ekipy z Lubelszczyzny, przyjeżdżają drużyny z okolic Częstochowy, Zakopanego, okolice Warszawy, także na tą chwilę najdalej ma drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasnego, która musi do nas jechać około 7 godzin, żeby dotrzeć tutaj do Szyszłowa i żeby z nami uczyć się i rywalizować.
7: Tak, takie nasze, chyba mi się wydaje, wisienki na torcie tych naszych zmagań, bo już od pierwszej edycji tak naprawdę u nas są i chyba co roku nawet zajmują miejsce na podium, chociaż nie zawsze udaje im się skompletować całą drużynę, więc tutaj na pewno też warto ich z tego miejsca tutaj pochwalić.
6: Tak, jak najbardziej, dlatego że co roku, jak do nas przyjeżdżają, zawsze dokumenty startowe od nich trafiały w pierwszej kolejności.
7: W tym roku akurat się nie udało.
6: W tym roku akurat się tak nie udało. Jednak pierwsza była młodzieżowa drużyna pożarnicza z Ruptawy i to oni w tej kategorii w tym roku wygrywają.
7: Ja myślę, że może powinniśmy zrobić jakąś dodatkową nagrodę dla ekipy, która się najszybciej zapisze. Może to będzie taka dodatkowa motywacja do innych drużyn, żeby jak najszybciej szybciej, bo jak widać, im szybciej, tym lepiej, bo już po półtora tygodnia mamy.
6: Według naszych analiz z roku na rok, bo już możemy sobie pewne rzeczy powiedzieć, tak naprawdę szybkość zapisów jest coraz lepsza z roku na rok. No jedyne, co tutaj mnie jako tutaj koordynatora i osób, z którymi pracuję, też martwi, że nie ma tych lokalnych jednostek tutaj z pobliskich powiatów. Na wyróżnienie tutaj zasługuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Woli Koszuckiej Parcele, która jest z nami i w tym roku, i przez poprzednie edycje też.
8: To i powiat tak, Supecki, tak?
6: Tak, to jest powiat Supecki. Parę lat wcześniej również była z nami OSP Powic, też powiat Supecki, OSP Ostrowite.
7: OSP Wolokoszucka, OSP Wola nie parcele, tylko właśnie osobna miejscowość.
6: Tak, tak. No i później to już chyba były jednostki z terenu powiatu pleszewskiego. I Jarocińskiego.
7: No i Wrzesiński. To jest Drew, tak, właśnie.
6: Tutaj,
7: tak.
6: Zapomniałem tutaj o powiecie wrzesińskim, gdzie z nami też, gdzie udział również bierze drużyna z Volkswagena, Craftera tutaj z Wrześni, była jednostka z Pyzdr, ale no tutaj analizując te dane z poprzednich lat, no nie było tak naprawdę
7: Wschodniej Wielkopolski, nie tak. Wiem czy z Konina albo z Ko, albo
6: Konina,
7: z Turku.
6: Z Konina była.
7: A była, OSP Golina.
6: Tak, tak, OSP Golina była, ale no analizując to wszystko, no tych jednostek lokalnych jest naprawdę bardzo mało.
8: Reprezentacja mogłaby być trochę większa.
7: Dokładnie.
6: Tak, jasne, tak. Że tak. No, wydaje nam się, że taki przyjazd tutaj z Lubelszczyzny do Wielkopolski, gdzie to zajmuje około 7 godzin z jakimiś przystankami, no jest to wyzwanie logistyczne.
8: Tak, nocleg na pewno
6: akurat nocleg tutaj zapewniamy, ale chodzi o to, o sam przyjazd, że ta drużyna musi te 7 godzin przejechać. Też ważna rzecz, odpoczynek, a tak naprawdę oni wchodzą z marszu i działają, no, tak. No i wygrywają, bo OSP Krasne cały czas jest na podium.
7: Na podium, tak, co roku.
8: No to apelujemy do naszych lokalnych, żeby no nie myśleli w kategorii wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, tylko docenili te lokalne
7: nasze mistrzostwa. Można tutaj podkreślić, że to niekoniecznie musi być, nie wiem, drużyna reprezentująca jedną konkretnie jednostkę, ale może to reprezentować całą gminę, cały powiat, także tutaj nie musi być konkretnej jednostki, tylko można jakąś tak. Większą drużynę z kilku na przykład jednostek wziąć po jednym strażaku i jakąś taką wspólną drużynę wystawić.
6: Ja jeszcze może tutaj też wspomnę o samych zawodach. Sędziowie, którzy oceniają, wykładowcy, koordynatorzy zadań, cała obsługa techniczna, to są osoby, które sam, z którymi rozmawiałem, które znam osobiście. To nie są osoby, które oceniają z góry, tak? W żadnym wypadku nie próbują krzyczeć, nie próbują w jakikolwiek sposób poniżać. Jeżeli nawet drużyna na zadaniu popełni jakiś błąd, to właśnie po to są te zawody i po to są tam ci sędziowie, że mają na tym czas po każdej z konkurencji, tłumaczą błędy, ale nie przez wytykanie tych błędów, tylko przez analizę i poprawienie ich na bieżąco, żeby jak największa wartość tutaj merytoryczna z tych przez te mistrzostwa przemawiała.
7: Tak, żeby właśnie wyciągnąć tą wiedzę, żeby potem móc to wykorzystać w realnych działaniach, więc wiadomo, jest tutaj rywalizacja, ale głównie chodzi tutaj o to, żeby się sprawdzić i ewentualnie zdobyć jakąś nową wiedzę, nową
6: i zintegrować,
7: umiejętności.
6: Tak?
7: I zintegrować właśnie, oczywiście. Bo to też jest bardzo ważne.
8: No jest to lipiec, więc taki okres wakacyjny, no przecież przy okazji można potraktować to jako swego rodzaju troszeczkę urlop.
7: Dokładnie, jak jednostki jakieś z dalszych okolic, to mogą właśnie tutaj region Wielkopolski, Wielkopolski Wschodni właśnie zwiedzić.
8: Tak, a jest co zwiedzać, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, dużo pięknych jezior.
7: Tak,
8: więc jest z czego korzystać. No dobrze, chyba powiedzieliśmy o wszystkim, prawda? Tak, więc jeszcze raz zapraszamy serdecznie postronnych widzów, którzy no może macie jakąś taką godzinę do podpowiedzenia, no bo domyślam się, że na te nocne, no to tam raczej nie zjawią się widzowie, ale czy jest jakiś taki moment, w którym osoby na przykład młodsze, które interesują się tą pracą, mogłyby przyjść i zobaczyć, jak to wygląda właśnie w praktyce, czy to jest coś dla mnie?
6: Na nocne również zapraszamy, dlatego że też będą podane lokalizacje, gdzie te nocne zmagania się odbywają, bo są one w miejscach publicznych, także każdy ma...
8: A może właśnie taka nocna nawet bardziej zaciekawi
6: kogoś. Tak, ma dostęp. Na parę dni przed rozpoczęciem mistrzostw, tak jak powiedziałem wcześniej, na naszych mediach społecznościowych zostanie zostanie wstawiony post z wszystkimi lokalizacjami, gdzie dokładnie one mają się odbywać. Plus jeszcze, jeżeli ktoś miałby takie życzenie i chciałby nas odwiedzić tutaj w Szyszłowie, to według wstępnych planów oficjalne rozpoczęcie mistrzostw i wyjazd drużyn na zadania dzienne jest to godzina 9:00. Zawsze to robimy, można by powiedzieć, z hukiem, dlatego że wszystkie jednostki wyjeżdżają naraz. Są i sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, są kibice, którzy na wyjeździe...
7: Autografy będzie można zdobyć wtedy od strażaków i innych ratowników.
6: Dokładnie, na wyjeździe, przy wyjeździe dopingują swoich zawodników. Będzie można w biurze mistrzostw również, jeżeli ktoś będzie miał takie życzenie, pobrać dokument z kodami QR, żeby bezpośrednio trafić we wskazany adres. Także możliwości jest tutaj wiele. Zachęcamy do przede wszystkim obserwowania naszych mediów społecznościowych, czy to TikTok, Instagram, czy tutaj Facebook. Zapraszamy również osoby, które chciałyby wesprzeć tutaj nasze przedsięwzięcie, czy to osoby prywatne, firmy, stowarzyszenia czy instytucje. Jesteśmy otwarci na każdą rozmowę, także wraz tutaj z rzecznikiem prasowym mistrzostw serdecznie zapraszamy 10-11 lipca do powiatu słupeckiego.
8: A ja wam, panowie, dziękuję za tą rozmowę, a uczestnikom tych mistrzostw już teraz życzymy powodzenia. Nie wiem, co można połamać przy okazji takich mistrzostw, no ale...
7: Nawet jak się coś połamie, to będzie tylu ratowników, że na pewno pomogą.
6: Tak, że pomoc będzie natychmiastowa. No przede wszystkim życzyć szczęścia. No bo...
8: Także szczęścia w takim razie życzymy. Dziękuję bardzo.
7: Dziękujemy również.
8: Mistrzostwa to nie tylko sprawdzian umiejętności, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennej wiedzy i integracji środowiska ratowniczego. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych już 10 i 11 lipca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.
9: Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że
10: przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Już 30 maja o godzinie 16 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie odbędzie się wyjątkowy koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Bezpłatne wejściówki można odebrać w portierni szkoły.
11: Ewa Pilarska-Banaszak, prezes zarządu Stowarzyszenia Halo, nauczyciel altówki w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie.
8: Mówimy tutaj o muzyce dawnej, ale to jest muzyka właśnie ta dawna klasyczna. Nie mówimy tu o brzdękaniu, że tak powiem, ludowym, chociaż oczywiście ktoś się zaraz może obrazi, ale no chodzi mi jednak o tutaj tą skalę, poziom talentu gdzieś tam zaprezentowany, no to jest ten najwyższy, tak? Mówimy o Bachu chociażby, jakieś słyszę takie zdanie, nie wiem, może czy się pani pod tym podpisze, ale że no gdybyśmy mieli, gdyby artyści robili tak, że jak nie są w stanie stworzyć czegoś lepszego niż ten dawny, no to na Bachu byśmy skończyli muzykę po prostu.
11: No trochę tak jest, na pewno. No, jakby kunszt Bacha, myślę, że powstało wiele prac na ten temat i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. I jakby to pokazuje ogrom i wszechmiar tego repertuaru i to, jak on bardziej jest użytkowy. Oczywiście w tej muzyce dawnej, jak się dobrze przypatrzymy w te partytury i w te zapisy, które są, to znajdziemy wiele nawiązań do folkloru, ale fakt, że nie jest to czysty folklor w czystej postaci i te nawiązania do folkloru, myślę, będą również silnie słyszalne w trakcie tego koncertu. Ja nie chcę jakby sprzedawać tego repertuaru, bo to jest wszystko dostępne, że tak powiem, w sieci, więc chcę zostawić tą nutkę niedopowiedzenia i tej ciekawości, ale to na pewno nie będzie koncert w takim ujęciu, na pewno nie będą się Państwo nudzić. O, tak. To będzie klasyczny oczywiście repertuar dawny, ale w wykonaniu bardzo takim żywym. Te instrumenty dawne mają to do siebie, że jednak to był repertuar pisany na ten instrument i nie bez powodu wracamy do tych praktyk, nie bez powodu ten nurt wykonawstwa historycznego jest taki silny i tak silnie obecny w ogóle w kulturze muzycznej europejskiej teraz, więc spróbujmy poczuć tę namiastkę tego. Ja jestem też przekonana, że wśród słuchaczy jest wiele osób, które były na poprzednich koncertach naszych w ramach warsztatów muzyki dawnej, ale my jako Stowarzyszenie Halo współpracujemy z Konińską Fundacją Per Muzyka, gdzie również wykonywaliśmy chociażby w tym roku Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu Józefa Haydna, czy w ubiegłym roku Cztery Pory Roku Antoniego Vivaldiego, więc ci z Państwa, którzy byli wtedy, na pewno pamiętają tamten klimat i wierzę, że to już stworzy odpowiednią zachętę do udziału w tym koncercie najbliższym.
8: Do czego serdecznie właśnie zachęcamy, no jest to końcówka maja, ale czy to będzie taki koncert pod czarny krawat, czy raczej można przyjść wiosennie?
11: Można przyjść wiosennie, pora jest również, myślę, że taka adekwatna, bo ja wiem, że się przyjęło, że te koncerty to muszą być wieczorem. I potem człowiek jest w oczekiwaniu tak cały dzień i wychodzi z tego koncertu, a stwierdziłam, że będzie maj, będzie ciepło, więc ta godzina 16 będzie idealna. My też nie chcemy Państwa tutaj za wszelką cenę zamęczyć dźwiękami muzyki, więc myślę, że skończymy o odpowiedniej porze na to, aby pójść i potem gdzieś w lokalach gastronomicznych dalej kontynuować tą ucztę duchową.
8: Tak jest. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i gdzie można wejściówki przede wszystkim zgarnąć.
11: Wejściówki są już dostępne w portierni Szkoły Muzycznej, także serdecznie zapraszamy. Tam panie na portierni na pewno wydadzą takowe wejściówki. Gdyby ktoś miał problem z tym, aby pozyskać taką wejściówkę, to zapraszam do kontaktu. Można się kontaktować z nami przez messengera naszego facebookowego. Obsługujemy i profil Kapela Muzyka Gnezdnęzis, bo to jest orkiestra, którą prowadzimy jako stowarzyszenie, ale mamy również swój profil Stowarzyszenie Halo, także serdecznie zapraszam do kontaktu, nie ma problemu, możemy również zarezerwować takie wejściówki dla kogoś, kto ma problem, aby dotrzeć po prostu wcześniej do szkoły. No i szkoła jest otwarta w konkretnych godzinach, między 8 a 20, więc to może być jedyne ograniczenie, no i w niedzielę jest również zamknięta, ale to myślę, że to nie będzie przeszkodą.
8: Myślę, że nie. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy. 30 maja o godzinie 16, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Wstęp wolny, jak już wspomnieliśmy, tylko te wejściówki trzeba.
11: Tak, tak. Wydarzenie jest sfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, dzięki czemu udział dla Państwa w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Tym bardziej serdecznie zapraszam, bo nazwiska, myślę, że takie topowe, jeśli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej w Polsce, no chociażby na wiolonczeli Jarosław Thiel, kierownik Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Dagmara Tyrcha na klawesynie, Natalia Wieżak na klawesynie, Monika Woźniak, wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu, Maciej Kończak na teorbie, Karolina Zych, wykładowczyni Uniwersytetu w Warszawie i Akademii Muzycznej w Poznaniu. Myślę, że takie nazwiska osobistości, które ponownie, żeby ściągnąć do Konina, mogą być bardzo trudno, więc tym bardziej serdecznie zapraszam, aby skorzystać z tej możliwości, tej okazji.
8: Tak, i my do tego zaproszenia się przyłączamy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
11: Dziękuję.
8: To będzie niepowtarzalna okazja, by usłyszeć wybitnych wykonawców muzyki dawnej i instrumenty, które rzadko goszczą na koncertowych scenach. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odbierać w portierni Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie. Kolejne autobusy elektryczne zasilą flotę MZK Konin. Spółka podpisała umowę na zakup 6 elektryków marki Carsan za ponad 22 miliony złotych.
12: Jestem Sławem Werchowski, jestem członek zarządu firmy Kinetic, dystrybutorem Carsana na Polskę.
13: Proszę powiedzieć o Carsanach właśnie, czym ta marka się wyróżnia?
12: Bo Carsan jest turecka firma, która istnieje około 60 lat i oni dzisiaj w ramach tych pojazdów, autobusów miejskich mają jedyni w Europie w tej chwili gamę od mini autobusu 6-metrowego do tego największego 18-metrowego przegubowego autobusu. To jest jedyna taka firma, która to całą gamę posiada. Źródła energii, jest to producent, który ma i klasyczne bateryjne autobusy, takie jakie są tutaj w Koninie, ale też ma i autobusy na wodór. Także w tym jest też są powiedzmy, liderem w Europie. W Polsce Carlsen jest dosyć długo na rynku. Pierwsze elektryki wprowadzane do, myślę, że Gdańsk był pierwszym miastem, chyba w 2019 roku. To jest praktycznie początek ich pojazdów elektrycznych. A i dużo jest diesel, wersja, która kiedyś była bardzo często używana. Jakoś na to, co są po prostu opinie z rynku, jest, że to jest jeden taki dobry pojazd, który się sprawdza w eksploatacji i prosty jest do obsługi i generalnie klienci są zadowoleni z tych pojazdów.
13: A gdzie Carlseny są produkowane?
12: W Bursie. Bursie w Turcji. Bo to jest generalnie, Bursa jest jeden od największych największych lokalizacji co do pojazdów przemysłowych. Także prawie wszyscy europejskie producenci mają jakąś fabrykę w Bursie.
13: A w Kaliszu macie takie przedstawicielstwo?
12: My mamy biuro sprzedażowe w Kaliszu. Znaczy, siedziba nasza jest w Warszawie, ale w Kaliszu mamy zespół, który się właśnie zajmuje autobusami. Jest to 6-metrowy autobus, także prawie jest wielkość jednego większego auta, samochodu osobistego. Ma 10 stojących miast, także w sumie jest około 22 osoby się mieszczą w takim autobusie. To, co jest też ważne, że ma bardzo dużo przestrzeń niskopodlogową i w tym sensie jest bardzo wygodny, bo lekko się do tego pojazdu wchodzi i wychodzi. Też ma dosyć szerokie drzwi. Są dwie opcje, nie wiem tutaj dokładnie, czy to jest zamknięta, czy jest otwarta kabina. Jest taka możliwość, że ma nawet i zamkniętą kabinę dla kierowcy. Są takie miasta, które na tym wymagają. Nawet nie wiem, nie byłem w tym autobusie, także nie wiem, czy on właśnie taką kabinę ma. Jest to pojazd bardzo wygodny, bo generalnie zawieszenie jest takie jak auta klasycznych i to jest też jedna od zaleta, bo jest prosty do serwisowania, bo nie ma żadnych tych kompleksnych, nie wiem, powierzchnich systemów zawieszenia albo hamulec, tak? I też to jest dosyć ważne u tego auta, że jest na podstawie BMW technologii, znaczy co do silnika i baterii, znaczy cały napęd tego pojazdu jest BMW.
13: A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądało serwisowanie tego samochodu, tego pojazdu, bo my często mamy tak, te wszystkie autobusy praktycznie, które są w Koninie, one są naprawiane na bieżąco przez naszych mechaników. Tak. Oni jakieś przeszkolenia przychodzą. Czy tak było też w tym przypadku?
12: Tak jest, tak. Też jest podpisana umowa ASO, czyli Konin dostał autoryzację do regularnego serwisowania takich pojazdów i oczywiście my z drugiej strony jesteśmy blisko, że jakby się coś działało w ramach gwarancji albo coś, co jest powyżej takiego regularnej konserwacji albo serwisowania pojazdów, jesteśmy, żebyśmy pomogli, bo mamy mobilne serwisy, które mogą w każdej chwili być tutaj na miejscu i pomagać.
8: Zakup był zrealizowany w ramach projektu Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Dofinansowano go w 70% z funduszy europejskich, a w 15% z budżetu państwa. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza na kolejny wykład z cyklu Muzealne spotkania z kulturą. Jest to cykl wykładów z zakresu historii, sztuki, etnografii i archeologii połączonych z twórczymi i inspirującymi dyskusjami. Wykłady odbywają się regularnie w każdą środę miesiąca i mają formę swobodnych spotkań przy filiżance kawy i słodkim poczęstunku. Najbliższe spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 17 w budynku Spichlerza.
14: Zapraszamy na kolejne muzealne spotkanie z kulturą. Będziemy gościć pana profesora Daniela Makowieckiego, archeologa z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika, który wygłosi wykład pod tytułem Z daleka od naszej zagrody, czyli skąd pochodzą nasze zwierzęta gospodarskie. Pan profesor poruszy temat wędrówki zwierząt wraz z ludźmi. One przywędrowały i z dalekiej Azji, i z Afryki. Jak to wyglądało, w jaki sposób odczytuje się pewne informacje zawarte na przykład w szczątkach kości zwierzęcych, skąd pojawiła się w naszej zagrodzie krowa, jakie jest najdzielniejsze zwierzę na świecie. Także myślę, że będzie to interesujące spotkanie. z kulturą. Zapraszam oczywiście wszystkich na te spotkania, które odbywają się w miłej, towarzyskiej atmosferze. Zachęcamy do zadawania pytań, oferujemy oczywiście miłą atmosferę, kawę, ciastko i przede wszystkim ciekawą podróż w głąb naszej historii. Dalekiej, ale i też tej bliskiej. To w maju, natomiast w czerwcu zapraszamy już dzisiaj na spotkanie z panem Przemysławem Wątrobą. Jest to kustosz gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, który opowie nam o badaniach inwentaryzacji zabytków średniowiecza, które zostały przeprowadzone przez pana Sroczyńskiego na terenie dawnego regionu konińskiego. Czyli będzie o takich zabytkach jak najstarsza część kościoła w Starym Mieście, te ryciny, bo on też pokaże nam ryciny, które zostały sporządzone właśnie w momencie tego badania, tej inwentaryzacji, która została przeprowadzona, jak dobrze pamiętam, w XIX wieku i zachowało się mnóstwo rysunków, które parę lat temu były prezentowane też u nas na wystawie zorganizowanej przez pana Janusza Gulczyńskiego o dawnych pocztówkach i Konin i okolice na dawnych pocztówkach. Między innymi tam pojawiają się te zabytki związane. Nasz słup milowy, fragmenty fary również. Także myślę, że to będzie taki smaczek i takie spotkanie typowo dla osób, które interesują się regionem, historią regionu. Będzie to ciekawe spotkanie z panem, który na co dzień zajmuje się właśnie tego typu artefaktami historycznymi, jakimi są ryciny. Jeśli lubicie historię, zwłaszcza naszego regionu, tego, co interesuje was to, co działo się dawniej, jak wyglądała nasza przestrzeń, to zapraszamy serdecznie w czerwcu właśnie na spotkanie z panem Przemysławem Wątrobą. Spotkanie będzie tyle wyjątkowe, że będą pokazane ryciny, te, które zostały sporządzone właśnie podczas tej inwentaryzacji, która odbyła się prawie 200 lat temu.
8: O dwóch najbliższych muzealnych spotkaniach z kulturą mówiła Elżbieta Sztamblewska, etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia.
8: Kolejne spotkanie z historią odbędzie się 15 maja w Bibliotece Publicznej gminy Stare Miasto. Tym razem uczestnicy poznają niezwykłą postać kapitana Władysława Szubińskiego, żołnierza Armii Krajowej i prawdopodobnie jedynego cichociemnego z naszego regionu. Wydarzenie zatytułowane Zapomniany bohater z Rumina przygotowali pasjonaci historii z gminy Stare Miasto.
15: Nazywam się Adam Urycki. Kapitan Władysław Szubiński był moim wujem. Był cichociemnym. To są elitarne jednostki Armii Krajowej utworzone w Anglii i przerzucone do Polski w celu wspierania Armii Krajowej. Było ich tak naprawdę 316, którzy przeszło wszystkie kursy, które musieli przejść, żeby zostać cichociemnym. Na początku do tego kursu zgłosiło się 2413 ochotników. Cały ten kurs przeszło 579. Tak jak już wcześniej wspomniałem, 316 zostało zrzuconych do Polski i oni to są właśnie tylko cichociemni, mogą się nazywać. Kapitan Władysław Szubiński urodził się w Ruminie 31 sierpnia 1911 roku. Tam chodził do 5 klas do Rumina, 2 klasy skończył w Koninie. Następnie po tej szkole powszechnej dostał się do Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmie. W Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmie dlaczego tam się dostał? Dostał się z tego względu, że jego ojciec, podporucznik Stanisław Szubiński, był weteranem z powstania styczniowego z 1863 roku i takie osoby miały pierwszeństwo, żeby tam się dostać. Więc tam w Korpusie Kadetów w Chełmie ukończył maturę, zdał ją i następnie dostał się do Szkoły Podchorąży Artylerii w Toruniu. W Szkole Artylerii w Toruniu zdobył porucznika artylerii z lokatą 109. Po uzyskaniu tego stopnia oficerskiego dostał się do 22. Palu Artylerii Legii. Ten pułk znajdował się w Przemyślu. Uzyskał również tam awansował na stopień porucznika. Brał udział w konkursach. Był zwycięzcą wydarzenia, które było ilustrowane w Kurierze Codziennym. I to było w 5 boju o puchar okręgu korpusu. Rodzinie ta historia była ukrywana. Wszystkie dokumenty odnośnie wuja były schowane w szafie u mojej mamy. Moja mama jest jedna z ostatnich z Rumina, która jest szubińską. Po prostu 20 parę lat temu była sąsiadka na wycieczce w Warszawie i jest tablica upamiętniająca cichociemnych. Tam był właśnie wymieniony kapitan Władysław Szubiński. I tam się dowiedziała, że była pierwsza książka Tucholo o cichociemnych. Następnie, jakieś też kilkanaście lat temu, Zdzisław Drzymała próbował się skontaktować, taki lokalny też historyk z tutaj, z kimś z Rumina odnośnie rodziny Szubińskich, i po prostu dał ksero tej książki i ze swoim imieniem, nazwiskiem. No i to oczywiście przez sąsiadów trafiło do nas. Pamiętam to jeszcze do tej pory, jak stałem na podwórzu. Sąsiadka przynosi mi i tam była właśnie wymieniona cała historia. Zaczęła się mamy wypytywać, jak to było, kto to był. Mama mówi, że do końca nie wiedziała, co się z wujem stało, że mógł pójść z Andersem, mógł zginąć w Katyniu. Nie chciała nikomu o tym mówić, ponieważ to były lata PRL-u, gdzie wiadomo, że o Katyniu się nie można było mówić, nie można było mówić o wielu rzeczach. Byli też przesłuchiwani przez SB. Z początku nie wiedziałam, o jakiego wuja chodzi, ale to chodziło właśnie o kapitana Władysława Szubińskiego. Z tego względu, że w Anglii do tej pory kapitan Władysław Szubiński jest uznawany jako zaginiony tajny agent i cały czas jest tam aktywny. Nie ma aktu zgonu. Zacząłem tę historię od tamtego momentu szukać, to już jest kilkanaście lat. Jeszcze wcześniej był dokument patent oficerski u mnie w szafie i mama mówi, wuja już nie żyje, więc możesz sobie sprzedać to, coś tam zbieram, jakieś monety. Pojechałem na jarmark do Konina i sprzedałem ten patent, wybrałem patent. Zostały jeszcze inne rzeczy po wuju. No i niestety, jak się później zorientowałem, co to jest, szukałem tego 25 lat po różnych aukcjach, wszędzie. Udało mi się trafić w listopadzie zeszłego roku na aukcji, gdzie się ukazał ten patent i dogadałem się z domem aukcyjnym i przy wsparciu moich znajomych pojechaliśmy go odebrać i odkupić i w tej chwili jest on u mnie. Bo jest oczywiście ten oryginalny patent, który trafił. Tablo Korpusu Kadetów numer 2, które jest, nie wiem czy może ile tego tabla była z tego zakończenia, kiedy wuja ukończył i zdał maturę. Zdjęcia, które są unikatowe, które nigdy nie były publikowane. Są również inne zdjęcia, które przez te wiele lat udało mi się zebrać, na których gdzieś tam pojawia się wuja. Trafił mi się też akurat album z 22 pułku, gdzie wuja ma wręczaną odznakę pułkową. Więc to też jest takie fajne zdjęcie pokazujące, gdzie to było, jak to się odbyło i jak to było trudne, żeby po prostu wszystko to przetrwać. Wuja dostał się do niewoli niemieckiej w Przemyślu podczas przebijania się na front lwowski. Wuja całą wojnę, bitwę o Polskę stoczył w Armii Kraków. Na całych ten frontach brał udział czynny. Był dowódcą 9. Baterii 3. Plutonu. I tak do 21 września 1939 tak skończył służbę w tym pułku. Gdy próbował przedostać się na front lwowski, został schwytany w Przemyślu przez Niemców i przewieziony do Krakowa. W Krakowie udało mu się uciec. Po tej ucieczce większość siostra, bracia, czyli mój dziadek, zostali wywiezieni przez Gestapo na przymusowe roboty do Niemiec. I na przykład dziadek powrócił po 5 latach po wojnie. Od siostry tam córka jedna zmarła w tym czasie, mając 18 lat. Po prostu ukrywała się, żeby ją Niemcy nie wynieśli, zachorowała. Po prostu nie przeżyła tej wojny. Jak już wuja udało mu się uciec z tego Krakowa, to w Cisnej na pieszo przedostawał się na Węgry. Węgrzy trafił do obozu wojskowego, później następnie do Francji. I we Francji dostał się do 4. palu. Po upadku Francji wuja dostał się na statek. Z statkiem z La Rochelle dopłynął do Plymouth i tam już dostał się do Anglii. Następnie z Anglii zgłosił się do tajnego wywiadu i został zrzucony tutaj do Polski.
8: A więc informacji o tej niezwykłej postaci będzie można usłyszeć już 15 maja w Bibliotece Publicznej gminy Stare Miasto.
9: FM. Naturalnie, że lokalnie.
8: Pokazy rekonstruktorskie, koncerty, warsztaty rękodzielnicze i spotkania z historią. Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania Europejskiej Nocy Muzeów. O szczegółach tegorocznej edycji mówi Danuta Pydyńska z Muzeum Okręgowego w Koninie.
16: Noc Muzeów w tym roku odbędzie się w Koninie 16 maja. Rozpoczynamy o godzinie 17 i oczywiście do późnych godzin nocnych, do północy nasze muzeum będzie otwarte. Zapraszamy bardzo wszystkich Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest taka okazja, aby pozwiedzać całe muzeum, wszystkie jego wystawy, zobaczyć oczywiście za darmo, zerknąć we wszystkie zakątki. I to też jest taka specyficzna noc, ponieważ zbiera się tutaj wtedy bardzo dużo ludzi. Co roku mamy ich coraz więcej. Są zainteresowani tym, co prezentujemy na naszych wystawach i w ogóle we wszystkich naszych obiektach. Oprócz wystaw oczywiście będziemy mieć sporo takich atrakcji w różnych obiektach naszego muzeum, które będą też aktywizować osoby zwiedzające tego dnia naszą instytucję. Rozpoczniemy może od Spichlerza, bo to jest taki pierwszy budynek reprezentacyjny, zaraz za bramą wejściową i tutaj przede wszystkim będziemy gościć po raz kolejny górników, którzy oprowadzać będą po wystawie poświęconej wielkopolskiemu górnictwu, ale także będziemy mieć i to po raz pierwszy w naszym muzeum rysownika, karykaturzystę. Przyjedzie do nas Jacek Frąś, wybitny artysta, rysownik, który na żywo będzie oczywiście odważnym tworzył ich portrety z charakterem, czyli karykatury. Więc jeśli Państwu zależy na tym, aby zabrać ze sobą pamiątkę do domu i jesteście na tyle odważni i macie duży dystans do siebie, to zapraszamy. Jacek Frąś będzie rysował na żywo od godziny 17 do 21. Będziemy również mieć animacje dla dzieci. To już jest taki stały punkt naszego programu podczas Nocy Muzeów na trzecim piętrze w Spichlerzu. Te animacje będą prowadziły animatorki Muzeum Okręgowego w Koninie i będą one przede wszystkim poświęcone naszemu muzeum, który w tym roku obchodzi 60-lecie swojej działalności, więc tam będzie można wymalować mural z logiem Muzeum 60-lecie, a także wziąć udział w takim konkursie, w zabawach plastycznych. Tematem tego będzie, jak Twoim zdaniem będzie wyglądało nasze muzeum za 100 lat. Udajemy się dalej przez wspaniały, malowniczy, pachnący ogród muzealny do zamku. Tam na Międzymurzu będą pokazy rekonstruktorskie, w tym roku poświęcone biskupowi Łaskarzowi. Ponieważ w tym roku obchodzimy 600-lecie śmierci biskupa Łaskarza, a także 600-lecie powstania naszego zamku oraz kościoła w Gosławicach, więc te pokazy rekonstruktorskie będą poświęcone jego osobie, jego działalności, będzie dwór biskupa przedstawiony, będzie kuchnia biskupa, a także będą stoiska, które prezentować będą architekturę naszego zamku. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach przy tych stoiskach i na pewno będzie bardzo ciekawie. W skansenie etnograficznym będzie odbywała się lekcja muzealna o polskich strojach i tańcach regionalnych z udziałem tancerzy i kapeli zespołu folklorystycznego Wielkopolanie. To będzie lekcja pod tytułem Wyrychtuj się na tańce i ona jest realizowana w ramach projektu Zwykły, niezwykły projekt z większością. W tej lekcji również będą brały udział osoby z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Lekcja będzie tak poprowadzona, że każdy będzie mógł również wziąć w niej czynny udział. Będą prezentowane stroje z różnych regionów Polski, stroje i tańce. Będą te stroje omawiane, będą omawiane zwyczaje oraz dlaczego akurat zakładano tę część garderoby i w jakim regionie i jak ona wyglądała. Tańce będą prezentowane przez poszczególne pary, ubrane w strój z danego regionu, ale będą też choreografie wspólne, także 8 tancerzy będzie prezentować tańce z różnych regionów Polski. I kapela na żywo, oczywiście z takim instrumentarium, które akurat w danym regionie występowało. Całość będzie prowadził Piotr Kulka. To jest choreograf, można też powiedzieć, że etnograf, który od wielu lat zajmuje się folklorem regionalnym naszego kraju.
8: Tegoroczna Europejska Noc Muzeów w Koninie będzie okazją nie tylko do zwiedzania, ale także do aktywnego uczestnictwa w kulturze i historii regionu. Organizatorzy zachęcają, by ten wyjątkowy wieczór spędzić wspólnie, rodzinnie, z przyjaciółmi lub po prostu z ciekawości świata i tradycji.
9: Konin FM.
10: Konin FM.
9: Naturalnie, że lokalnie.
17: miasto i gmina Zagórów. Zagórów to miasto położone blisko rzeki Warty w powiecie słupeckim województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 3,5 km kwadratowego i liczy 2985 mieszkańców. Jest stolicą gminy miejsko-wiejskiej o łącznym obszarze 159 km kwadratowych i 9079 mieszkańców. Układ urbanistyczny Zagórowa jest wydłużony, równoległy do Warty. Czytelne są w nim pozostałości pierwotnej osady w kształcie owalnicy o wymiarach około 105 na 450 metrów rozciągłej wzdłuż dawnego traktu z Pyzdr do Konina. Zabudowa miasta wokół dużego rynku w dużej mierze jest parterowa, z niektórymi domami jeszcze z drugiej połowy XIX wieku. Cechą charakterystyczną są indywidualnie wykonane solidne drzwi wejściowe do nich. Ośrodkiem miasta jest duży rynek, obszerny plac wytyczony podczas lokacji, na którym stoją pomniki poległych za wolność ojczyzny z 1979 roku i zrekonstruowany w 2003 roku przedwojenny pomnik ku czci żołnierzy z lat 1918-1920. Dalej na wschód, przy ulicy Konińskiej, wznosi się kościół ewangelicko-augsburski z 1884 roku. Przy nim znajdują się dawna pastorówka z 1938 i dom kantora z 1913 roku, obecnie nieczynne. Trójkątny mały rynek to pamiątka po placu targowym dawnej osady. Zdobi go barokowa figura świętego Jana Nepomucyna z 1747 roku, na której cokole umieszczono rymowane napisy oraz płaskorzeźby Matki Bożej, świętego Augustyna, świętego Grzegorza i świętego Wawrzyńca. Zezwolenie na lokalizację miasta otrzymał opat Lącki z rąk króla Władysława Jagieły w 1407 roku. Mówiono o tym, że Zagórów ma mieć wszystkie prawa i przywileje przysługujące miastom i ma być wyjęte spod prawa polskiego i przeniesione na prawo niemieckie, magdeburskie. Dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy, dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają i inne miasta państwa naszego, i aby tem łatwiej miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawiać się znanym. Miasto to z prawa polskiego przenosimy na prawo niemieckie, magdeburskie po wieczne czasy, czytamy. Jednakże faktyczna lokacja miasta nastąpiła dopiero w 1445 roku, kiedy to doszło do nadania właściwego przywileju lokacyjnego. Przyczyn tego stanu rzeczy można szukać między innymi w tym, że nieco wcześniej, bowiem w 1418 roku przeprowadzono lokację lądu, który przeniesiono z prawa polskiego, ziemskiego, na magdeburskie. Przywilej lokacyjny Zagórowa wystawiono 3 września 1445 roku. Mieszkańcy uzyskali prawo ważenia piwa, które musieli nabywać karczmarze z wszystkich wiosek klasztornych położonych w okolicach Lądu, Lądka i Zagórowa. Mieszkańcy otrzymali oprócz prawa ważenia piwa prawo wyrębu drzewa na budowę domostw i na rybołówstwo. W 1655 roku następuje najazd Szwedów na Polskę. Zagórów zostaje po kapitulacji w Ujściu zajęty przez wojska szwedzkie i kompletnie zniszczony. Wojska te opuszczają zrujnowany Zagórów dopiero po roku. Jedną z niewielu inwestycji, jaka po tym ma miejsce, jest dobudowanie w 1686 roku kaplicy południowej do istniejącego już kościoła w miejscu, gdzie znajdowały się fundamenty dawniej istniejącego prezbiterium. Sytuacja, w jakiej znalazło się miasto, nie pozwalała co prawda na jako taki rozwój, ale pozwalała jednak mu trwać. Z pewnością podstawowy na to wpływ miał stosunek do miasta jego właściciela, który starał się utrzymać jego egzystencję. Zniszczenia spowodowane podczas najazdu szwedzkiego powiększył w roku 1790 pożar. 3 lata później, w czasie rozbiorów Polski, Zagórów przeszedł do zaboru pruskiego. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego miasto weszło w skład powiatu konińskiego. A od 1815 roku należało do Królestwa Polskiego. Czytamy na www.zagurów.pl. Konin FM.
10: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
17: Tabor nowoczesnych autobusów, stacja paliw, myjnia, warsztat. Miejsc, w których pracuje szereg ekspertów odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie jest przy ulicy Marii Dąbrowskiej wiele, ale kierowcy, mechanicy czy kontrolerki biletów to nadal nie jest cała kadra. Tym razem zaglądamy na samą górę biurowca, do gabinetu prezes MZK.
18: Miejski Zakład Komunikacji. Zakład, który zajmuje się komunikacją miejską, czyli przewozami pasażerskimi, które realizowane są w ramach publicznego transportu zbiorowego, będącego obowiązkiem samorządów lokalnych. Tyle, że komunikacja miejska, jak sama nazwa wskazuje, to przewozy realizowane w granicach administracyjnych miasta.
17: No właśnie, ale nasze autobusy MZK można spotkać także na terenie sąsiednich gmin.
18: 5 samorządów powiatu konińskiego, Kazimierz Biskupi, Stare Miasto, Krzymów, Golina oraz Kramsk, powierzyło realizowanie tego właśnie zadania publicznego transportu zbiorowego miastu Konin. A miasto Konin zleciło to zadanie swojej dedykowanej do tego spółce miejskiej. Oczywiście odbywa się to na zasadach określonych w porozumieniu pomiędzy samorządami i oczywiście odpłatnie.
17: Nam, pasażerom, często się wydaje, że no, te bilety to jest koszt paliwa, koszt funkcjonowania MZK, ale nie do końca chyba tak jest. Jak wyglądają finanse? No, jak to od kuchni wygląda, jeśli chodzi o organizację transportu od strony finansowej?
18: Wpływy z biletów pokrywają zaledwie 1/5 kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, a 4/5 pokrywa budżet miasta i w tym samorządy, te, które zdecydowały się powierzyć realizowanie zadania miastu Konin. Myślę, że najlepiej zobrazuje tę kwestię, ile pasażer

0: komunikacyjnej, czyli w 5 gminach i w mieście Konin bez ograniczeń, to jest 57 zł bilet ulgowy, 114 zł bilet normalny, a jeżeli jesteśmy posiadaczami konińskiej karty mieszkańca, odpowiednio 45 zł i 90 zł.
1: Skąd taka różnica cen? Paliwo tyle samo kosztuje dla jednych i drugich autobusów. Tutaj chodzi właśnie o te dopłaty przez samorządy?
0: Dokładnie. To właśnie pokazuje, że samorządy lokalne z budżetu pokrywają około 80% funkcjonowania komunikacji miejskiej.
1: Ile dziennie MZK realizuje przewozów?
0: Myślę, że najlepiej zobrazujemy to podając w kilometrach. Dziennie autobusy miejskie MZK wykonują 12 tysięcy kilometrów. Obsługujemy 20 linii komunikacyjnych, w tym jedną nocną. Równocześnie na trasach możemy naliczyć 45 autobusów miejskich. Chciałabym też dodać, że 10% naszej pracy przewozowej, tak my to nazywamy, realizujemy poza terenem miasta Konina, czyli 90% kilometrów realizowanych jest w Koninie. I z takich ciekawostek, najwięcej kilometrów realizowanych jest dziennie na linii miejskiej 56, która kursuje pomiędzy Łężynem a Topazową.
1: A czy poza komunikacją miejską MZK prowadzi jeszcze jakąś inną działalność?
0: Miejski Zakład Komunikacji prowadzi też tak zwaną działalność komercyjną, gospodarczą. Głównie polega ona na sprzedaży paliw na naszej stacji. Serdecznie zachęcamy do tego, ponieważ mamy paliwa najwyższej jakości. Wynajmujemy też okazjonalnie autobusy. Głównie są to przewozy realizowane na potrzeby przedszkoli i szkół. Pozyskujemy też dochody z działalności reklamowej, zarówno na zewnątrz autobusu, jak i wewnątrz autobusu. Jednak mała uwaga. Ze względu na to, że mamy ten przywilej realizowania zadania własnego obowiązku samorządów, przychody, jakie uzyskujemy z działalności tej właśnie komercyjnej, ograniczone są do 10% przychodów, które uzyskujemy z naszej podstawowej działalności.
1: Czyli 90% to jest tak naprawdę misja.
0: Dokładnie, doskonale powiedziane.
1: Wielu mieszkańców miało już okazję odwiedzić całkiem nową, dogodną lokalizację Centrum Obsługi Pasażerów, które mieści się przy ulicy Dworcowej.
2: Zadbaliśmy o to, uruchamiając nowy punkt w mieście, zgodnie zresztą z wytycznymi prezydenta miasta Konina, aby ten lokal był wolny od barier architektonicznych, ale też żeby jego dostępność była rozszerzona o osoby z innymi niepełnosprawnościami. Stąd mamy zbudowany specjalnie podjazd do drzwi wejściowych z odpowiednim szerokim podestem, żeby każda osoba poruszająca się na wózku, czy też rodzic, który przyjdzie z dzieckiem, w wózku miał ułatwiony dostęp do tego punktu. Z poziomu ulicy w naszym punkcie obsługi pasażerów również funkcjonuje pętla indukcyjna, która pomaga osobom z niedosłuchem być lepiej słyszanym.
1: Jak to działa?
2: Tak działa, że osoby, które mają aparat słuchowy, sygnał jakby tego aparatu jest wzmacniany przez specjalną pętlę, która jest podłączona tutaj przy stanowisku obsługi. I kolejnym udogodnieniem dla osób z niepełnosprawnością jest to, że obsługuje nas również tłumacz języka migowego. W związku z tym każda osoba z niepełnosprawnością, która będzie potrzebowała pośrednictwa tłumacza języka migowego, tego tłumacza mamy online, więc jeżeli będzie chciała przyjść załatwić na przykład sprawę związaną z konińską kartą mieszkańca albo jakąkolwiek inną sprawę związaną z poruszaniem się komunikacją miejską, wtedy łączymy się przez komunikator z naszym tłumaczem online i ta osoba będzie właściwie też obsłużona w naszym punkcie.
1: Czy taką wizytę ze specjalną obsługą trzeba sobie wcześniej zarezerwować?
2: Nie, nie trzeba takiej wizyty sobie rezerwować, dlatego że mamy dostępnego tego tłumacza online, wystarczy się z nim połączyć.
1: Centrum Obsługi Pasażerów zastąpiło dwa kioski MZK zlokalizowane w nowej części Konina, przy ulicy Wyszyńskiego oraz koło dworca.
3: No zmieniło się wiele, obowiązków faktycznie doszło sporo, ale ogólnie nie narzekamy, bo warunki się zmieniły, przyjemniej się pracuje.
1: Co było najtrudniejszego właśnie, żeby się przyzwyczaić tutaj do tych nowych obowiązków?
3: Rzeczy, z którymi nie mieliśmy do czynienia, tak jak mandaty, prowadzenie tych raportów, tego wszystkiego, no człowiek musiał się tego nauczyć.
1: To jest też komfort dla pasażerów, żeby tutaj przejść i różne sprawy załatwić. Jakie właśnie pan z punktu widzenia osoby, która siedzi po drugiej stronie tutaj tej szyby, jakie zalety tego miejsca można wymienić?
3: Dla pasażerów? No na pewno o wiele przyjemniej. Przychodzi pasażer, wchodzi do środka, nie stoi tam na zewnątrz, gdzie przykładowo była zła pogoda, padał mu deszcz na głowę. Tutaj może przyjść spokojnie, z nami porozmawiać, usiąść, wypełnić sobie wniosek przy stoliku, a nie tam przy bufeciku, że tak powiem, w kiosku jak było.
2: W tych tak zwanych kioskach biletowych, czyli te, które były czynne przy Wyszyńskiego i przy Wieży Ciśnienia, ulica Kolejowa, sprzedawaliśmy tylko bilety. Natomiast na przykład magazyn biletów, czyli sprzedaż hurtowa biletów, obsługa związana z na przykład składaniem odwrotów, odwołań, przyjmowania wpłat za mandaty. To wszystko odbywa

0: Odbywało się w budynku głównym, tu przy ulicy Marii Dąbrowskiej i te zadania w większości zostały przeniesione właśnie do Centrum Obsługi Pasażera. Czyli pasażer, który przychodzi właśnie do COP-u, oprócz tego, że może kupić bilet, to może również zapłacić tak zwany mandat, czyli tą opłatę dodatkową nałożoną za jazdę bez ważnego biletu na przejazd. Może złożyć odwołanie i może załatwić wiele różnych innych spraw, które wcześniej można było wykonywać tutaj w budynku głównym. Także stąd ruch w Centrum Obsługi Pasażerów stąd jest większy niż w kioskach, które sprzedawały tylko bilety.
1: W Centrum Obsługi Pasażerów przy Dworcowej można także uzyskać pewien specjalny dokument, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów.
2: Tutaj jest szczególny ukłon w stronę naszych honorowych dawców krwi, gdyż nie każdy może wie, ale po oddaniu określonej liczby krwi i specjalnym zaświadczeniu z punktu krwiodawstwa wystawiamy tutaj bilet takiego wolnych przejazdów na wszystkie autobusy komunikacją miejską. I tu może od razu dodam, że jeśli chodzi o mężczyzn, to trzeba mieć oddanych 18 litrów krwi, natomiast jeśli chodzi o panie, to wystarczy, że ma się oddanych 15 litrów krwi.
1: Jedną z podstawowych misji Centrum Obsługi Pasażerów jest sprzedaż biletów jednorazowych oraz okresowych, a wśród nich grupowe, kilkudniowe, miesięczne i jeszcze inne, ale chyba najbardziej opłacalny jest zakup rocznego.
2: Jeśli chodzi o bilety jednoprzejazdowe, tutaj bilet normalny, bez ulgi, z kartą mieszkańca kosztuje 3,80, wobec czego dojazd i powrót to już jest 3,80 razy 2. Dodatkowo liczmy to teraz razy 7 dni w tygodniu, albo chociaż 5, daje to w ciągu roku około 1800 zł. Natomiast kupując bilet roczny z konińską kartą mieszkańca płacimy tylko 800 zł.
3: Czyli oszczędzamy 1000?
2: Tak, oszczędzamy. To jest czysta oszczędność do naszego portfela. Dodatkowo dodam, że nawet kupując bilet po 4,80 bez konińskiej karty mieszkańca, w chwili obecnej normalny kosztuje 1010 zł. Więc oszczędność też jest bardzo duża.
3: Centrum Obsługi Pasażera to także miejsce, gdzie można wyrobić konińską kartę mieszkańca. Można to zrobić przez internet albo tutaj fizycznie. I teraz pytanie. Każda karta ma określoną jakąś ważność i co po tym terminie? Co musimy zrobić? Wyrabiać kolejną kartę czy nie?
0: Samej kolejnej karty wyrabiać nie musimy. Natomiast uprawnienie odnowić już tak, ponieważ to uprawnienie wynikające z konińskiej karty mieszkańca jest ważne przez rok. Również uprawnienie związane ze statusem konińskiej rodziny 3+. To jest również pakiet, który jest ważny przez rok. I jeżeli będziemy chcieli go przedłużyć, sprawa będzie bardzo prosta. Te osoby, które jakby mają swoje konta internetowe na naszym portalu konińskiej karty mieszkańca, będą mogli to zrobić przez internet, po prostu złożyć wniosek o przedłużenie pakietu, dołączając dokument, który poświadcza ich uprawnienie do konińskiej karty mieszkańca. A jeśli ktoś będzie chciał przyjść do nas tutaj osobiście to uprawnienie swoje przedłużyć, będzie musiał też okazać się tym dokumentem takim samym, jakim okazywał się, kiedy przychodził wyrabiać konińską kartę mieszkańca, czyli może być to ostatni PIT, oczywiście pierwsza strona, razem z potwierdzeniem złożenia tego PIT-u w Urzędzie Skarbowym lub przez internet. Może to być również decyzja, którą wydał prezydent miasta Konina w sprawie naliczenia podatku rolnego, czy też decyzja z MOPR-u o świadczeniu pielęgnacyjnym. Wszystkie te dokumenty, które są wymienione w regulaminie konińskiej karty mieszkańca, które poświadczają, że jest się mieszkańcem Konina. I tym samym przysługuje nam to wszystko, co niesie ze sobą konińska karta mieszkańca, czyli chociażby zniżkę na bilet komunikacji miejskiej.
3: I to zostanie załatwione praktycznie od ręki?
0: To praktycznie zostanie załatwione od ręki, bo przychodząc do Centrum Obsługi Pasażerów, które jest autoryzowanym punktem obsługi konińskiej karty mieszkańca, będzie wystarczyło okazać się tym właśnie dokumentem. Automatycznie pracownik w systemie konińskiej karty mieszkańca odnotuje, że ten dokument został przedłożony i tym samym pakiet zostanie również przedłużony o kolejny rok.
3: Tutaj w Centrum Obsługi Pasażera działa też Biuro Rzeczy Znalezionych. Często się nam wydaje, że to tylko w pociągach coś gubimy, jakieś bagaże, a to okazuje się, że przeróżne rzeczy można zgubić też w autobusie. Co najczęściej tutaj do Was dociera?
2: Związane jest to ściśle z porą roku, jaką aktualnie mamy. Najczęściej w ciągu roku szkolnego są to worki ze strojami na WF, legitymacje szkolne. Tutaj staramy się pomóc. Jeśli legitymacja jest czytelna, dzwonimy do szkoły, do sekretariatu, aby powiadomić. Uczeń wtedy z rodzicem przychodzi taki dokument od nas odebrać. No parasole, to jest gwóźdź programu, zawsze on występuje. Dokumenty, karty kredytowe też się zdarzają. Czapki w sezonie zimowym, nawet kurtki. No najprzeróżniejsze rzeczy, co tylko pasażer ze sobą ma, potrafi zgubić. No i oczywiście telefony.
3: Pewnie jak ktoś gubi coś takiego cennego, to jest przerażenie, że ojej, ktoś mi to zabierze, ale przecież w autobusach mamy kamery, więc nawet gdyby coś zginęło, to potem łatwo jest jakoś udowodnić to, znaleźć winowajcę.
2: Staramy staramy się pomóc natychmiast, jeśli tylko pasażer do nas zadzwoni. Często jeszcze autobus jest w trasie, a już można niejako pomóc takiemu pasażerowi, bo jak tylko kierowca dojedzie do końcowego przystanku, wtedy może bezpiecznie podejść, zobaczyć, czy ta rzecz na tym siedzeniu, czy obok tego siedzenia gdzieś się znajduje. Oczywiście wszystko zależy od uczciwości współpasażerów, no bo niestety nie każda rzecz zgubiona w autobusie do nas tutaj wraca i możemy ją potem właścicielowi oddać.
3: No niektóre też wracają i są na tyle mało jakoś cenne dla ludzi, że potem po nie się nie zgłaszają. I czy macie takie rzeczy, które tutaj zalegają, nie wiem, rok, dwa?
2: Takich rzeczy dużo nie ma, ponieważ po 90 dniach od przyjęcia tutaj protokołem takich rzeczy na stan są one utylizowane. No, gdyżbyśmy się tutaj zawalili tymi wszystkimi rzeczami, te rzeczy później, jeśli to są dokumenty, to oczywiście trafiają na policję, bo nie możemy tutaj ich trzymać. Jest RODO, ochrona danych osobowych. Jeśli to są inne przedmioty, to po utylizacji praktycznie już po nich nie ma śladu.
3: I to jest ten magazyn rzeczy, które się zgubiły. Ale jest też magazyn biletów.
2: Tak.
3: I to takich w bardzo dużej ilości.
2: W naszym punkcie tutaj obsługi mamy również magazyn biletowy. Magazyn biletowy skierowany jest głównie do klientów korporacyjnych. Jeśli ktoś posiada firmę małą, średnią, dużą, chciałby dodatkowo do swojej oferty wprowadzić sprzedaż biletów, to zapraszamy tutaj do nas, pomożemy w tych pierwszych krokach, bo warunkiem podjęcia współpracy jest podpisanie oczywiście umowy na sprzedaż biletów.
1: A o tym wszystkim mówiły prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Magdalena Przybyła, kierowniczka działu sprzedaży i kontroli usług Monika Kosińska oraz pracownicy Centrum Obsługi Pasażerów Dariusz Kaczmarek i Violetta
4: Kosińska. Naturalnie, że lokalnie.
1: Historia parafii w Starym Mieście. Miejscowość położona nad Pową 4 km na południowy zachód od Konina. Na przełomie XII i XIII wieku rozwinęła się tam osada o charakterze handlowym, nosząca wtedy nazwę Konin. Przypuszcza się, że przeniesienie Konina nastąpiło pod koniec XIII wieku. Zapisana nazwa Stare Miasto, która pojawiła się dopiero po powstaniu miasta lokacyjnego dla odróżnienia obu ośrodków, wystąpiła po raz pierwszy w dokumencie z roku 1359. W następnych stuleciach wieś wraz z istniejącym w niej folwarkiem były własnością królewską w starostwie konińskim. Parafia w Starym Mieście, wtedy jeszcze w Koninie, powstała przed 1111 rokiem. Do 1818 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej. Od połowy XII wieku Stare Miasto było parafią także dla filii, jaką stał się nowo powstały Konin. Pierwotny kościół z kamienia ciosanego pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła według tradycji został zbudowany w 1119 roku przez Piotra Dunina. Świątynia powstała na przełomie XII i XIII wieku. Rozbudowana i podwyższona została w XIV wieku, gruntownie odnowiona w końcu XIII wieku. Obecnie stanowi kaplicę wzniesionego w 1907 roku kościoła neogotyckiego. Obecny kościół jest jednonawowy, salowy, zbliżony planem do kwadratu. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Pierwszy generalny remont dachu 1981, drugi 2013. Z dawnego kościoła romańskiego z wieżą od strony zachodniej pozostało prezbiterium i część nawy skróconej o dwa przęsła. Zbudowane z dużych, ciosowych kamieni, podparte szkarpami. W południowej ścianie nawy zachował się trójszkokowy portal romański z XIII wieku z płaskorzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego, maskami ludzkimi oraz głową sowy na krawężnikach. W murze prezbiterium od strony wschodniej znajduje się zamurowane okno ostrołukowe. Od strony północnej zachowane oryginalne okno romańskie. W murze prezbiterium XX-wiecznego kościoła od strony północnej wmurowana płyta kamienna ozdobiona dużym krzyżem niezwykłego kształtu. W wieży pokrytej blachą miedzianą dwa dzwony. W wieżyczce mały dzwon dekoracji romańskiej. Polichromia z 1907 roku autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Konsekrowany 2 maja 1909 roku przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego. W 1959 roku polichromia autorstwa braci Drapiewskich w nowej części kościoła, ambona z 1869 roku, kamienna chrzcielnica z głowicą romańską, na narożnikach ozdobiona ornamentacją roślinną. Ponadto w kościele jest chrzcielnica drewniana barokowa. W ołtarzu głównym obraz z końca XVII wieku Matki Boskiej Pocieszenia. Na srebrnej, rokokowej sukience obrazu wyryta klęcząca postać jej fundatora, księdza Klemensa Traszyńskiego z Konina. Oraz data 1777. Czytamy na parafia.staremyślnikmiasto.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w...
1: Gmina Strzałkowo znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca. Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku, kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką, wieś, w której znajdowało się przejście graniczne, zaczęła się szybko rozwijać.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powiat słupecki położony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa z powiatem pleszewskim. Z zachodu powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego, pod prowincjach Pojezierza Południowo-Bałtyckiego i Niziny Środkowopolskiej. W skład prowincji Pojezierza Południowo-Bałtyckiego wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzą Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską. Powiat słupecki w liczbach. Miasto powiatowe Słupca. Powierzchnia 837 km. 14 miejsce w województwie wielkopolskim. Populacja 59 246 mieszkańców. Gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy. Powiat słupecki jest powiatem rolniczym. 63 tysiące hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52 tysiące hektarów jako grunty orne. Funkcjonuje 5640 gospodarstw indywidualnych, a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ponad 9 hektarów. Około 5 osób przypada na jedno gospodarstwo. Około 68% mieszkańców powiatu zajmuje tereny wiejskie, przy czym około 30 tysięcy mieszkańców związanych jest z rolnictwem. Powiat słupecki to 8 gmin, w których podziwiać można niespotykane krajobrazy, a także tereny, na których opłaca się zainwestować. W skład powiatu wchodzą gminy miejskie Słupca, gminy wiejsko-miejskie Zagórów, gminy wiejskie Lądek, Orchowo, Ostrowice, Powidz, Słupca, Strzałkowa. Powiat słupecki posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki i inwestycji. Powiat leży w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od granicy zachodniej, wzdłuż przebiegu autostrady A2 z bezpośrednim dojazdem do niej. Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum targowego i przemysłowego, jakim jest miasto wojewódzkie Poznań, 70 km od Słupcy. W powiecie słupeckim są dwa parki przyrody. Nadwarciański Park Krajobrazowy, uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej, oraz Powicki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior, w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce, Jezioro Powickie, na którym od 2000 roku odbywają się regaty żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski jachtów kabinowych. Światowe miejsce do plażowania, kąpieli, nurkowania. Prawdziwą mekką dla płetwonurków, którzy przybywają tu każdego lata z całej Europy, jest Jezioro Powickie. Można tu wędkować, spacerować, uprawiać sporty wodne, a także jazdę konną i inne aktywne formy wypoczynku. Cenne zabytki, m.in.
6: m.in. perełka architektury europejskiej, klasztor pocesterski w Lądzie oraz przepiękny pałac w stylu rokokowym w Ciążeniu. Obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z największym w Europie środkowo-wschodniej zbiorem masoników. Ciekawe zespoły parkowo-pałacowe, m.in. dworek z pierwszej połowy XVIII wieku w Osówcu, pałac z pierwszej połowy XIX wieku w Paruszewie, zespół pałacowy z XIX wieku w Giewartowie, pałac z XIX wieku w Mieczownicy. W powiecie szuperskim znajduje się miejscowość Unia, jedyna o takiej nazwie miejscowość w Polsce. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Herb, flaga, pieczęć. Opracowanie projektu Herb, flaga, pieczęć powiatu szłupeckiego powstało w oparciu o symbolikę ziemi szłupeckiej, wyróżnionej godłem miasta Słupca, które wraz z 7 gwiazdami stanowiącymi symbole gmin oddaje poprzez ilość znaków liczbę gmin tworzących powiat. Flaga dodatkowo poprzez liczbę pasów poziomych oraz ich barwę podkreśla tworzoną wspólnotę. Czytamy na powiat-słupca.pl.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
6: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec Turek Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim. Gmina Tarnowo Podgórne graniczy od zachodu z Poznaniem i zajmuje powierzchnię 101 km kwadratowych. Doskonała lokalizacja oraz świetna infrastruktura stwarzają szczególnie korzystne warunki dla inwestorów. Znajduje to odzwierciedlenie w poziomie zatrudnienia. Poziom bezrobocia w gminie jest najniższy w Wielkopolsce. Zwłaszcza przebieg trasy A2 łączącej Poznań z Berlinem i Warszawą wpływa na duże zainteresowanie przedsiębiorców ziemiami Tarnowa Podgórnego. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 2000 podmiotów gospodarczych. Obok wielkich, cieszących się uznaniem i świetnie prosperujących w kraju koncernów, istnieją tu także mniejsze, działające w skali lokalnej przedsiębiorstwa. Powszechnie znana Wielkopolanom jest oferta turystyczno-rekreacyjna Tarnowa Podgórnego, w ramach którego zaplanować można wypoczynek nad brzegami jeziora Lusowskiego i Kierskiego. Wyznaczone szlaki pozwolą przemierzyć pieszo zakątki gminy, w których nie brak zabytkowych obiektów, takich jak kościół i neogotycki pałac w Lusowie. Dolina rzeki Samy to obfitujący w rzadkie gatunki roślin obszar chronionego krajobrazu. Bogata jest oferta kulturalna domów kultury w Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym, adresowana zarówno do dzieci, jak i poszukujących estetycznych wrażeń dorosłych. Plastyczne, fotograficzne i muzyczne pasje może rozwijać tu każdy. Sławą cieszy się dziecięca grupa Stonoga, choć nie mniej powodów do dumy mieszkańcom gminy przysparza folklorystyczny zespół Lusowiacy. Wymyślne układy choreograficzne tańców oraz uroda prezentującej się w barwnych strojach młodzieży przyciąga na ich występy rzesze widzów. Nieco starsi członkowie zespołu inscenizują w rodzajowych scenkach dawne obrzędy, takie jak kiszenie kapusty czy wielkanocny dyngus. Urzeczone ludową tradycją obecną w strojach i tańcach są również dzieci tworzące zespół Modraki. Z myślą o nich organizowana jest corocznie impreza Teatr w każdej wiosce, pozwalająca rozwijać estradowe i aktorskie umiejętności małych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne. Propozycją dla melomanów są cyklicznie odbywające się lusowskie poranki muzyczne. Dźwięki klasycznych utworów rozbrzmiewają w murach miejscowego kościoła, gromadząc w niedzielne przedpołudnie całe rodziny. Stałym elementem programu jest koncert organowy, któremu towarzyszy występ solistów, chórów lub orkiestry kameralnej w drugiej części imprezy. Podczas plenerowych festynów można posłuchać też brzmienia instrumentów dętych, na których z zapałem i pasją grają tworzące prawdziwą orkiestrę dzieci. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
6: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Rokietnica w powiecie poznańskim. Gmina Rokietnica położona jest w Wielkopolsce i zajmuje powierzchnię 79 km kwadratowych. Jest północno-zachodnim sąsiadem Poznania. Przez gminę przebiegają droga wojewódzka Poznań-Szamotułę oraz droga krajowa nr 11 Poznań-Koszalin. Południe gminy przecina międzynarodowa trasa A2. Ziemia rokietnicka cechuje się pięknym krajobrazem wielkopolskiej wsi. Gmina zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych o areale nieprzekraczającym 10 hektarów. W ostatnich latach zmniejsza się jednak obszar rolniczy na rzecz aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono wiele terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową. W gminie bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. W zakresie gospodarki odpadami i korzystania ze źródeł energii odnawialnej gmina współpracuje z zaprzyjaźnionym fińskim miastem. gmina ma charakter proekologiczny, dlatego nie ma tam szkodliwych i szczególnie uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych. W okolicy zainwestowały duże firmy. Warto wspomnieć, że w Przybrodzie Akademia Rolnicza w Poznaniu ma swoje rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne. Badane tam są nowoczesne technologie produkcji roślinnej, modele wzrostu i plonów roślin. Inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Rokietnica jest Gminny Ośrodek Kultury. Mieszkańcy mogą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. Dorośli grają w brydża sportowego, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z rytmiki, nauki, gry na pianinie oraz korzystania z pracowni zręcznych rąk. Uzdolnieni aktorsko biorą udział w teatrzyku Przodem, gdzie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Tradycyjnie od 10 lat organizowana jest Rokietniczka Majówka. Największa impreza w gminie skupia rzesze zainteresowanych. Mają oni okazję uczestniczyć w rajdzie rowerowym, pokazach strażackich, zawodach sportowych oraz grach i zabawach dla dzieci. Podczas imprezy mieszkańcy znakomicie bawią się na koncercie, a imprezę wieńczy wspólna zabawa taneczna. Ośrodek Kultury jest także współorganizatorem. Dni seniora, podczas których najstarsi mieszkańcy gminy mogą spotkać się przy ciastku, aby obejrzeć występy dzieci i zaproszonych artystów oraz wystawy plastyczne. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
5: Konin FM 104.1.

Czemu znowu wracasz, blady tak? Ja bym jej powiedział, mamo, nic nie szkodzi.

0: a kiedy ranek przejdzie przez bulwary i warta znowu srebrnie zacznie lśnić, powiem ci cicho, mój koninie stary, dobrze, że jesteś, jest. Do czego żyć?
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. Konin FM.